Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Bąk, Obrazy z historii Kościoła. Kolejne spotkanie, wspomnienie, obowiązkowe wspomnienie świętego Franciszka Salezego, które zarazem jest świętem nas. Nas, czyli dziennikarzy. I postanowiłem w dzisiejszym naszym spotkaniu w Obrazach z historii Kościoła przybliżyć nieco Państwu samą postać patrona dziennikarzy, dziennikarzy katolickich zwłaszcza, ale dziennikarzy i środków masowego przekazu w ogóle, i potraktować samą postać świętego Franciszka Salezego jako swoisty punkt wyjścia do rozważań o tym, jak Kościół w przeszłości traktował środki masowego przekazu, jak traktuje je obecnie, o tym, jaka jest rola środków masowego przekazu w ogóle w kontaktowaniu się między ludźmi, ale także w głoszeniu Ewangelii i przeciwstawianiu się pewnym negatywnym zjawiskom. Moimi Państwa gośćmi są pani Marta Dzbańska-Karpińska.
2: Dzień dobry.
1: Z redakcji Tak Rodzinie oraz współautorka, współtwórczyni portalu Kierunek Rodzina.
2: kierunekrodzina.com,
1: tak? Również reprezentująca ten sam portal pani Sylwia Japs.
3: Dobry wieczór. Głównie kierunekrodzina.com, to z Martą tworzymy silny zespół.
1: Dwie piąte redakcji, tak?
3: Tak, dokładnie policzone.
1: Wraz z Martą tworzycie dwie piąte redakcji. No i trzecim moim gościem jest osoba, której myślę, że przedstawiać Państwu nie trzeba. Paweł Krzemiński, mój redakcyjny kolega, od lat już zresztą. Witam Cię, Pawle.
4: Witaj, Marcinie. Witam, miłe panie. Radioplus.pl i telewizja Misericordia.pl.
1: No tak jak powiedziałem, wypadałoby słów kilka o świętym Franciszku powiedzieć. Może z racji tego, że to ja zawsze zajmuję się tą historią, rozpocznę tą opowieść o świętym Franciszku, ale ufam, że podejmiecie ją za chwilę. Powiem może mniej o nim, bardziej o czasach, w których przyszło mu żyć. To jest przełom wieku XVI i XVII. Czasy bardzo ciekawe i bardzo zagmatwane. To jest już po reformacji, właściwie w Kościele rozpoczyna się, nabiera tempa proces, który nazywa się kontrreformacją, czyli przeciwdziałanie temu, co rozpoczął Marcin Luther. Święty Franciszek Salezy przychodzi na świat w części Europy, gdzie właściwie stykają się takie różne obszary kulturowe. To jest tak trochę Włochy, trochę Francja, trochę francuskojęzyczna Szwajcaria. On między tymi obszarami będzie się przemieszczał. Atencja dla świętego Franciszka z Asyżu była chyba w jego rodzinie bardzo silna, jako że zarówno mama, jak i tata mieli tegoż właśnie patrona. Tata miał na imię Franciszek, a mama miała na imię dla odmiany Franciszka. I w jakiś sposób chyba postać świętego Franciszka, tego wcześniejszego z Asyżu i w ogóle cała duchowość franciszkańska odcisnęła się na postaci naszego świętego.
4: No dla mnie on jest bliski też ze względu na świętego Jana Bosko, który uczynił go patronem swoich ośrodków salezjańskich, gdzie ta praca nad młodzieżą trudną, pogubioną przyniosła wielkie owoce. No dziś wystarczy spojrzeć, ile jest ośrodków salezjańskich na całym świecie. To też pokazuje, jak wielkie to dzieło związane z patronem świętym Franciszkiem Salezem.
1: O założycielu zakonu salezjanów, czyli o Janie Bosko, jakiś czas temu rozmawialiśmy już w Obrazach historii Kościoła. Postać jego wróci niebawem, jak mniemam, dlatego że obaj ci święci w kalendarzu liturgicznym, kalendarzu katolickim sąsiadują ze sobą. Pod koniec stycznia będziemy obchodzili.
4: Ba, więcej. Jeszcze ze świętym Pawłem Apostołem, bo dokładnie następnego dnia, 25 stycznia, jest święto nawrócenia świętego Pawła. Co jest no, dla mnie jakimś wezwaniem jako dziennikarza, którego święto też jako święto Franciszka Salezego sąsiaduje z tym świętem nawrócenia, a jednocześnie świętem mojej parafii, więc to takie podwójne wezwanie.
1: Moc Pawłów,
4: ale też do tego, żeby mieć baczenie na to, co robię w swojej pracy.
1: Tutaj warto powiedzieć słów kilka o tym połączeniu między odległą cokolwiek w czasie postacią świętego Franciszka Salezego, a uczynieniem go patronem, tak? Bo to kilka stuleci dzieli te dwa wydarzenia. On się stał patronem dziennikarzy dopiero w wieku XX tak naprawdę. No i warto się tutaj zastanowić, dlaczego, tak? Dlaczego papież Kościół tak naprawdę wybrał sobie akurat takiego człowieka na patrona dziennikarzy i to ściśle dziennikarzy katolickich? Jak sądzicie?
2: No ja słyszałam taką historię, która jest związana z tymi burzliwymi czasami, w których żył święty Franciszek Salezy. To są przecież czasy i miejsce też szerzenia się nauki Kalwina. młody wówczas 15-letni Franciszek Salezy tak bardzo przestraszył się tej całej nauki o predestynacji. Zaczął się zastanawiać, czy będzie zbawiony, czy będzie potępiony, do czego został przeznaczony u progu swojego istnienia. Znalazł ukojenie dopiero jak gdyby w opiece Matki Bożej i potem już będąc duchownym, będąc biskupem, zwalczał ten kalwinizm, to znaczy zwalczał go w taki sposób, że starał się o nawrócenie jak największej ilości dusz, które zbłądziły i w nauce kalwińskiej się dopatrywały prawdy, w związku z czym uzyskając zgodę swojego przełożonego, wyruszył w taką podróż misyjną, wysoko w Alpy, gdzie spotykał się z ludźmi, ale żeby przybliżyć im prawdy wiary chrześcijańskiej, na parkanach i murach umieszczał takie zwięzłe ulotki, które te prawdy wiary przedstawiały. I być może stąd wziął się pomysł na to, żeby go patronem dziennikarzy uczynić.
4: Swoiste media.
1: Tak, no tak właśnie Marta bardzo ładnie tutaj przedstawiła ten epizod z życia świętego Franciszka Salezego, który chyba zaważył przy wyborze jego jako patrona. Rzeczywiście tak to wyglądało. Tutaj powiedziałaś tak bardzo łagodnie, że on zastanawiał się nad tym, czy będzie zbawiony, czy potępiony. On przeżył bardzo potężne załamanie tak naprawdę, wręcz nerwowe na tym tle.
4: Ciężki kryzys.
1: Ciężki kryzys duchowy, ale także psychiczny. I on wyszedł z tego kryzysu, stwierdził, że ta nauka o predestynacji, ona nie może być ewangeliczna, ona nie może być zgodna z przesłaniem Chrystusa. Właśnie charakterystyczne jest to, co powiedziałaś. Zwalczał naukę Kalwina, ale nie orężem. Przypomnijmy, to jest wiek XVI, to są czasy straszliwych wojen religijnych, naprawdę straszliwych. Ludzie się wyrzynali dosłownie wtedy w Europie, we Francji. Tak? Wojna katolickiego króla, czy właściwie seria wojen katolickiego króla z jego poddanymi kalwińskimi, czyli z hugenotami. Tam dochodziło do rzeczy wręcz straszliwych.
4: Tak, noc świętego Bartłomieja.
1: Otóż to są takie mroczne karty w historii w ogóle chrześcijaństwa i Europy. Jako naszego wspólnego domu. Natomiast tutaj święty Franciszek Salezy starał się przeciwstawiać, ale słowem. To jest ważne. Czemuś, co uważał za ewidentny błąd, on nie zgadzał się, nie wchodził z nimi w taki dialog, takiego poklepywania się po ramieniu, tak? Żeby cię nie urazić, to nie będę mówił, że to, co sądzisz, jest błędne. No bo jeszcze się poczujesz urażony. Nie. On wchodził z nimi w dialog, mówił, to tu i tu się mylicie. Ja jestem otwarty na was, ale wytykam wasze błędy. To jest na pewno bardzo trudne.
2: No ale zarazem zachował się o nim taki przekaz czy dokumenty, które mówią, że był człowiekiem niezwykle uprzejmym i z wielkim poczuciem humoru, co bardzo mu pomagało przekonywać też ludzi. Poza tym mówił językiem prostym, mówił językiem żywym, rozmawiał nie tylko z wielkimi tego świata, no bo przecież się trzykrotnie w przebraniu wybrał do Genewy, do ówczesnego przełożonego zboru kalwińskiego, żeby z nim dyskutować, żeby go przekonywać, nieskutecznie zresztą, ale rozmawiał też z ludźmi, którzy zamieszkiwali wioski i był tak ujmujący, że przypisuje mu się nawrócenie kilkuset osób, osobiste przekonanie ich do katolicyzmu.
1: Powiedziałaś, Marto, kilka razy przekradł się do Genewy. To jest o tyle ciekawe, że w pewnym momencie on został biskupem Genewy, ale wyłącznie tytularnym. Mhm. Biskupstwo swoje pełnił zupełnie gdzie indziej. Genewa krzepką ręką Jana Kalwina i Zwingliego, bo to było tych dwóch ojców reformacji, którzy najsilniej odcisnęli swoje piętno na reformacji szwajcarskiej. Także pełnił funkcję biskupa Genewy, tak cokolwiek z doskoku i z odległości, tak. No ale rzeczywiście postać jakoś ciekawa i stał się tym patronem mediów tak naprawdę dopiero w wieku XX. Tutaj warto się zastanowić, początkowym był medium prasy, tak, czyli patronem prasy drukowanej, no bo to właściwie było jedyne medium. Pierwsze gazety, warto o tym pamiętać, zaczęły wychodzić właśnie mniej więcej wtedy, to jest XVI-XVII wiek. Wtedy zaczyna się prasa taka, no i w ogóle środki masowego przekazu, takie, jakie my znamy. Oczywiście te pierwsze gazety prawie w niczym nie przypominają naszych gazet. One wyglądają trochę tak jak książki, nawet jeśli chodzi o układ graficzny, to są takie dwie szpalty równoległe obok siebie, rzadko jakieś obrazki są. Ale już wtedy, no to jest związane z wynalazkiem Gutenberga, z rozpowszechnieniem druku i rozpowszechnieniem się umiejętności czytania, ta prasa zaczyna docierać do ludzi. No i zaczynają się pojawiać różne koncepcje, jak ta prasa powinna funkcjonować. czyli no, tutaj Anglia, początkowo Anglia, później Wielka Brytania, czyli Anglia i Szkocja, uważa się ich za pionierów tak zwanej wolnej prasy. Ten temat jest mi dość bliski też dlatego, że na studiach, kiedy jeszcze studiowałem na uniwersytecie, wśród moich wykładowców akademickich było kilku dość wysoko postawionych wolnomularzy. Zresztą obrządku szkockiego dawnego i uznanego, czyli tej najstarszej masonerii, tak zwanej regularnej. No i z wielką taką dumą mówili o tym, że to, co widzimy teraz, czyli właśnie wolna prasa, to jest efekt ciężkiej pracy braci w fartuszkach, która rozpoczęła się jeszcze w końcu wieku XVII i cały XVIII wiek, ta błękitna epoka masonerii, to była ciężka praca nad tym, żeby uwolnić prasę spod kagańca cenzury kościelnej i królewskiej. Pawle, jak sądzisz?
4: Czy dobrze to się udało, rozumiem?
1: Przede wszystkim, czy dobrze chcieli, czy źle? No bo sam pomysł wydaje się wspaniały.
4: Myślę, że samo założenie jest dobre jak najbardziej, bo jeżeli by przyłożyć do tego miarę takiej wartości, jaką jest prawda, czyli chęć obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość, to jest jak najbardziej dobre i myślę, że mediom jest to bardzo potrzebne, ze szczególnym podkreśleniem słowa potrzebne, także w dzisiejszych czasach, być może nawet bardziej niż wtedy. Niemniej zupełnie inną rzeczą jest no, pewien relatywizm, który powoduje, że warto przyjrzeć się temu, jak kto rozumie słowo prawda. A rzeczą jeszcze dodatkową jest no, styl uprawiania dziennikarstwa, czyli to, w jaki sposób zawieramy ten przekaz, czyli jeszcze w jaki sposób dodajemy pewne informacje do tego, co nazywamy prawdą, w jaki sposób ubieramy to w słowa czy w treści, chcąc, by przyniosło to odpowiedni skutek. A więc przypadkiem, czy nie rodzi się tutaj skłonność do manipulacji, mniej lub bardziej zamierzona.
1: Tutaj przywołaliśmy te postacie XVII-XVIII wiecznych, wtedy mówiono liberałów, taka pierwsza fala liberalizmu angielskiego, postać Miltona, paru innych jeszcze ludzi. Jak czytałem sobie ich teksty, one były bardzo szlachetne. Wydawało się, że gdy zdejmie się te dwa kagańce cenzury, rzeczywiście popłynie wtedy prawda. Nie sądzę, żeby ci ludzie w jakiś sposób kłamali czy próbowali manipulować. Im się naprawdę wydawało, że uda się doprowadzić do sytuacji, kiedy media będą rzeczywiście służyły prawdzie. Takie jest chyba założenie mediów katolickich. One mają służyć prawdzie. Dlatego wybrano świętego Franciszka Salezego jako patrona. Przez całe swoje życie w swoim przekonaniu służył prawdzie. Jest taka legenda o nim, szczególnie mi bliska, to warto zaznaczyć, był to człowiek dość wysokiego rodu, jako szlachcic wędrował gdzieś konno i odczepił mu się rapier. Rapier, czyli rodzaj no, renesansowej broni bocznej. Odczepił mu się rapier od pasa i upadł na ziemię. Chciał, że ktoś wcześniej też zgubił tam miecz. Jego miecz upadając skrzyżował się z tym już leżącym, no, zobaczył znak krzyża, to też był dla niego jakiś sygnał, tak żeby Chrystus jest jakimś drogowskazem dla nas. Jeżeli będziemy mieli taki drogowskaz w postaci krzyża, to zawsze będziemy kierować się prawdę, będziemy kierować się w stronę prawdy.
4: No tutaj może ująć wrażliwość na znaki.
1: Tak, no, która wtedy na pewno była dużo większa niż teraz. Jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, co z tych pomysłów liberalnych, wolnościowych pozostało dzisiaj, jak to można realizować, porozmawiamy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy, a właściwie przed przerwą wspominaliśmy sobie o tym, że założenia były szczytne, tak? Założenia zarówno katolickie, jakiejś tam prasy katolickiej, czy rodzących się mediów katolickich, jak i tych liberalnych. Jeżeli nie będzie cenzury, to z prasy, a później z tych kolejnych rodzących się mediów, czyli z radia, z telewizji, z internetu, będzie płynęła sama prawda, tak? Będzie to taka krynica, z której tylko prawdziwe informacje będą płynąć. No i tak naprawdę problemy powstają chyba już na samym początku, tak? Pamiętam na studiach, gdy uczono mnie samej teorii przekazu, teorii komunikacji, zniekształcenie informacji, to jest coś, czego się nie da uniknąć. Także nie da się przekazywać samej prawdy już z samego założenia. No ale możemy się starać przynajmniej do tego jakoś dążyć. Jak myślicie, co zostało z tych XVII-wiecznych, XVIII-wiecznych założeń dzisiaj, w XXI wieku? Jak waszym zdaniem wygląda stan w ogóle mediów teraz na świecie? Są one środkami masowego przekazu czy masowego rażenia?
3: To ciekawe jeszcze, bo tutaj cały czas wspominasz o...
1: Sylwia.
3: o mediach katolickich. Ja akurat w mediach katolickich mam niewielkie doświadczenie, ale wydaje mi się, że dużo łatwiej jest realizować właśnie to założenie świętego Franciszka Salezego. Właśnie chociażby dlatego, że w tych mediach ludzie mają ten sam cel, mają te same wartości i tę samą hierarchię tych wartości. Natomiast problem pojawia się, kiedy ty jako katolik jesteś w mediach niekatolickich, które strasznie chcą być obiektywne i które jednocześnie od razu z założenia zaczynają ciebie jako katolika cenzurować. Ja osobiście miałam takie doświadczenie, ale na przykład nie wiem, no, kiedy czytam Gościa Niedzielnego, kiedy przeglądam niedzielę, nie wiem, czy zniekształcają prawdę. Ty mówisz, że z samego, że nie jest możliwe przekazywanie prawdy. Wydaje mi się, że nie.
1: Jeden do jednego nie jest możliwe, to w ogóle teoria komunikacji o tym mówi, że mamy nadawcę, odbiorcę i komunikat. I komunikat sam w sobie już w jakiś sposób dociera zniekształcony. Przy najlepszych chęciach nadawcy.
4: Rozumiem, Marcin, że nawet chcesz powiedzieć, że coś takiego jak dobór obiektywnych dokumentów już jest pewnego rodzaju publicystyką. Czyli
3: no bo dokonujesz selekcji, tak?
4: Tak, że się dokonuje selekcji.
1: To nawet, to jest krok dalej jeszcze. Ja mówię o etapie wcześniejszym. Przekazujesz jakikolwiek komunikat i tak naprawdę nie masz pewności, jak on zostanie odebrany, tak? Bo on po drodze, nie wiem, choćby takie medium, w jakim teraz się wszyscy znajdujemy, czyli radio, intonacja twojego głosu, sposób akcentowania, już może ten komunikat przekształcić. Zwykła rzecz, prawda?
4: Może być zależna słowo... nie tylko od chęci przekazu, ale również od naszego samopoczucia.
1: No, chociażby.
3: Ja bym się bardziej skupiała na tym, czy da się być obiektywnym, czy nie. Nie,
1: można tutaj... do tego dążyć, natomiast wydaje mi się, że no, obiektywny jest, jak wierzę, tylko Bóg. Natomiast my z powodu zwykłych ograniczeń, naszych ludzkich ograniczeń, zawsze będziemy ułomni, tak? Nasze medium, czyli radio, które operuje dźwiękiem, przede wszystkim dźwiękiem. Prosta rzecz, słowo ty potworze, prawda? Jeżeli powiem ty potworze, ale mogę powiedzieć, ty potworze.
3: Ale to będzie miało jeszcze gorszy wydźwięk niż to pierwsze,
1: natomiast,
3: bo to pierwsze...
1: Słowo jest takie samo, wyrażenie jest takie samo, natomiast już sama intonacja głosu powoduje, że przekaz, komunikat jest zupełnie inny. Prosty przykład, można je multiplikować, przesuwać w różne strony. Także wydaje mi się, że my, dziennikarze, stający przed problemem, tak, jak przekazywać, jak wypełniać naszą służbę, mając świętego Franciszka Salezego jako patrona, musimy mieć świadomość, że już przy pierwszym kroku jesteśmy po prostu ograniczeni jako ludzie, jako istoty po pierwsze fizyczne, tak? Po drugie o ograniczonej wiedzy, mające, tak jak Paweł powiedziałeś, własne ograniczenia, jakieś nastroje, złe czy lepsze samopoczucie.
4: Jesteśmy ludźmi po prostu.
1: Tak.
4: Ja tutaj mam nieco inne, nie, powiem inaczej, zasadnicze inne doświadczenia niż Sylwia, bo ja trafiłem do mediów katolickich jako osoba, która nie miała związku z Kościołem. Wręcz nie to, że go zwalczałem, ale nie przyznawałem się do niego. Przez większość życia byłem poza Kościołem i byłem na niego bardzo zagniewany. Oczywiście gdzieś tam w duszy, ponieważ wywodziłem się z rodziny katolickiej, wiedziałem, że Pan Bóg jest, ale on był taki bardzo abstrakcyjny i był czymś, kimś, no właśnie chyba lepiej powiedzieć czymś w rodzaju zespołu wartości, które mówiło o Bogu jako wielkim sędzi, który rozlicza z prawa, bądź przede wszystkim z poślizgów człowieka na własnych wywrotkach dotyczących niemożności tego wypełnienia tego prawa. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie zetknięcie się ze środowiskiem dziennikarzy katolickich było dla mnie bardzo poważnym przewartościowaniem, ponieważ przez paręnaście lat pracowałem w mediach, no tak zwanych mainstreamowych, gdzie uskuteczniałem taką postawę, którą można nazwać wolnością, która z tą wolnością niewiele miała wyboru, bo tyle tylko, że pozwalałem sobie na mówienie różnych głupot, dziś mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, które z prawdą niewiele miały wspólnego, ponieważ były produktami mojego umysłu, nie poszukującego prawdy, obiektywnej prawdy, tylko nieprzemyślaną postawą dotyczącą mojego widzenia rzeczywistości. Za mało było w tym refleksji, za dużo było słuchania tego, czego nie powinienem słuchać i za mało, tak jak wspomniałem, no, przemyślenia. To, co spotkałem w mediach katolickich, było dla mnie szokiem. Trafiłem do nich przypadkiem, od razu powiem.
1: To o ile w takich sprawach są przypadki.
4: Tak, to nie był świadomy wybór, tylko raczej sytuacja, która mnie postawiła wobec tego, a no, Pan Bóg tak też to wyreżyserował, że raczej nie miałem możliwości powiedzieć nie i ten szok trwał dłużej. długo, bo po pierwsze spotkałem się z ludźmi, którzy mówili w moim ojczystym języku, którego zupełnie nie rozumiałem i miałem bardzo poważny problem, miałem kryzys zawodowy, ponieważ nie wiedziałem, co mam robić, nie wiedziałem, co mam mówić i w jaki sposób to ujmować, a po długim czasie zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ja właściwie się nadaję do tego, co robię, mimo parunastu lat pracy w mediach, bo nie znajduję jakby pola realizacji tego, co chciałbym robić, nie mam pomysłu na to w ogóle.
1: Krótko mówiąc, te dwa środowiska, czyli media mainstreamowe i media katolickie, dzieli przepaść z tego, co mówisz.
4: Absolutnie ja się pod tym podpisuję.
3: No ja się zgadzam z Pawłem. Wydawało mi się, że ponieważ mamy wolność słowa i teoretycznie nie mamy cenzury, wszędzie można powiedzieć wszystko. Okazuje się, że nie. Nawet w takich niewielkich tytułach, w których wszyscy dążą do prawdy, jeszcze nieważne, ciekawe jak ta prawda jest przez nich pojmowana, są tematy tabu w momentach, których byś się tego nie spodziewał. Na przykład nadchodzą święta wielkanocne, ale my nie możemy napisać o symbolice świąt wielkanocnych, nie. Bo dużo ciekawsze jest, jak święta wielkanocne spędzają ludzie niewierzący. Dla mnie niepojęte, no bo to jest przecież najnormalniejsze spotkanie rodzinne. Jeżeli odzieramy te święta wielkanocne z całej religii, to tych świąt nie ma. Tak samo możemy pisać o Bożym Narodzeniu, ale skupiamy się na świętym Mikołaju, czyli, ale najlepiej tym takim jeszcze krasnalu, który podszywa się pod świętego Mikołaja. Także jeszcze inne tematy możemy pisać o wszystkim. O jodze, możemy pisać o wierzeniach afrykańskich, o buddyzmie, o wszystkim. Ale nie możemy wspomnieć, że ktoś modlił się o zdrowie swojego dziecka. No tutaj to dochodzimy do pewnej schizofrenii.
1: No oczywiście tutaj, gdybym chciał zabawić się w adwokatus diaboli, to bym powiedział, nie, to media mainstreamowe są normalne, bo one właśnie są wolne, tam przewietrzono z tych przesądów religijnych, a w mediach katolickich cały czas jest system opresyjny i na wasze umysły w sposób skryty, subtelny nałożono takie kagańce, których wy nie widzicie.
4: Marcin, no ty jako historyk na pewno znasz doskonale historię rewolucji francuskiej, która do tego, co nazywamy mainstreamem, doszła dosyć krwawą drogą, skracając kościół o głowy licznych kapłanów.
1: Dosłownie, skwesta.
4: Tak, mówię dosłownie i wprowadzając religię rozumu, która
1: na szczęście... Z rozumem miała bardzo mało
4: wspólnego. Była wyrozumowanym poglądem, który niestety nie wytrzymał próby czasu.
1: Może dobrze, że nie wytrzymał.
4: Całe szczęście.
1: Chociaż próbuje cały czas w różnych hipostazach podnosić łeb.
4: Więc mam poczucie, że no, też można by to odnieść do tak zwanych mediów mainstreamowych. Być może to nie jest to, co byśmy mogli nazwać główną myślą, która powinna nas interesować w przekazie społecznym, bo gdy przypomnieć sobie te przekazy, które płynęły do nas z czasów jeszcze Cesarstwa Rzymskiego, to w Konstantynopolu na ulicach i we wszelkich miejscach publicznych rozprawiano na tematy
1: Trójcy Świętej.
4: Aha. Tak, właśnie. Czy ponoć ogłosi jeden ze świętych chyba mówił taką legendę. Skoro legenda, no to pewnie warto by sprawdzić, na ile ona była prawdziwa, a na ile była tylko taką, można powiedzieć, społecznym przekazem, ale że dzieci grając w piłkę w przerwach właśnie rozmawiały na tematy duchowe, religijne. Więc tutaj chyba gdzieś tą myśl prowadząc w tę stronę, co jest normalne, no przepraszam, że używam takiego słowa, ale myślę, że normalne jest to, że człowiek gdzieś poszukuje prawdy i sensu swojego życia. Jeżeli sensem ma być to, że w Wielkanoc urządzamy konkurs na najpiękniejszą święconkę, no to owszem, jest to nasza tradycja, ale ona jest tylko z boku istoty prawdziwego wydarzenia, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Na czym oparty jest cały Kościół, cała wiara. To jest centralne wydarzenie, które prowadzi nas do zbawienia.
2: Ale to jest taki kaganiec, że tak powiem, być może ma też druga strona, bo ona bardzo chętnie rozmawia o duchowości, ale tak jak tutaj Sylwia zaznaczyła, no to jest ta duchowość wschodu, to jest yoga, to jest medytacja, czyli no media mainstreamowe też nie są zamknięte na poszukiwania, ale są zamknięte na niektóre poszukiwania, tak bym powiedziała.
1: Bardzo konkretne jedno poszukiwanie.
3: Tak, szczególnie jedno.
1: Ale widzicie, tutaj stajemy w takiej trochę trudnej sytuacji. Znowu wrócę do tego naszego patrona, świętego Franciszka Salezego, i do tego, że on, chodząc między protestantami, między kalwinami głównie, zachowywał cały czas serdeczność i uprzejmość. To jest szalenie trudne. Teraz szalenie trudne było wtedy, kiedy ludzie w sporach religijnych dosłownie chwytali za broń i się po prostu zabijali. I jak wiemy doskonale, trudno jest zachować serdeczność w stosunku do człowieka, który ma pogląd, które wydają nam się obmierzłe czy po prostu błędne. I teraz jak powinna funkcjonować prasa, w ogóle media katolickie, czy choćby takie, które aspirują do bycia obiektywnymi, nie popadając jednocześnie w nienawiść, tak? W jakąś stygmatyzowanie, przyklejanie ludziom jakiś ład, ludziom, którzy mają inne zdanie, inne poglądy. I myślę, że o tym dobrze będzie porozmawiać sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Zadałem pytanie o to, jak uprawiać dziennikarstwo, jak uprawiać pracę w ogóle medialną, zachowując z jednej strony dążenie do prawdy, do jakiejś obiektywności, a z drugiej nie powodować nienawiści. To jest rzecz szalenie trudna, zwłaszcza w tej chwili, kiedy weszło takie, no już od lat, nowe medium, jakim jest internet. Medium dające niesamowitą możliwość internetu.

0: wczesnego medium. Umieszczacie tam artykuły, ciekawe pomysły. Jest możliwość umieszczania również komentarzy. Tak? Każdy wchodzący na stronę, zapoznający się z tymi tekstami, ma możliwość wyrażenia swojego zdania. Czyli wy też stajecie przed tym problemem, jak potraktować właśnie tych anonimowych troli.
1: Zastanawiałyśmy się nad tym, czy dawać możliwość umieszczenia komentarzy po tekstami. I pierwsze, co nam przyszło do głowy, to, że nie, absolutnie. Bo przecież wystarczy wejść na stronę Frondy, by zobaczyć, jak ludzie potrafią być niesprawiedliwi, a jednocześnie zupełnie nawet źle wychowani w swoich wypowiedziach. I początkowo zablokowałyśmy taką możliwość. Ale później doszłyśmy do wniosku, że przecież nasz odbiorca powinien mieć możliwość odniesienia się do naszych tekstów, a istnieje możliwość wykasowania tych wszystkich komentarzy, które są nie na miejscu, które są w niewłaściwe, które zawierają wulgaryzmy, które nie są na poziomie. I dobrze, że taka możliwość jest. Natomiast jeszcze nie spotkałyśmy się z wulgaryzmami albo z jakimiś takimi bardzo ostrymi komentarzami na naszym blogu. Natomiast co nie oznacza, że nie ma bardzo żywiołowych dyskusji na Facebooku, na naszym profilu na Facebooku.
2: Ja bym tutaj chciała się odnieść do takiej zasady, którą się posługiwał święty Franciszek Salezy, wspominany dzisiaj przez nas, a którą chyba nawet mu się przepisuje, ale tego nie jestem w 100% pewna. On mówił, że więcej much złapie się na jedną krople miodu, niż na całą beczkę octu. Wydaje mi się, że w tym takim dziennikarstwie, które tutaj z Sylwią i z koleżankami z kierunku rodzina próbujemy, czy uprawiamy, realizujemy je, że ono jest nakierowane na coś dobrego, na coś wartościowego. I staramy się te teksty nasze i audycje radiowe, które realizujemy, też w takim świetle jakby pozytywnym przedstawiać, tak? Żeby one nas ku czemuś dobremu nas kierowały. Ja jestem też związana z redakcją miesięcznika Tak Rodzinie, które jest wydawane przez Zgromadzenie Sióstr Loretta. I ono też stara się być na tak.
0: Czyli nie narzekamy, nie jęczymy, staramy się pokazywać jakieś pozytywne rzeczy.
2: Tak, tak. Znaczy pokazujemy też zagrożenia, które niesie współczesny świat, no bo w końcu bycie pozytywnym, bycie nastawionym na wartości, bycie nakierowanym na rodzinę, czy mówienie tak rodzinie, nie oznacza, że zamykamy oczy na wszelkie zagrożenia, ale to nie znaczy, że latamy tam z maczetą i walczymy ze wszystkimi.
1: Ale też nie uśmiechamy się do wszystkich, nie gładzimy nikogo po główce, czy poklepujemy po ramieniu, jeżeli jest to niezgodne z naszymi wartościami.
0: I znowu wraca nam tutaj postać świętego Franciszka Salezego, który też prowadził swoją działalność bez poklepywania po ramieniu. To jest rzecz szalenie trudna. Ja przyznam, że nie mam do końca własnego pomysłu. Szczególnie tutaj chodzi mi o to medium takie nowo otwierające się, coraz to nowe możliwości, czyli internet. No bo wiadomo, gazetę możemy wydać, ktoś co najwyżej wrzuci nam ją do kosza, bądź użyje w jakimś innym celu, a to już nas nie interesuje. Natomiast internet w założeniu, pamiętam, początek lat 90. to miała być taka agora, gdzie mędrcy wymieniają się swymi mądrościami. Tak to zakładano.
3: Jak większość takich pomysłów skazane są na utopię.
0: Idea osiągnął bruku bardzo szybko. No właśnie tutaj to forum Frondy przez Sylwię przywołane jest.
3: W której miałem przyjemność pracować przez pewien czas i widziałem, co tam się dzieje pod moimi tekstami, jak diametralnie różne pojawiały się treści, jak często jestem atakowany osobiście, zupełnie bez związku z tekstem.
0: To nawet często nie są ataki osobiście na ciebie, to jest po prostu taki odkorkowanie beczki z jadem, takie strzyknięcia jadu.
3: Trudno mi już to wnikać, ja widzę konkretne słowa, prawda, więc co za tym stoi, to już na pewno jakaś głęboka frustracja, bo jeżeli ktoś się w ten sposób zachowuje, to można sobie już wyobrażać, jakie trudności przeżywa ten człowiek. No. Natomiast czasami jest trudno znaleźć dystans. Jeżeli ktoś ma chwilę trudniejszą, jakoś kryzysową w życiu, to może nawet się zniechęcić poważnie do tego, co robi, nawet jeżeli są to dobre rzeczy i przynoszą dobre owoce.
2: Czyli ja myślę też o komentarzach na zamówienie, tak, bo nie od dzisiaj się mówi, że część tych komentarzy negatywnych, które się pojawia, jest pisanych na zamówienie. Nie raz jeden coś takiego pod moją galerią zdjęć zresztą spotkało, że komentarzy było masy i były to bardzo, bardzo negatywne komentarze dla tych.
0: Może wyjaśnimy słuchaczom, o jakie zdjęcia chodzi, bo to było związane z twoim projektem fotograficznym, tak. Matki Mężne czy Szalone.
2: Tak, tak. To było wtedy, kiedy projekt pojawił się na rynku w postaci książki wystawy fotograficznej. Jeden ze znanych portali internetowych zamieścił galerię zdjęć z tej książki wraz z opisami historii przedstawionych w niej kobiet. No i posypały się właśnie lawinowo komentarze odwodzące, że tak powiem, od czci i wiary te moje bohaterki, a przede wszystkim od mądrości, bo ich decyzje dania życia swojemu dziecku zostały bardzo negatywnie tam przez czytających ocenione, ale

0: Mam nieodparte wrażenie, że większość tych osób po prostu pisze na zamówienie, tak?
1: Jeśli osób się pojawia... bądź osoby, tam składnia i interpunkcja była zaskakująca.
0: Zaskakująca, tak. Ale pojawia się temat pro-life, w związku z czym tutaj go sieczemy. I myślę, że nie ma to związku tak naprawdę ani z profesjonalizmem, ani z bezstronnością, a to są te dwie cechy, którymi się dziennikarstwo powinno charakteryzować.
2: No, Mariusz Dzierżawski miałby tutaj na pewno dużo do powiedzenia. Zawsze ilekroć rozmawiamy na tematy jego działalności, mówi, że zaskakująca jest skala agresji, chociaż z drugiej strony zawsze wspomina o tym, że bardzo duży, dobry, pozytywny odbiór jego działań, mimo że te wystawy są no, kontrowersyjne, prawda? Mowa o tych wystawach pokazujących faktycznie, czym jest aborcja.
1: Wiesz, tutaj można by tłumaczyć to też w ten sposób, że wystawy z założenia mają wywołać bardzo silne emocje i negatywne emocje. Te, o których, Pawle, wspomniałeś. Trudno się dziwić, że to wywołują, tak? Że tam jest
2: no,
1: dużo...
2: pokazują prawdę.
1: Ale trudno przejść koło nich obojętnie.
2: Jeśli mógłbym tutaj dodać myśl, która chciałbym, żeby nie uciekła, bo tutaj obie panie mówiłyście o tym pewnym stylu dziennikarstwa, który chrześcijanin powinien uprawiać, jeżeli jest dziennikarzem przyznającym się do Chrystusa. Ja muszę powiedzieć, bijąc się w piersi, że musiałem się tego wszystkiego nauczyć, bo te paręnaście lat spędzonych w mediach mainstreamowych spowodowało, że jak już wspomniałem wcześniej, tak dosyć pobieżnie, miałem naprawdę perspektywę ustawioną na wykrzywioną wizję rzeczy. Czyli A, poszukiwanie sensacji, B, bez względu na to, jakie skutki to przyniesie, i C, nie było istotne, jaki przekaz za tym idzie. Ważne było, żeby wzbudziło emocje, nieistotne jakie, najczęściej negatywne, co często już samo w sobie jest manipulacją. Zresztą Marek Kocham mówi o tym, że bardzo często sami ulegamy manipulacji, gdyż jesteśmy współuczestnikami czegoś, co można nazwać gry, która nazywa się orkiestrą bez dyrygenta, czyli współzależność mediów, reklamodawców i widzów. Jeżeli w jakiś sposób uczestniczymy w tym, no to trudno niestety również podkręcamy tę spiralę błędnego przekazu informacji, w którym no niby nie chcemy uczestniczyć, ale uczestniczymy. Ale do czego dążę? Otóż ponieważ musiałem się nauczyć czegoś, to podobnie jak święty Franciszek Salezy, dotknęła mnie część prawdy na początku, którą trudno mi było zaakceptować, a potem musiałem przyjąć pełnię prawdy. Czyli również znalazłem się w sytuacji kryzysowej. Jak wspominałem, bardzo tutaj miałem poważne kryzys dotyczący tego, co ja mam robić i czy dalej powinienem pracować jako dziennikarz, ale myślę, że dopiero ta sytuacja pozwoliła mi przyjrzeć się temu, co ja chcę robić i diametralnie zmienić, po pierwsze, tematykę mojej pracy i po drugie sposób zaangażowania i podejścia do tego, w jaki sposób chcę prezentować te treści. Czyli po pierwsze, w myśl tego, co jest, można powiedzieć, często nieuświadomioną, ale myślę, że dobrą rzeczą, jaką jest triada platońska, czyli dobro, prawda i piękno. Poszukiwanie tego i uwypuklanie tego w sposób taki, że nawet jeżeli mówimy o rzeczach trudnych, negatywnych, tak jak Marta tutaj wspomniała, że trzeba zauważać pewne niebezpieczeństwa, czyli jeżeli widzimy, że coś zagraża rodzinie czy wartościom, no to trzeba oczywiście nazywać rzeczy po imieniu, ale nie wyklinając, nie robiąc tego tabloid, tylko mówić przede wszystkim o dobru i pięknu, czyli jako przeciwstawieniu temu zagrożeniu wartości, które to zagrożenie chce w jakiś sposób zdezawuować, czy być może nawet zniszczyć.
1: No wiem, Pawle, bo właśnie ten projekt Marty, o którym już była mowa, ten fotograficzny, właśnie nikogo nie piętnował, żadnych negatywnych spraw nie wywlekał, wręcz przeciwnie. On pokazywał coś dobrego, coś pięknego. To nieraz jest bardzo trudne dobro i trudne piękno, ale dalej piękno, a co za tym idzie? Prawda. Jedna rzecz mnie tutaj poruszyła, gdy słuchałem twojej wypowiedzi, wypowiedzi Sylwii też wcześniej. Pewne niebezpieczeństwo tutaj dostrzegam, mianowicie budowanie takiego obrazu, troszeczkę oblężonej twierdzy. Świat mediów, tak, we władzy złego i oblężona twierdza mediów katolickich, która się jakoś tam broni. Żebyśmy trochę nie popadali tutaj w pewną skrajność, zamykając się, tak, na tą całą, na ten zewnętrzny świat.
2: Obawiasz się czegoś?
1: Nie da się tak.
2: Obawiasz się getta?
1: Tak, obawiam się getta. Chociaż prawdą jest, gdyby był z nami Robert Tekieli, natychmiast powiedziałby: media kłamią. I w pewnym sensie to jest takie najprostsze, najkrótsze, ale no najlepsze zdefiniowanie tego, co się dzieje w przestrzeni.
2: Być może wyraziłem się w sposób taki, który pozwolił ci taki wniosek wysnuć. Jeżeli ktoś ze słuchaczy podobnie myśli, słuchając moich słów, to chciałbym może tutaj dodać...
1: Wiesz, Pawle, ja chwilami sam tak myślę, więc...
2: Bardziej myślę o wolności, która ma granice. Nie o oblężonej twierdzy, bo nie da się mówić o wolności bez granic. Sam dekalog już człowieka w jakiś sposób ogranicza, a więc pokazuje to, że jeżeli dokonuje pewnego wyboru, to ten wybór, owszem, jest wolności dokonany, ale pokazuje mi też, gdzie są granice mojego wyboru. Tak więc nie chciałbym takiego obrazu jak najbardziej promować jak oblężonej twierdzy, tylko jest zasadnicza różnica między rób ta, co chce ta, a kochaj i rób, co chcesz.
1: To jest, warto zaznaczyć, że autorem tego drugiego powiedzenia przypisuje się świętemu Augustynowi. Chociaż brzmi to bardzo podobnie, oba te stwierdzenia brzmią bardzo podobnie, w rzeczywistości przekaz jest zupełnie inny.
3: Wiesz co, ja myślę, że... Znaczy, ja się nie zgadzam z tym, że to mamy szansę być getem. I pokazuje to między innymi ranking tygodników opiniotwórczych, którym na pierwszym miejscu jest Gość Niedzielny.
2: Niezmiennie od lat.
1: Tak, i tu warto zaznaczyć, że ta informacja wcale nie jest łatwo dostępna. Ona jest tak troszeczkę spychana na bok. Oczywiście kto
3: tak,
1: chce, to ją znajdzie.
3: Większość tak. czasu do rzeczy nie uznawało Gościa Niedzielnego nad sobą, ale to się zmieniło, bo ostatni ranking, który u nich widziałam, właśnie już nie oddzielał Gościa Niedzielnego jako prasy katolickiej, tylko normalnie tygodnik
2: opinii.
3: Opinii. Więc tutaj nie, ja myślę, że nie mam szansy mówienia, że będziemy gettem.
1: Czy zagrożeniem, że się samo zamkniemy w takim getcie.
3: Wiesz co, gdyby tak było, to ja szukałabym od razu pracy jako dziennikarz w mediach katolickich. Ja tego nie robiłam. Poszłam od razu tam, gdzie wiedziałam, że może nie być mi łatwo, ale cały czas wierzyłam, że mam szansę, że nikt nie będzie cenzurował mnie z powodu moich poglądów, czy z powodu mojej wiary. To się nie udało, więc postanowiłam się z tego wycofać i pójść inną, swoją drogą. I okazało się, że nie jestem sama, że są też osoby, które tak samo jak ja chciałyby stworzyć coś dobrego, a jednocześnie może bez takiego, bez takiej etykietki katolicki, natomiast nie odwracamy się jako kierunek rodzina, nie mówimy, nie, my nie jesteśmy katolickie. Jak najbardziej chcemy, żeby była sprawa jasna, kiedy ktoś wchodzi na nasz blog i czyta treści na nim zamieszczane. Jesteśmy jak najbardziej, promujemy życie chrześcijańskie, tak? Z wartościami chrześcijańskimi. Natomiast nie mamy etykietki kierunek rodzina, nie wiem, blog katolicki.
0: Tak. Tylko dla katolików, tak, tak. Takie etykietki.
3: A tym bardziej tylko dla katolików, bo na to, o czym my się zajmujemy, to jest życie rodzinne. To dotyczy wszystkich, katolików, nie katolików, ludzi różnych wyznań. Natomiast my szukamy prawdy, szukamy tego dobra i chcemy pokazywać piękno. Takie jest nasze założenie. I nie zamykamy się w getcie.
1: Panie Marta Dzbańska-Karpińska.
0: Do widzenia.
1: Sylwia Japs.
3: Bardzo dziękuję.
1: I Paweł Krzemiński. Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Prawie połowa Polek i Polaków regularnie odczuwa silny stres. Główne przyczyny to rosnące koszty życia, inflacja, przepracowanie oraz nadmiar bodźców cyfrowych. Badania pokazują, że Polska należy też do najbardziej obciążonych stresem społeczeństw. Czy tak być musi? Co możemy zmienić w naszym życiu, żeby stres nam go tak nie demolował? A przecież długotrwały stres nieprawdopodobnie obciąża nasz organizm, krok po kroku niszcząc po prostu nasze zdrowie. Tymczasem odstresowanie się jest w zasięgu ręki każdej i każdego z nas. I o tym dziś w drogowskazach. W studiu ze mną i z wami jest Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania przy radiowym stole, mianowicie Jak się odstresować, wydawnictwa RM. Witam ciebie, Joanno, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Cześć, cześć.
1: Praca, rodzina, zdrowie. Te obszary dostarczają nam chyba najwięcej powodów do stresu, tak wyczytałem, ale może, wiesz, jakby obecna rzeczywistość przynosi ich znacznie więcej. Co może nas dodatkowo dziś konkretnie stresować, a z czego nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę? Czy może to być na przykład przytłaczający nadmiar informacji, często właśnie negatywnych, które nas bombardują z każdej strony? Tego wszystkiego po prostu jest dla naszego mózgu za dużo, prawda?
2: Za każdym razem, jak wstaję rano i popełniam ten błąd, że sprawdzam wiadomości, czy to na Onecie, czy na WP, pierwsza strona: kogoś zamordowali, albo kogoś zgwałcili, albo ktoś miał wypadek. Jeżeli cała pierwsza strona jest skupiona tylko i wyłącznie na tym, na zmianę z reklamami oczywiście, więc jest morderstwo, płatki śniadaniowe, gwałt, kup nowy samochód, wypadek i tak dalej, to nasz mózg to rejestruje jako środowisko, w którym jesteśmy zagrożeni. Mózg nie przewiduje czegoś takiego, że jest zagrożenie, o którym wiemy, a które nie jest blisko nas. Nasza ewolucja tak nas zbudowała, że szukamy tych zagrożeń, żeby móc ich uniknąć. Więc jeśli widzimy wiadomości, że tutaj znowu kogoś zamordowali, to dla mózgu to nie jest informacja taka jak dla naszej świadomości, że okej, nie wiem, w Radomiu, a ja jestem w Gdańsku, więc nic mi nie grozi. Nasz mózg mówi, o, tutaj gdzieś na pewno mordują, jestem zagrożony. Mhm. Jeżeli widzimy cały czas takie wiadomości i nie widzimy dobrych, dobre się nie klikają, to za każdym razem czujemy się tylko gorzej, gorzej, gorzej i bardziej zagrożeni. Mhm. A niestety ludzie klikają takie wiadomości, bo takie wyszukujemy. Mózg jest tak zaprogramowany, żeby szukać problemów. W związku z tym wyszukują jeszcze więcej złych wiadomości i dzięki temu czują się jeszcze bardziej zestresowani. Mhm.
1: A jak się czuje osoba zestresowana? Jak to wpływa na funkcjonowanie jej ciała i umysłu?
2: Och, to bardzo jest indywidualne. Przede wszystkim są osoby, które mają wyższą wrażliwość.
1: Tak.
2: Czy to na hałas, czy to na stres, czy to na właśnie taką ilość negatywnych informacji, czy to na bodźce. U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej. Niektórym się mogą posypać relacje, bo będą skupieni bardziej na tym, jak utrzymywać siebie ponad tą przysłowiową wodą, żeby nie zatonąć w tym stresie i przestaną pracować na przykład nad relacją. Może być tak, że w pracy ktoś będzie popełniał błędy, że nie będzie skupiony. Ja u siebie poznaję na przykład, że w okresach silnego stresu przestawiam się całkowicie z książki czytanej na audiobooka, bo skupienie po prostu szwankuje. W związku z tym każdy ma troszeczkę to inaczej, ale u większości po pewnym czasie takiego długotrwałego stresu, który nie ustaje, wchodzą też problemy zdrowotne. Bóle głowy, bóle mięśni, problemy z odpornością, problemy z układem trawiennym. Bo jednak kiedy nasze ciało jest przekonane, że jesteśmy w zagrożeniu, bo te hormony, które tam się wtedy wydzielają, one się skupiają na walce, na ucieczce, czyli tak jakby dofinansowują mięśnie kosztem tych układów, które pracują w czasie spokoju, czyli na przykład układu pokarmowego.
1: Mhm. A w jaki sposób taki permanentny stres wpływa na nasze relacje z otoczeniem? Przed chwilą o tym powiedziałaś zresztą, ale chciałbym ten temat nieco rozszerzyć. W pracy, w domu, tak jak się wówczas zachowujemy wobec otoczenia?
2: No, niektórzy potrafią się zrobić naprawdę kąśliwi i wredni. I to nie jest ich wina. Oni po prostu zostali przeładowani tak bardzo tym stresem, że już zupełnie nie wiedzą, co z tym robić. I czasami rzeczy, które nie wywołałyby reakcji stresowej zwykle, ani złości, są taką ostatnią słomką, którą się temu wielbłądowi przysłowiowemu położyło na grzbiecie i która go złamała, i wybuchają. Zwłaszcza osoby, które są tak zwanymi ticket collectors, czyli osoby, które nie mówią od razu, że coś im nie pasuje, tylko nagromadzą ten stres, tę złość i wybuch otrzyma w gratisie od nich ta osoba, która po prostu dołoży tą ostatnią słomeczkę, ta ostatnia kropla, która przeleje czarę i ta osoba zazwyczaj jest bardzo wtedy zdziwiona, co się stało, bo przecież nic nie zrobiłem takiego poważnego. Ona dostaje za siebie i za, nie wiem, 40 poprzednich osób, które ten stres powodowały.
1: Strona 224 twojej nowej książki, jej tytuł to Jak się odstresować. Stres nie zawsze jest wrogiem. Zatem kiedy jest naszym sprzymierzeńcem? Czy w ogóle można tak go nazwać?
2: No, stres jest ewolucyjnie naszym sprzymierzeńcem. Musimy uciekać przed, powiedzmy, wilkiem, tygrysem, niedźwiedziem jaskiniowym, znaczy nasi przodkowie musieli. W ich wypadku reakcja stresowa miała zadanie pobudzić mięśnie, dostarczyć im krwi, spowodować, że będziemy biegli szybciej, że będziemy szybciej reagowali, że nie będziemy się zastanawiali, czy tam coś szeleści w krzakach, to jest tygrys, czy nie, tylko od razu zaczniemy uciekać. I to był nasz przyjaciel. Stres może też motywować. Może być tak, że mamy egzamin i uczymy się do tego egzaminu, ponieważ obawiamy się, że go nie znamy. Wielu studentów całkiem skutecznie się motywuje stresem przed egzaminem i dzięki temu się uczy. Stres zaczyna być problemem, kiedy jest albo tak długotrwały, że nie jesteśmy go w stanie uniknąć, albo kiedy nie potrafimy sobie z nim w ogóle radzić i jest tak silny, że utrudnia nam funkcjonowanie.
1: A od czego zaczynamy pracę związaną właśnie z takim odstresowaniem się, żeby dobrze, wiesz, rozłożyć siły, żeby też nie wypalić się na samym starcie tej zmiany, tej przemiany, tak? Jakie zmiany wprowadzamy w pierwszej kolejności?
2: Najpierw zaczynamy nie od zmian, tylko od obserwacji tak naprawdę,
1: źródło.
2: Żeby zobaczyć, co jest źródłem naszego stresu. Bo nam się może wydawać, że stresuje nas rodzina, bo się z nami kłócą. Ale jak zagłębimy się w temat, może się okazać, że my się kłócimy z rodziną, ponieważ mamy w pracy jakąś trudną sytuację, która jest długotrwała i która nas zjada. Musimy zobaczyć, czy nie mamy toksycznych osób dookoła siebie. Czy ktoś nam po prostu w ten sposób nie szkodzi, że nie bombarduje nas negatywnymi informacjami, albo nie jest dla nas non-stop niemiły, albo nie jesteśmy tym jednym członkiem rodziny, na którym wszystko leży i my myślimy, że ktoś się stresuje w pracy, a potem się okazuje, że po prostu jest człowiek przemęczony w domu, bo sam wszystko musi robić i nikt z nim nie rozmawia i nikt mu nie pomaga. Więc trzeba ustalić, co jest tym pierwszym oryginalnym źródłem stresu i też przyjrzeć się swojemu ciału, jak ono reaguje na ten stres. Czy to, co się u nas dzieje, to jest niepokój, czy to jest bezsenność, czy to jest złość, czy to są bóle głowy, czy to są jakieś bóle właśnie spięte mięśnie, niemożność zrelaksowania się, niemożność rozluźnienia tych mięśni.
1: Bezsenność na przykład.
2: Trzeba sprawdzić, jak ten stres wpływa na naszą relację z na przykład mediami społecznościowymi. Jeżeli człowiek jest zestresowany, to już pomijając ten drugi kierunek, że media społecznościowe powodują stres, ale zestresowany człowiek, jak dostanie do ręki telefon z rolkami na Facebooku albo Instagramem, będzie siedział i będzie tylko to scrollował, bo to jest dokładnie to, na czym on się może skupić. Krótkie, szybkie treści, które w dodatku jeszcze bardziej mu podbiją ten stres, ale on wtedy nie usiądzie, nie poczyta sobie, nie wiem, Prusta, bo nie da rady, bo to wymaga skupienia, a skupienie wymaga jasnego umysłu i relaksu, więc musiałby się najpierw trochę odstresować.
1: 114 strona twojej książki Jak się odstresować. Co miałaś na myśli, pisząc podrozdział pod tytułem Zrób sobie przerwę od zbawiania świata?
2: Ludzie mają tendencję do uważania, że jak oni czegoś nie naprawią, a konkretnie jak oni wszystkiego nie naprawią, to świat będzie nienaprawiony. Często w pracy widzę na przykład mikromanagerów, którzy są pewni, że jeżeli oni wszystkiego nie zrobią i nie dopilnują, żeby wszyscy robili tak, jak oni chcą, żeby to robili, jak oni wszystkich nie skontrolują, nie każą wszystkim raportować co 5 minut, to wszystko się zawali. I mamy tak samo w rodzinie. Jeżeli ja nie zrobię śniadania, nie posprzątam, nie uspokoję dzieci, nie znajdę mężowi kluczy, panowie mają z kolei, jeżeli ja nie przyniosę większej pensji do domu, jeżeli ja nie naprawię samochodu, jeżeli ja, nie wiem, nie zawiozę dzieciaków na wycieczkę, to też się zawali. I my nigdy nie uważamy, że możemy sobie na chwilę usiąść, bo się boimy, że się zawali. Bo do tej pory robiliśmy dużo, robiliśmy więcej czasami niż trzeba. Nasze otoczenie bardzo szybko widzi i uczy się, że okej, ta osoba robi więcej, w związku z tym oni sobie odpuszczają, my bierzemy jeszcze więcej. I w rezultacie kończymy w sytuacji, w której faktycznie w momencie, w którym my przestaniemy, to przynajmniej na jakiś czas coś się zawali. I to jest dla nas straszne, więc my chcielibyśmy ten świat zbawić, uratować, poprawić, skontrolować zachowanie każdej osoby dookoła, żeby oni nie robili błędów, żeby dzieci rozumiały, jak ważna jest przyszłość na studiach, żeby partner albo partnerka znaleźli lepszą pracę, żebyśmy mieli więcej pieniędzy właśnie na zainteresowania dzieci. I tak popychamy wszystko tak po trochu i męczymy się, a świat, tak prawdę mówiąc, się nie zawala tak łatwo, a nawet jak się czasem trochę zawali, to się nie zawala na amen.
1: Muszę to, muszę tamto. A może przyczyną naszego nadmiernego zestresowania jest właśnie taka, wiesz, samodyscyplina, taka ponad siły, to mam na myśli. Sami zbyt wiele od siebie wymagamy, nie dowozimy, no i potem się tym stresujemy, że nie dowieźliśmy, tak? Także piszesz o tym w swojej książce. Czyli muszę, a stres. Jak to połączyć?
2: Im bardziej mamy poczucie, że musimy, tym bardziej mamy poczucie, że nie mamy wyjścia. Sytuacje, w których nie mamy wyjścia, to są sytuacje zagrożenia jednak.
1: Podbramkowe takie,
2: tak,
1: trudne.
2: Włącza się nam wtedy jedyna reakcja, jak organizm zna na sytuację bez wyjścia, czyli pełna mobilizacja. Czyli pełna reakcja stresowa, która w takiej sytuacji będzie długotrwała. Bo jeżeli uważamy, że ciągle coś musimy i ciągle po prostu ten cały świat leży na naszych barkach, no to nie będziemy się mogli od tego uwolnić.
1: Nie da się też skutecznie odstresować, kiedy nie będziemy się porządnie wysypiali. Temu zagadnieniu także poświęcasz sporo uwagi w swojej nowej książce. Co to znaczy w ogóle porządnie się wyspać? Jak to osiągnąć?
2: To jest cały wielki
1: zagadnienie. Mówisz to do faceta, który wstaje bardzo często o godzinie 4:30 w nocy, bo dla mnie to nie jest jeszcze poranek.
2: Czy masz koty?
1: Nie mam kotów. Mam pracę, która tego wymaga.
2: No tak, praca wyjaśnia. Praca i koty usprawiedliwiają takie. Przez jakiś czas sama tak wstawałam do pracy w szkole. Jeśli chodzi o porządne wyspanie się, trzeba upewnić się, że tego snu jest odpowiednia ilość. To jest troszeczkę indywidualne, nie tak, że każdy musi mieć równe bite 8 godzin, ale jak są ludzie, którzy twierdzą, że ja tutaj jestem zwycięzcą, wstaję codziennie o 5, a kładę się o 2, a przez ten cały czas słucham podcastów i samodoskonale, to nie, on się nie samodoskonali, on po prostu zajeżdża swój organizm. Sen jest po to, żeby mózg mógł sobie z jednej strony odpocząć i usegregować wiedzę, ale też w czasie snu, na przykład w czasie fazy REM, mózg sobie tworzy całe sieci skojarzeń. Jeżeli się uczymy do egzaminu na przykład do późnej nocy i nie pójdziemy spać, to nie będziemy mieli tak efektownej nauki, jakbyśmy się wyspali, bo mózg potrzebuje snu, żeby te rzeczy w pamięci krótkotrwałej poprzenosić na właściwe miejsce. Więc trzeba odpowiednią ilość snu. Warto mieć odpowiednio zaciemnione pomieszczenie, bo światło w sypialni spłyca sen i powoduje wybudzenia. Warto eksmitować koty, to ja mogę powiedzieć od siebie, że ktoś ma zwierzaki, one są bardzo miłe i fajne, ale jeżeli się nie ma głębokiego snu, to warto zamknąć drzwi, bo one będą chodzić, wybudzać. 4 rano, wiadomo, najlepsza pora na bieganie dookoła i koncerty. Warto też sobie się upewnić, że nie ma jakichś migających ekranów, więc jak zegar, to zwykły, jakiś analogowy, a nie jeden z tych świecących, żeby tam nic nie pikało. Najlepiej przed snem przez godzinę już nie gapić w ekran, a już na pewno nie w rolki na mediach społecznościowych, bo raz, że to jest jednak światło, które mózg rejestruje jako bodziec do budzenia się, a dwa, że one zwykle mają tak zrobiony content, żeby przyciągać uwagę, a uwagę przyciąga się podując wyrzut adrenaliny. Więc po iluś rolkach człowiek jest nie tylko rozbudzony od światła, ale jeszcze spięty albo zirytowany, bo zazwyczaj bombardują nas takim kontentem, który przyciąga właśnie tę uwagę negatywnymi rzeczami. No i też warto się upewnić, że mamy wygodne łóżko, wygodny materac. Teraz zmieniłam łóżko z wąskiej 90 na 120, żeby kotki się zmieściły. I to jest mega duża różnica. To, jak śpimy, jaką możemy przyjąć pozycję, jak możemy się wygodnie ułożyć, żeby ten materac był dobry dla kręgosłupa, żeby to nie była jakaś kanapa stara czy tapczan z tych, co człowiek kładzie się rano, jest jak królewna na ziarnku grochu, obolały cały. Więc to jest cała duża nauka, jak należy spać.
1: Czyli higiena snu.
2: Tak.
1: Po prostu. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie grupy NN, Polki i Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych społeczeństw na świecie. Według znawców tej tematyki wynika to przede wszystkim z braku poczucia, ciekawe, z braku poczucia kontroli nad rzeczywistością, z życia w ciągłym biegu i też przepracowania. Jak sobie skutecznie pomóc? Okazuje się, że można znacznie zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, co zauważalnie wpłynie na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. To ważne, bo stres w nadmiarze bywa śmiertelny. Tak, śmiertelny. Więc sprawa jest naprawdę poważna. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów na moje pytania odpowiada Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, czyli Jak się odstresować. Michał Poklękowski do rozmowy z Asią wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. W Polsce długotrwały stres jest absolutnie powszechnym problemem. Ponad połowa Polek i Polaków odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest jednym z liderów w Unii Europejskiej pod względem stresu związanego z pracą. Problemy finansowe, niepewność jutra oraz troska o zdrowie własne i bliskich. No, lista przyczyn naszego powszechnego stresu jest bardzo, bardzo długa. Czy jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę z powagi tej sytuacji, z jej konsekwencji. Czy potrafimy z naszym stresem skutecznie zmagać się, pozbyć się go, albo chociaż zredukować do takiego bezpiecznego, satysfakcjonującego poziomu. Poziomu, który nie będzie na raty niszczył naszego zdrowia. O tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki Jak się odstresować, to i tytuł, i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu. Witam Ciebie, Asiu, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Często bywa też tak, że stresujemy się tym, że jesteśmy zestresowani. Tworzymy takie błędne koło, prawda? Także piszesz o tym w swojej nowej książce. Nie potrafimy się zmusić do zrelaksowania się. Dlaczego to jest takie trudne dla tak wielu z nas?
2: Przede wszystkim nie zawsze jest możliwe, żeby się zrelaksować. Ja w pewnym momencie odkryłam, że jest taki paradoks. Powiedzmy, coś się dzieje u mnie w pracy, co jest mega stresujące. I to coś nie pozwala mi zasnąć. Powiedzmy, nie, muszę zwolnić pracownika za każdym razem, kiedy to muszę robić, a w firmach czasami takie rzeczy się dzieją. Ja mam bezsenną noc. Przez pewien czas zakładałam, że ja się muszę zrelaksować, albo teraz muszę usiąść, pomedytować, poćwiczyć, rozciągnąć się, napić się herbaty, zrobić co mogę i ja się mam uspokoić, albo nie wiem, co się stanie. Ale teraz dochodzę do wniosku, okej. Zwalniam pracownika, to jest bardzo stresująca sytuacja. To jest dla niego przede wszystkim, ale dla mnie, jako dla jego przełożonego, który spędził z nim ileś lat, to jest też mega stresujące. Dlaczego ja oczekuję od siebie, że ja mam się teraz zmusić do tego relaksu? W pewnym momencie zaczęłam akceptować, że pewne sytuacje w życiu będą wywoływały reakcje, będą wywoływały emocje i to nie znaczy, że ja jestem jakimś, nie wiem, lamusem, który się nie umie zmusić i zdyscyplinować do relaksu, tylko po prostu mam prawo do przeżywania tych emocji. To też paradoksalnie spowodowało, że ja się czuję z tym lepiej. To, że się stresuję, no to dalej muszę funkcjonować, dalej muszę pracować, dalej muszę rozmawiać z ludźmi, koty dalej chcą śniadanie, więc świat się nie zmienia, ale ja już nie mam tej takiej presji, że nie tylko się stresuję, ale że jeszcze się źle czuję, że się stresuję. Możemy ograniczać skutki stresu, możemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, możemy sobie zmieniać podejście do życia, dokonywać różnych ocen i ponownych ocen tego, co jest dla nas ważne, ale w pewnych sytuacjach po prostu musimy zaakceptować, że no nie odstresujemy się. Mhm. Są sytuacje kryzysowe, które będą musiały po prostu być przetrwane i
1: przepracowane. Praktyka uważności, a odstresowanie się, jak to wygląda w praktyce? Chociaż kilka słów poproszę.
2: Powiem tak, każdy, kto poszedł zestresowany czymś zewnętrznym do dentysty i usiadł na fotelu albo u tatuażysty, to też świetnie działa, szybko odkrywa, że w czasie wizyty u dentysty albo w czasie wykonywania tatuażu temat, z którym on się stresował wcześniej, znika. Ponieważ my mamy na czym się skupić. Jesteśmy tu i teraz, rzadko kiedy jesteśmy tak bardzo tu i teraz, jak u dentysty. Więc jeżeli jesteśmy w stanie skupić się na tym, co jest w tej chwili, co nas otacza w danym momencie, nie myśleć o tym, co będzie jutro, co było 5 tygodni temu, nie przemyśliwać, co głupiego powiedzieliśmy, nie wiem, cioci Halinie na imieninach w zeszłym roku i teraz to pamiętamy, nie zastanawiać się, co będzie, jeżeli stracę pracę, bo na przykład ludzie mają taką tendencję, że stracę pracę, to nie będę mógł znaleźć nowej, skończą mi się pieniądze, wyrzucą mnie z domu, nie będę mógł płacić czynszu, skończę pod mostem, rodzina mnie wyklnie, generalnie umrę jako bezdomny. I nasz mózg potrafi nas przeprowadzić od pomyślenia o utracie pracy do tego końca pod mostem smutnego przy akompaniamencie gry na skrzypcach w tle w 15 minut. Maksymalnie nam to podniesie ciśnienie. I w takich sytuacjach jest to ćwiczenie uważnościowe takie zakotwiczające się, czyli trzeba zobaczyć, co widzimy dookoła siebie, co słyszymy, jakie zapachy mamy w otoczeniu, jakie mamy odczucia z naszego ciała. Czasami nawet smak na języku czegoś, nie wiem, piliśmy wcześniej kawę, albo zjedliśmy cukierka, albo piliśmy herbatę. Chodzi o to, żeby po prostu ciało skupiło się na tym, co jest w tej chwili i mózg będzie musiał trochę wtedy zwolnić i nie będzie mógł biec w tych swoich katastroficznych kierunkach, a mózg to uwielbia, no bo po to to jest. Umówmy się, mózg mamy po to, żeby znajdywał problemy i dawał nam rozwiązania, a jak nie ma żadnego problemu, to on musi ocenić, jaki problem może się pojawić.
1: No, potencjalny więc, problem, tak.
2: Więc on będzie je znajdywał niezależnie od tego, o czym my chcemy, czy nie. Musimy po prostu umieć go jakoś wyrwać z tego, z takiej pętli katastroficznej, po prostu skupiając się na tym, co się w tej chwili dzieje z nami.
1: W odstresowaniu się pomaga też znalezienie jakiejś pasji, tak? Też o tym piszesz, Asiu, w swojej książce. Jakie w tym wypadku jest to połączenie? Jaka jest zależność? Zbieranie znaczków, nie wiem, kamieni, owadów preparowanych, a poziom stresu. Ja na przykład zbieram muszle morskie, tak? Klasyfikuję je, oznaczam. Od 35 lat jestem konchistą, bo tak fachowo się mówi o takich ludziach jak ja. Takie mam hobby i nic mnie tak nie odstresowywuje właśnie jak grzebanie się w swoim zbiorze.
2: Zbieram minerały, więc potwierdzam. Tak, grzebanie, prawda, w zbiorze jest bardzo stresujące. Plus to też daje, oprócz samego faktu, że angażuje uwagę, że się zbiera, że się poszukuje informacji, że wymaga często też aktywności fizycznej, w związku z tym ruszamy się, musimy gdzieś wyjść. Muszle na progu u nas nie leżą, więc trzeba ich poszukać.
1: Tak jest.
2: Trzeba się w coś zaangażować. Trzeba dać mózgowi jakąś pożywkę w postaci tego hobby, wtedy on się nie skupia na różnych rzeczach, na których mógłby się skupiać, a nie na których nie chcemy, żeby się skupiał. Ale też daje nam troszeczkę takie poczucie bycia kimś, mienia sensu, zwłaszcza osoby, które są bardzo zorientowane na pracę, są pracoholikami i perfekcjonistami często, one mają potworny problem z tym, że jeżeli tracą pracę, to przestają być sobą. Jakbyś stwierdził, że rzucam
1: wali,
2: radio.
1: Życie się wali tak naprawdę.
2: Tak, to zawsze mówię, możesz powiedzieć, rzuciłem radio, a teraz jestem konchistą. Ja mogę powiedzieć, że jestem pisarzem, jeśli z jakiegoś powodu będę musiała opuścić korporację. Mhm. Więc to nam daje poczucie, że jesteśmy kimś poza tym, czym jesteśmy w pracy albo w życiu codziennym.
1: Strona 81 twojej książki. Wygadaj się. Wygadanie się, a walka z nadmiernym stresem. Czyli co? Asiu, trajkotanie z przyjaciółmi działa terapeutycznie w tym wypadku? Czy
2: często
1: to spłycam trochę?
2: Trajkotanie z przyjaciółmi może działać terapeutycznie. Mam sporo sytuacji w życiu, gdzie w wyniku stresu w pracy mam taką sytuację, że nagle nie jestem w stanie nikomu powiedzieć o tym, co mnie stresuje. Powiedzmy, nadchodzi czas, kiedy będę musiała kogoś zwolnić. Nie mogę tego powiedzieć pracownikom z wiadomych powodów. HR moich płaczów nie wysłucha, bo nie od tego trzymamy HR-y. Moi rodzice nie zrozumieją, o co mi chodzi, bo oni są w zupełnie innym momencie swojego życia. Ale jeśli pójdę do mojej koleżanki, która jest w innej firmie i która miała podobne sytuacje, i powiem mi, kurczę, znowu muszę. I ona powie, tak, rozumiem, też tak miałam, opowiedz mi o tym. I ja w tym momencie czuję, że wyplułam jakiś taki korek z gardła, że ktoś mnie usłyszał. Oczywiście to ma swoje granice, bo są osoby, które będą siedziały i będą narzekały non-stop i będą takimi ofiarami. Ja miałam dwie babcie, które się uwielbiały angażować w takie aktywności. Tak wyglądało, że siadały naprzeciwko siebie. Jedna mówiła, a ja to mam wyrostek robaczkowy, a druga mówiła, a ja to mam kamienie żółciowe. I tak się przez, nie wiem, pół godziny licytowały. I im to nie pomagało w żaden sposób. One po prostu czuły się gorzej. Więc wystarczy wypluć coś z siebie, ale nie należy pielęgnować tego czegoś. Jest sporo osób, które po prostu za każdym razem będzie mówiło to samo i opowiadało jeszcze raz o tym i jeszcze raz i one będą przeżywały to na nowo. Mam znajomą, która ma problem, który jak mniej więcej raz na 3 miesiące z nią rozmawiam i ona co 3 miesiące opowiada o tym samym problemie. I mam wrażenie, że to jej nie pomaga, tylko jej to pogarsza, bo sobie odkurza ten problem, ładnie stawia na półeczce, może o nim znowu pogadać, pokazać komuś. A więc to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy i czego oczekujemy od takiego wygadania się.
1: Jasne.
2: Ale wsparcie przyjaciół i znajomych pomaga.
1: W ramach odstresowania proponujesz też swoim czytelnikom prowadzenie dziennika. Co moglibyśmy w takim dzienniczku zapisywać? I po co tak naprawdę?
2: Przede wszystkim są dowody, badania, że prowadzenie dziennika pozwala nam lepiej opanować emocje, poznać emocje, wyrazić emocje i zmniejszyć poziom stresu. Pomaga też na problemy ze snem, które są wywołane niepokojem, który wynika z tego stresu. Za każdym razem, kiedy zapisujemy, co się stało, co odczuwaliśmy, my zmuszamy samych siebie do tego, żeby to nazwać, żeby to opisać, żeby to uporządkować sobie jakoś. I w tym momencie też zajmujemy się czymś konstruktywnym, czymś kreatywnym, zamiast siedzieć i po prostu przemyśliwać, jak nam jest źle z tym problemem. Dzienniki są o tyle pomocne, że nawet jak nie mamy komu się wygadać, to możemy się wygadać temu papierowi. Papier, mówią, wszystko przyjmie, czasami to jest wada papieru, ale w tym wypadku to naprawdę pomaga.
1: Skutki nadmiernego stresu łagodzą też zwierzęta domowe. Wiem, że zresztą przyznałaś się też tutaj w pierwszej części drogowskazów, że ty postawiłaś na koty konkretnie, tak? W jaki sposób one ciebie odstresowują? Pod warunkiem oczywiście, że w nocy nie skaczą tobie po głowie, nie grają na perkusji, co jak wiadomo, koty domowe
2: grać
1: potrafią.
2: Nie grają, ale skaczą po głowie, dają koncerty.
1: Tak.
2: Więc o 4 rano koty nie są odstresowujące, ale również z badań wynika, że zabawa ze zwierzęciem, głaskanie, przytulanie, jego obecność powoduje, że ten poziom hormonów stresu w organizmie u człowieka się obniża. Mhm. Zwierzę też powoduje, że mamy jakieś takie poczucie sensu i odpowiedzialności, że zajmujemy się czymś, co wyraża swoją wdzięczność, co nas bezwarunkowo akceptuje. Możemy widzieć, jak to zwierzę dzięki nam ma lepsze życie, jakie są nasze efekty naszych działań pozytywne. Jak ona nas lubi, jak te koty mruczą, jak one są przytulaśne, jak nie można iść nigdzie bez kota, bo kot musi człowieka zawsze pilnować. Mhm. Nawet jak się człowiekowi chce wyjść, bo po prostu życie go w danym momencie przerosło, no to kot przyjdzie, usiądzie, kot ma gdzieś, głaskaj człowiek, no i głaszcze się tego kota, czuje się pod palcami to futro, tą ciepłość kocią i jakoś to pomaga.
1: No pewnie też nie każde zwierzę, bo pewnie modliszka nie działa tak terapeutycznie, albo pająk ptasznik, tak, chociaż myślę, też zależy na kogo, prawda?
2: Ptaszniki są niektóre włochate, ale chyba mają te włoski parzące,
1: tak,
2: więc raczej bym ich nie głaskało.
1: Oddech, Jasiu, to w jaki sposób oddychamy też ma kolosalne znaczenie w walce ze stresem. W jaki sposób właściwy oddech sprzyja obniżeniu właśnie poziomu stresu? Bo my mamy problem z oddychaniem, z taką prozaiczną, codzienną, dotyczącą każdego z nas czynnością, prawda? Że nie potrafimy oddychać. Jest coś na rzeczy.
2: Czy oddychamy na poziomie podstawowym?
1: Dokładnie, fizjologicznym, żeby się nie udusić, tak.
2: Natomiast to, co jest naszym problemem z oddychaniem, to jest, że najczęściej oddychamy tylko górą płuc. Nasz organizm, żeby się prawidłowo dotlenić, potrzebuje tego powietrza jak najwięcej, więc jedną z technik takich uspokajających jest napełnianie pełnych płuc włącznie z brzuchem. Brzuch musi zrobić wypukły, musimy wziąć porządny wdech, przytrzymać go, wypuścić go powoli i wtedy organizm widzi, ok, oddychamy powoli, znaczy nic nas nie goni. I trochę się będzie relaksował, nawet dzięki samemu takiemu mechanizmowi czysto technicznemu. Natomiast my bardzo często oddychamy płytko, oddychamy szybko. Kobiety często zapną, nie wiem, pasek, niektóre nawet gorset, żeby się dopiąć bardziej, żeby mieć tą talię, więc to nie dopuszcza oddychania z brzucha, z przepony, to dopuszcza tylko oddychanie szczytami płuc. Im szybciej oddychamy w stresie, tym mamy tego tlenu mniej. Organizm z jednej strony uspokaja się poprzez nabranie tego tlenu, ale z drugiej strony też jest to dla niego wskaźnik. Jeżeli oddychamy szybko, to znaczy coś się dzieje nie tak. Więc jeżeli zdołamy uspokoić oddech, brać regularny oddech, wykonywać te ćwiczenia oddechowe z odpowiednią regularnością, to nasz organizm nam za to podziękuje, bo przejdzie z tego stanu, gdzie non-stop ma hormony stresu, w stan, w którym będzie bardziej zrelaksowany i nie będzie traktować wszystkiego jako zagrożenie.
1: W walce ze stresem pomoże też leżenie plackiem, o czym też piszesz na dokładnie 102 stronie swojej nowej książki, ale ta praktyka nie jest jednak dla wszystkich, prawda? No ja się średnio bym chyba odnalazł w takiej praktyce, chociaż na przykład nie mam ADHD.
2: Teraz
1: leżenie plackiem nie dla mnie.
2: Się nie odnalazł, bo nie próbowałeś, albo bo się nauczyłeś, że trzeba biegać.
1: Zdemaskowałeś mnie, chyba nie próbowałem.
2: Bo to nie jest to coś, co się wykonuje z miejsca, jest jak z czytaniem książek. Nie od razu człowiek to lubi, najpierw musi się przemęczyć, a potem odkryć, że leżenie plackiem ma swoje dobre strony. Mhm. A my nie lubimy leżeć plackiem, bo lubimy ciągle być zajęci. Jak jesteśmy ciągle zajęci, znaczy jesteśmy coś warci, zasługujemy na coś, udowodniliśmy, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi gospodyniami, dobrymi żonami, mężami, dobrymi dziećmi. Mam koleżanki, które jak ich dzieci usiądą na 5 minut, to jest od razu, a pracę domową zrobiłeś? Zrobiłam. A z geografii też? Też. A posprzątałeś pokój? Tak. To jeszcze byś okno umył. Nie ma, że człowiek usiądzie. Po prostu nauczymy się, że biegać trzeba i jeżeli się kładziemy, to w tym momencie tam nasz organizm mówi, nie, tu jest coś nie tak, ja tak nigdy nie robię, to jest coś na pewno nie tak, muszę biegać, muszę coś zrobić. No i potem kończymy jako osoby, które mają idealny porządek w domu, bo każde ziarenko kurzu zostało wyeksmitowane, ale nie mamy

0: wodą nad jakimś jeziorkiem albo strumykiem. Płynąca woda świetnie działa podobno. Tylko trzeba sobie pozwolić na to, żeby przez co najmniej 5 minut poleżeć plackiem, a niektórzy nie wytrzymują i nawet 30 sekund.
1: Polacy należą do najbardziej zestresowanych i przemęczonych narodów w Europie. Z badań wynika, że blisko 59% pracowników w Polsce czuje fizyczne i psychiczne zmęczenie, a ponad połowa społeczeństwa doświadcza silnego stresu co najmniej raz w tygodniu, co wiąże się z nadmiarem m.in. obowiązków, presją oraz cyfrowym też przebodźcowaniem, to znak czasów. Czy we własnym zakresie możemy zrobić cokolwiek, żeby ten poziom stresu w naszym życiu zmniejszyć, dzięki czemu poczujemy się po prostu lepiej? Okazuje się, że tak, możemy. W studiu ze mną dziś ekspert, która podpowiada, jak to zrobić. Z moimi pytaniami mierzy się Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka nowej na rynku wydawniczym książki Jak się odstresować wydawnictwa RM. I ta książka wywołała nasze dzisiejsze spotkanie w studiu. Do rozmowy z Asią wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I zgodnie z naszą starą zasadą, jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nie możesz spać albo budzisz się w środku nocy i rozmyślasz o wszystkich swoich problemach. Wstajesz rano już zmęczony i pełen obaw. Zmagasz się z napięciowym bólem głowy. Tracisz apetyt albo przeciwnie, coraz częściej sięgasz po słodycze i przekąski. A twój żołądek protestuje przeciwko tempu, jakie sobie narzucasz. A może ostatnio łatwo się

0: irytujesz? Masz wrażenie, że otaczający cię ludzie stale wystawiają twoją cierpliwość na próbę? Jeśli te objawy brzmią aż nazbyt znajomo, to prawdopodobnie żyjesz w przewlekłym stresie. To fragment opisu książki, która wywołała temat tej edycji Drogowskazów. Już wiecie, o czym dzisiaj rozmawiamy. Na moje pytanie odpowiada Joanna Zaręba, autorka książek, w tym tej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu pod tytułem Jak się odstresować? Witam ciebie, Jasiu, po raz trzeci i ostatni.
1: Cześć, cześć.
0: Czy można zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, pomagając też innym? O co chodzi? Też piszesz o tym w swojej książce. Ciekawy wątek.
1: Pomaganie innym ma kilka aspektów. Jeden to jest faktycznie, jesteśmy altruistami, więc czujemy się lepiej z po prostu zrobieniem dobrych uczynków. To powoduje, że czujemy się lepszymi ludźmi. Daje naszemu życiu sens, którego nam bardzo często brakuje. Wiele osób wbrew pozorom stresuje się tym, że nie mogą przyszpilić w życiu tej jednej rzeczy, która jest dla nich naprawdę ważna. Więc pomaganie innym powoduje, że mamy cel, mamy jakąś wyższą wartość, a nie tylko, nie wiem, przychody w pracy, szybkie odpowiadanie na maile i ładnie posprzątaną podłogę. Dodatkowo to też daje poczucie sprawczości. Organizm potrzebuje takiego bezpieczeństwa, które wynika z tego, że nasze działania przekładają się na konkretne wyniki, konkretne akcje i reakcje ze strony otoczenia. Jeżeli widzimy, że cokolwiek robimy, nie przynosi żadnych efektów, to popadamy w bezradność, czujemy się zagrożeni. Jeżeli widzimy, że zmieniliśmy czyjeś życie, że zrobiliśmy coś skutecznego, co zadziałało, co komuś pomogło, to czujemy się bardziej sprawczy, a to nam powoduje, że czujemy się silniejsi, bezpieczniejsi. To jest kontrola nad naszym otoczeniem, które paradoksalnie rzadko kiedy mamy. Nie mamy kontroli nad tym, jak się w szkole ułożą sprawy, bo może nas nie lubić nauczyciele, może mieć złych kolegów. Nie mamy kontroli w pracy, jakiego będzie mieli szefa. Nie mamy kontroli nad tym, z kim pracujemy, kto tam będzie w tym naszym zespole. Nie mamy kontroli, kogo spotkamy na ulicy, czy kierowca nas przepuści, czy nam zajedzie drogę, czy wyjdziemy na pasy i śmignie nam ktoś przed oczami nagle, bo się nie zatrzymał. Nad taką masą rzeczy nie mamy kontroli, że dla nas cokolwiek, co za jednym zamachem odhacza poczucie kontroli, sprawczości, bycia dobrym człowiekiem i wyższego celu, to jest jak manna z nieba.
0: Właśnie bardzo często przyczyną naszego zestresowania, naszego stresu, są zjawiska, są sytuacje, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu, a mimo to się nimi stresujemy, prawda? Jakie to mogą być rzeczy i w jaki sposób możemy też przestać się nimi zadręczać? No trochę o tym powiedziałaś przed chwilą.
1: No przykładowo, moja sąsiadka jest bardzo wrażliwa na dźwięki, ale w przeciwieństwie do mnie, bo ja się też nie lubię hałasu, tylko ja nie lubię, jak sąsiedzi słuchają głośnej muzyki. Ona nie lubi stukania. I ona ma kaloryfer. Kaloryfery w Polsce mają to do siebie, że zimą często wydają z siebie te takie
0: bulgoczące dźwięki.
1: To pół biedy, tak. Są takie stuknięcia. Jeżeli zawór jest jakiś nieprawidłowy albo coś mu dolega, to kaloryfer w losowych momentach puka. Ona nie jest w stanie spać w pokoju, w którym ten kaloryfer puka, ponieważ ją to tak przeraźliwie stresuje. Więc to jest coś, na co nie mamy wpływu. Odpowietrzaliśmy cały pion kilka razy, a kaloryfery i tak stukają. Więc teraz jesteśmy nagle w takiej sytuacji, że cokolwiek my nie zrobimy, kaloryfer będzie stukał. Możemy się albo z tym pogodzić, albo chodzić wiecznie wściekli, zestresowani.
0: I czekać na stukanie,
1: tak,
0: kiedy
1: czekać
0: nastąpi.
1: Na stukanie.
0: I się tym denerwować.
1: I spać w kuchni, ponieważ kaloryfer wygnał nas z naszej własnej sypialni. Więc czasami trzeba zaakceptować to, czego faktycznie nie możemy w żaden sposób zmienić, ale czasami trzeba od tego chociażby uciec. Są sytuacje, w których faktycznie rzeczy, których nie możemy zmienić, to są rzeczy, które trzeba zostawić za nami.
0: Używki a stres. Jaka tutaj występuje korelacja? 247 strona twojej książki. Bardzo często się też słyszy, prawda, że ktoś idzie sobie zapalić, żeby się odstresować, prawda, że to mu pomaga, prawda, w walce ze stresem. Używki a stres.
1: Używki są taką iluzją. Człowiekowi się wydaje, że on się odstresuje dzięki tym używkom, ale one tak naprawdę działają szybko, dają pewną fizjologiczną odpowiedź. Na przykład alkohol powoduje, że robi się nam trochę cieplej, troszkę się nam mięśnie rozluźniają. W zeszłym roku w ogóle Nagroda Ig Nobla chyba poszła za udowodnienie, że po alkoholu człowiek naprawdę mówi lepiej w obcym języku. Więc mamy takie złudzenie, że jak mamy takie uczucie w ciele, tej ciepłości, rozluźnienia, taka lekka ciężkość, to, że to jest odstresowanie. No ale ten stres nie znika, bo wystarczy, że ten alkohol przestanie działać, albo ten efekt tego strzału nikotyny przestanie działać i znowu jesteśmy na tym polu zerowym, wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc korci nas, żeby jeszcze raz, bo może jak wypiję, nie wiem, drugi kieliszek, to się odstresuje bardziej. No tylko, że w pewnym momencie przechodzimy z tej sytuacji, gdzie mamy tą chwilową, taką fizjologiczną ulgę, do sytuacji, kiedy musimy non-stop pić, żeby w ogóle utrzymać jakikolwiek minimalny efekt. My się bardzo szybko habituujemy, czyli przyzwyczaja się organizm do wyższych dawek różnych toksyn i domaga się większych. A w pewnym momencie zaczyna to szkodzić na relacje, zaczyna to szkodzić na zdrowie, rujnować nam życie. I w tym momencie się okazuje, że coś, co miało być odskocznią od stresu, po prostu wpędziło nas w taką sytuację, w której ten stres dodatkowy nie tylko jest, ale i niszczy nas jeszcze bardziej niż to, przed czym miały te używki nas ratować.
0: Stres też zajadamy, co prowadzi do nadwagi, czasem nawet do otyłości. Dieta, kiedy jesteśmy, Joanno, zestresowani, jak powinna wyglądać i też jakie jej składowe nie pomagają nam w pozbyciu się stresu na przykład.
1: Wszystkie fast foody. Mhm. Tłustym, mocno słonym, ze smakiem umami, które organizm kocha w stresie. W ogóle kiedy jemy, to organizm uważa, że my jesteśmy bezpieczni, bo jeżeli by coś nas goniło, to byśmy przecież nie jedli. W związku z tym, skoro jemy, to jest jasne dla niego, że jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Więc przehandlowujemy ten moment poczucia bezpieczeństwa za dodatkowe kalorie. A no, nasze organizmy kochają kalorie, bo wychowaliśmy się jako gatunek w warunkach, kiedy to wcale nie było oczywiste, że mieliśmy dość jedzenia. Więc nie mamy takiej klapki gdzieś w mózgu, która mówi, teraz już jestem najedzony dość z tymi kaloriami. Tylko będziemy więcej i więcej, i im bardziej tłuste i słodkie, tym lepiej dla mózgu. Natomiast no, to też jest złudzenie, no bo w pewnym momencie przekraczamy nasze fizjologiczne możliwości, to nam szkodzi. Natomiast w stresie faktycznie my potrafimy ten stres zajadać, żeby poczuć się bezpiecznie i spokojnie, ale też są osoby, które na przykład przestają jeść. Ja akurat jak się stresuję, nie wiem, przed dentystą, przed lekarzem, przed wyjazdem w jakieś nieznane miejsce po raz pierwszy, ja akurat wtedy nie jem. Ale jeżeli mam przewlekły stres, taki długotrwały, naprawdę mnie bardzo korci, żeby sobie odpalić Uber Eatsa i tutaj sobie od razu coś zamówić. Trochę pomaga, jak człowiek się potem przyjrzy po miesiącu takiego zajadania stresu swojemu portfelowi, bo my przytyjemy, portfel schudnie, więc niby równowaga jest zachowana, ale to tak nie do końca. Jednak te wzorce jedzenia są powiązane ze stresem. I też dietetycy sugerują, żeby nie tylko przejść na dietę po prostu. Znaczy, dobrze jest mieć odpowiednie witaminy, dobrze jest mieć odpowiednie składniki w diecie, dobrze jest pograniczać niektóre składniki, ale żeby ta dieta była skuteczna, należy się bardzo dokładnie przyjrzeć relacji z jedzeniem. Ja przez całe dzieciństwo miałam taką sytuację, że jak wracałam ze szkoły i chciałam obejrzeć Czarodziejkę z Księżyca, to musiałam iść do babci, babcia dawała mi obiad. Ja ten obiad jadłam, ale odcinek się nie kończył, w związku z tym prosiłam o dokładkę. Dla mnie przez długi czas jedzenie to było taki moment wolności, kiedy ja mogę siedzieć i jeść. Wtedy nikt ode mnie nic nie chce. Mogę sobie obejrzeć mój film, mogę sobie przeczytać książkę. Nie muszę nic robić. W momencie, w którym stawiam talerz, muszę iść robić pracę domową. Trochę mi zajęło, zanim się zorientowałam w tym wzorcu, ale na przykład bardzo mi to pomogło w zrozumieniu, dlaczego wracam z pracy i najchętniej to bym zjadła bardzo dużo rzeczy naraz, pomimo tego, że dopiero co jadłam coś w pracy.
0: Zakupy odstresowują, czy może stres właśnie wzmagają? Jak wydamy oczywiście ponad stan naszego posiadania, tak? Zakupy, a poziom stresu. Poproszę o takie krótkie chociaż rozszerzenie tego.
1: Płacenie za zakupy stresuje.
0: No na pewno.
1: Same zakupy do pewnego stopnia. Jeżeli jesteśmy w stanie iść i kupić sobie coś, czego potrzebowaliśmy, coś, na co zasługiwaliśmy, coś, powiedzmy, co nas troszeczkę tak do pieści. Na przykład przez cały rok ciężkiej pracy odmawialiśmy sobie kupienia nowej pary butów, którą wiemy, że potrzebujemy. I wtedy pójdziemy i ją sobie kupimy, bo uznamy, że zasługujemy na to. To tak. Ale zakupy powodują ten wystrzał dopaminy, a wystrzały dopaminy też są uzależniające. Więc można przejść płynnie z kupiłam sobie coś, czego potrzebowałam, co mi poprawiło samopoczucie, to kupię sobie jeszcze raz i jeszcze raz. Na drugim końcu tego spektrum jest sytuacja, w której kupuje się rzeczy, dostaje się strzał dopaminowy, wraca się do domu, bo tak robią osoby uzależnione od zakupów, odkłada się te torby i więcej się do nich nie zagląda.
0: Tak.
1: Tylko idzie się na następne zakupy, bo to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś przyjemność z tego, co się kupiło, tylko z samego faktu kupienia. Więc zakupy mogą być pułapką w tej kwestii. Mhm. Plus no, finansowo to jest duże obciążenie i w pewnym momencie...
0: Zaczniemy się stresować tym, że po prostu zacznie nam brakować środków. Funduszy po prostu.
1: Tak.
0: Ja zakładam, że będziemy się też stresować mniej, jeśli zaczniemy unikać po prostu stresujących sytuacji, też problemów. Tylko tak, czy tak się da? Przecież problemy są po to, żeby je rozwiązywać, przez co też no niejako uczymy się, prawda, chociażby na błędach, tak? Nikt nam po urodzeniu nie zagwarantował łatwego życia. No takie unikanie właśnie, licząc na to, że będziemy się mniej stresować, to jest droga dokąd? W sumie unikanie wszystkiego.
1: To jest droga donikąd.
0: No właśnie.
1: Znam kogoś, kogo rodzice wychowywali w ten sposób, że nie poszedł na studia, ponieważ się stresował egzaminami. Nie poszedł do wojska, bo stresowałby się wojskiem, w związku z tym kupili mu ziemię rolną, żeby był rolnikiem, ale stresował się rolnictwem. Nie wyprowadził się z domu, bo stresował się. Nie poszedł do pracy, bo się stresował. No i w pewnym momencie zabrakło rodziców. I to była tragedia.
0: I to była tragedia, tak.
1: To był człowiek, który się nie miał czym stresować przez całe życie. Cała rodzina dookoła niego biegała i starała się go osłonić przed stresami. Ale jeżeli nie mamy żadnych stresów, to nie uzyskujemy odporności. Nie sprawdzamy się przeciwko różnym okolicznościom. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyjść i porozmawiać z osobą, która się z nami nie zgadza, bo to już nas przerasta, to znaczy, że coś jest nie tak z tym naszym unikaniem sytuacji stresowych. My musimy mieć pewien poziom odporności i akceptacji tego, że będzie ten stres w naszym życiu. Jeżeli chcemy wyjść nawet na zakupy, nie mamy gwarancji, że nie spotkamy, nie wiem, tej takiej typowej amerykańskiej Karen, która się wbije przed nas w kolejce, ona krzyczy na kogoś przed nami, nie krzyczy na nas, zabierze nam ostatni proszek do prania z półki i nagle zostaniemy zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek coś takiego zrobił. No nie mamy. Są ludzie, którzy mają różne zachowania. Ja ostatnio miałam nieprzyjemność spotkać niemiłego pana na przystanku, który przyczepił się do nas i nas tak zbluzgał, że w pewnym momencie sama rozważałam, zrobiłam bluzg wtórny. Ale takie rzeczy się dzieją. Nie ma uratowania mnie przed tym, że nie spotkam kogoś takiego na przystanku. Mogłam zostać w domu i nigdy nie wychodzić z domu. No ale wtedy z kolei będę się bała wyjść z domu. Nawet jeśli się zamknę w domu na amen i będzie tylko Frisco przyjeżdżać i kurier z kocim żwirkiem i kocim żarciem, będę się stresowała czymś na pewno, znajdę sobie coś, mózg sobie wyszuka zawsze jakiś sposób. Można się martwić, że wojna wybuchnie, będę musiała wyjść, albo można się martwić, że sąsiedzi z góry są hałaśliwi. Nie ma ucieczki przed stresem. Jeżeli będziemy próbowali uciec przed wszystkimi rzeczami, które nas stresują, to nas zje.
0: Kiedy jesteśmy zestresowani, też o wiele łatwiej nam jest wyładowywać się na innych, prawda? Możemy nawet poczuć chwilową ulgę, tak? Po takim wyładunku, tak? Na żonę, męża, przyjaciółkę, przyjaciela i tak dalej, prawda? Ale to też jest droga donikąd.
1: To jest bardzo kusząca droga, nikąd muszę przyznać.
0: Jest kusząca, tak? Ale to ma krótkie nóżki.
1: Raz w życiu miałam nieprzyjemność wezwać policję do sąsiada, który uprawiał awantury domowe i kiedy policja już przyjeżdżała, sąsiad powiedział, ale po co pani wzywała tę policję, bo to jest jak w każdej rodzinie, tam się odbywało rzucanie meblami, krzyki, ryki i jeszcze płacze dziecka. I jak wtedy na niego nakrzyczałam, to przez tydzień potem spałam jak dziecko, bo mi wszystkie napięcia poschodziły, no ale to nie jest zalecana metoda. Generalnie czasami faktycznie takie rozładowanie emocji może zadziałać, ale umówmy się, nie zawsze mamy pod ręką sąsiada, który na to zasłużył. Zazwyczaj mamy pod ręką członków rodziny, którzy na to nie zasłużyli, którzy z nami muszą mieszkać i znosić nasze fochy i nasze krzyki. I w tym momencie musimy się jakoś bardziej zająć swoimi emocjami i pamiętać, że to, że nam jest źle, że my jesteśmy zestresowani, to nie znaczy, że my mamy prawo atakować i krzywdzić kogoś. Nam się może poprawić, jak sobie pokrzyczymy, no ale tak jak powiedzieliśmy, to ma krótkie nóżki i to nas donikąd nie zaprowadzi. To nam popsuje relacje, zrazi do nas przyjaciół, zrazi do nas ludzi w pracy. Szefowie raczej nie cenią pracowników, którzy chodzą i krzyczą na innych. Rodzina też nie za bardzo. Więc to nam tylko pogorszy sytuację, w której jesteśmy.
0: To już kończąc, zamykając nawiasem naszą dzisiejszą rozmowę w studiu. Gdzie szukać pomocy, kiedy poziom stresu w naszym życiu przekroczy taką akceptowalną dla nas formę? No dumę i wstyd w tej sytuacji no trzeba głęboko schować, prawda? Bo niektórzy też mogą, dla niektórych to może być bariera właśnie, prawda? Nie do pokonania, ten wstyd, że jak to, no nie radzę sobie ze swoim życiem, prawda? No nie, no nie pójdę przecież szukać pomocy na zewnątrz, prawda? Muszę sama sam sobie z tym poradzić, z tym stresem.
1: I zbawić świat przy
0: okazji. Tak.
1: No, są pewne momenty, w którym już trzeba powiedzieć, okej, ja na tym etapie nie jestem w stanie zrobić nic więcej i muszę iść do psychiatry. Muszę poprosić o leki, muszę powiedzieć, że mam takie, a takie objawy, że nie mogę spać. Nie ma takiej ilości uważności, która człowieka wyleczy z bezsenności, z depresji, z nerwicy. Czasami po prostu potrzebujemy wsparcia farmakologicznego. Jeżeli nasz mózg nie produkuje odpowiedniej ilości albo produkuje za dużo jakichś neuroprzekaźników, to jest tak jak z grypą. Nie powiemy człowiekowi, że muszę sobie sam grypę wyleczyć siłą woli, będę twardym człowiekiem, jak się skupię i pójdę pobiegać, a mi się grypa wyleczy. Tak samo jest z problemami psychicznymi, które nas przerastają. Mhm. Jeżeli jesteśmy tak rozregulowani, tak skatowaliśmy nasz układ nerwowy stresem, zbawianiem świata, byciem w sytuacji, która jest toksyczna, którą powinniśmy opuścić, no to to jest ten moment, w którym trzeba faktycznie udać się po pomoc. No i niestety czasami trzeba zaakceptować fakt, że będą w naszym otoczeniu ludzie, którzy powiedzą, o, to wariat jest, był psychiatry. Jeżeli chcemy ich uszczęśliwić, żeby oni się nie musieli martwić, że byliśmy u psychiatry i jesteśmy gotowi poświęcić nasz dobrostan, żeby oni się czuli dobrze, no to okej, ale to jest taka, to nie jest dobra droga. No, my powinniśmy martwić się przede wszystkim o siebie. To, że jakiś Kowalski gdzieś z klatki obok będzie gdzieś tam się śmiał na klatce schodowej, że byliśmy u psychiatry, no trudno, no to jest jego prywatna tragedia. My mamy obowiązek zadbać o siebie.
0: Stres pomaga nam podejmować nowe wyzwania, szybko reagować w sytuacji niebezpieczeństwa, przełamywać swoje ograniczenia. Dzięki niemu stajemy się bystrzejsi, silniejsi, możemy też odnosić sukcesy. Łatwiej też nam jest znosić, przepracowywać porażki. Stres pomaga nam rozwijać się, a nawet dodaje odwagi. Stres potrafi też jednak szkodzić i to bardzo. Dlatego trzeba mieć go niejako pod kontrolą. Okazuje się, że odstresowanie nie musi być wcale takie trudne i są sposoby na to, by było skuteczne. I dziś o tym rozmawialiśmy. Moją rozmówczynią była Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka pozycji, która doprowadziła do tego spotkania w studiu przy radiowym stole, czyli Jak się odstresować. W tej pozycji znajdziecie bardzo wiele praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, ćwiczeń, prawda, Asiu? Tak jest.
1: Dokładnie
0: właśnie, jak
1: tak.
0: Nieustannie zapraszam do nasłuchiwania podcastów Drogowskazów w sieci, na YouTubie, na Spotify czy na Mediatece. Jeśli uznacie, że warto, to subskrybujcie nasz kanał. Wszystkiego spokojnego, jak najmniej stresującego. Michał Poklękowski, dziękuję i do usłyszenia. I tobie, Asiu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za owocną rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, dziękujemy bardzo.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Wrze w górnictwie i hutnictwie. Dziś przed Ministerstwem Energii i budynkiem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach pojawią się górnicy i hutnicy. Demonstracja startuje o 10:00. To ma być przypomnienie o nierozwiązanych, gigantycznych problemach, m.in. w branży górniczej.
2: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
3: To może być gorący piątek.
2: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata. Ministerstwo już samo powinno dać ministra motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze.
1: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. To już pewne. Mieszkańcy Częstochowy pójdą do urny. W niedzielę 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczaka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do urzędu miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizon-Klama z Komitetu Referendalnego.
4: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
5: On za dużo ma swoich kumpli. Ja będę kumpli, to już wydawno.
3: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
6: Tak.
7: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
8: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast Polski. Co teraz jest?
1: Mówili w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze w Częstochowie będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Jeśli się to uda, to o losie władz miasta zdecyduje zwykła większość, ponad 50% ważnych głosów na tak. Nauczyciele będą się uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów, weryfikację informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję oraz gotowe scenariusze lekcji.
9: To są narzędzia wspierające nauczycieli, by byli realnie tymi przewodnikami, by mieli wsparcie i by umieli zadawać dobrze przygotowane pytania. To nie są odpowiedzi. To jest przygotowanie do krytycznego myślenia, krytycznej analizy danych na bardzo wysokim poziomie. Bardzo też będzie interesujący ten komponent badawczy.
1: Mówi Barbara Nowacka, minister edukacji. Poleganie wyłącznie na sztucznej inteligencji może mieć negatywny wpływ na wyniki uczniów. Wynika z badań przeprowadzonych w Chinach. Uczniowie wykorzystujący AI przy pracach domowych osiągali na egzaminach wyniki o 30% gorsze od rówieśników, którzy pracowali samodzielnie.
10: Bardzo ciężkie jest zadanie przed nami. Sztuczna inteligencja famę ma w tym momencie mocno średnią wśród tej najmłodszej generacji, która zresztą paradoksalnie często obficie z tej technologii korzysta, ale uważa ją za taką szkodliwą siłę. Być może uważa big techy za szkodliwą siłę.
1: Mówi profesor Aleksandra Przegalińska z Uniwersytetu Leona Koźmińskiego. Zapisy na kursy AI dla nauczycieli ruszyły wczoraj i potrwają do 13 września. Strata prawa jazdy po 20 punktach i nawet 3 lata okresu próbnego dla najmłodszych kierowców. Wczoraj weszły w życie nowe przepisy.
11: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Wydaje mi się naprawdę rygorystycznie, bardzo teraz do tego podeszli. Jest dużo kierowców, którym nie do końca jeszcze wychodzi na drodze na początku, więc mam nadzieję, że potem coś się zmieni.
12: A ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Tak samo, nieważne czy młody, czy starszy, ponieważ spójrzmy nawet na drogę, często takie niebezpieczne sytuacje stworzają też dużo starsi kierowcy, więc uważam to za niepotrzebny zabieg.
1: Rozmawiał Krystian Mchalica. Nie szuka bagaży, ale ma pilnować bezpieczeństwa samolotów. Pies Bruno, czyli nietypowy pracownik lotniska. Choć Bruno to jeszcze szczeniak, w przyszłości będzie miał ważne zadanie. Na terenie lotniska będzie pomagał w odstraszaniu ptaków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu samolotów.
13: W przyszłości będzie już częściej jeździł samochodem z nami. W zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą. W razie potrzeby będzie interweniował.
1: Mówi Maciej Bielecki, opiekun Bruna i sokolnik lotniska Chopina. W psiej ekipie lotniska Chopina Bruno jest najmłodszym członkiem, ale nie jest jedynym psem pracującym tu z sokolnikami.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Zaginął w zeszłym tygodniu tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. W geście solidarności z Niemcami ambasador Rosji wezwany do polskiego MSZ. Do poniedziałku weryfikacja podpisów w raporcie Kraków i wybory prezydenta.
7: SK Rock. Raport.
8: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań Witolda Płóciennika. Ciało operatora filmowego znaleziono wczoraj wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Jego tożsamość potwierdził członek rodziny. Od tygodnia w poszukiwania byli zaangażowani policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze, członkowie grup ratowniczo-poszukiwawczych, znajomi zaginionego oraz mieszkańcy. Służby wykorzystywały m.in. śmigłowiec, łodzie, pojazdy terenowe i specjalistyczne drony. Sekcja zwłok ma wyjaśnić, czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, czy też doszło do niej z przyczyn naturalnych.
7: To jest raport.
8: Polska protestuje przeciwko rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest przeciwko eskalacji rosyjskich operacji hybrydowych. Dyplomata został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w geście solidarności z Niemcami. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
9: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest. Jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
10: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
9: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
11: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
9: Wezwanie ambasadora to reakcja m.in. na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
8: Tymczasem w Niemczech doszło do kolejnego incydentu. Wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen został znaleziony podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czeka m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
12: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
8: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Gdy tylko znikną rusztowania, powróci trębacz. W Olsztynie kończy się remont balkonu ratusza, z którego codziennie w południe rozbrzmiewał hymn miasta "O Warmio moja miła". Balkon, z którego płynęły te dźwięki, był nieszczelny, a każde opady powodowały zniszczenia budynku, tłumaczy Patryk Puligowski z olsztyńskiego ratusza.
1: No oczywiście taras został uszczelniony i odtworzona została jego nawierzchnia. Celem tych prac było usunięcie przyczyn zalewania głównego wejścia, sieni i elewacji.
8: Rusztowania mają zniknąć w przyszłym tygodniu, a to oznacza, że w południe z ratusza znów popłynie pieśń grana przez niewidomego trębacza Daniela Rupińskiego.
13: Na szczęście trębacza jest kierok już gotowi.

0: Pogoda.
1: To było ma zawsze moje miłe, czy co to było? No bo chyba nie Warmia moja miła.
2: Grupa Śląska.
3: Szrek mój miły.
1: Szreku mój miły. Drodzy Państwo, dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, miło nie będzie. Jak się okazuje, jesień wybuchła nam prosto w twarz. Zachmurzenie duże. Może trochę w większej części kraju się przejaśniać. Miejscami pojawią się rozpogodzenia, przelotne opady deszczu na wybrzeżu. Tam miejscami także burza. Maksymalna temperatura na południu 25, a nad morzem 19.
3: Nie, czekaj. U mnie tak w niedzielę 31, będzie 30, we wtorek 30, w środę 31.
2: O, patrz, przez to wiedziałeś mikrofon. Kurczę, jaki przypadek.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Dzisiaj w 6 na 9 celebrujemy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. No. Mamy piątek, wolne wnioski. Zapraszamy Państwa serdecznie.
3: Jejuś, to jest ważna rzecz, zwłaszcza w 6 na 9. Tak. Dajcie spokój.
1: Dzisiaj mamy też Dzień Orzechów Makadamia. Można sobie wybrać albo to pierwsze, o czym mówił Wojtek wieczorem, albo to drugie.
3: Albo jedno i drugie. Najpierw jedno, potem drugie.
2: Aniu, co u ciebie?
6: A w Katowicach można wejść na pokład Titanica.
2: Wejdę.

0: Tańcz Winopij brzmi jak mała rekomendacja na dzisiejszy wieczór.
1: No, nawet taka duża rekomendacja na dzisiejszy wieczór i na przykład jutrzejszy wieczór, bo to też jest sobota.
2: Dokładnie, ja wam powiem w tajemnicy, że ja już tak się natyrałem w tym tygodniu, że już naprawdę dzisiaj wieczorkiem trzeba będzie odpocząć.
1: Ale błagam cię, w cały czwartek i cały piątek, wiesz, to jest strasznie dużo.
0: No. Cały piątek, dopiero mamy 6 godzin tego piątku, a kończę stanowisko od półtorej. No ale proszę państwa, no praca to praca, tak? To wszystko wyciąga energię z człowieka. Dzisiaj mamy piątek, czwarty dzień września, już kolega Konrad wspomniał, pierwszy piątek nowego roku szkolnego. Tak. I co, już jakaś pała? Kartonówka?
2: Do czego nawiązujesz?
1: No właśnie, też nie wiem, rozumiesz? Co to jest? Słuchaj, już jakaś pała? No,
0: wiesz. Proszę państwa, to może ochłońmy, wyjdźmy na miasto.
3: Zbieram wolne wnioski.
4: Mam nadzieję, że ten rok szkolny szybko minie i pozdrawiam rodziców i kolegów.
0: No, my też pozdrawiamy. Słuchajcie, a propos wolnych wniosków, jest rzecz już, o której dyskutowaliśmy poza anteną od jakichś 3 tygodni. Ostatnio widziałem jeden z senatorów, bodajże senator Kwiatkowski, poruszył to u siebie na Facebooku. Milion komentarzy się wywiązało z tejże dyskusji. Pojawił się pomysł, żeby przy odcinkowych pomiarach prędkości, przy tablicy informującej o tym, że się zaczyna ten odcinkowy pomiar prędkości, od razu przypominać, jakie w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości.
1: No to jest ważna rzecz, dlatego że czasem jest tak, że oczywiście mamy 120 na przykład na ekspresówce, ale w danym momencie jest nagle 100, a potem jest nagle 110. Ale wiecie, jaki jest problem? Jeszcze jeden. Ostatnio Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała ilości znaków i okazało się, że w Warszawie na 20-kilometrowym odcinku, w porównaniu z takim samym 20-kilometrowym odcinkiem w Nowym Jorku, my mamy dużo więcej znaków drogowych i jest kompletna paranoja, ponieważ jest taka ilość znaków drogowych w Polsce, że człowiek głupieje.
2: No i wiesz co, i właśnie tak tłumaczy się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie będziemy powielać znaków na autostradach mówiących o tym, że ograniczenie nagle ze 140 spada do 120. To ograniczenie było 50 km temu i trzeba się było tego trzymać.
0: No i co to wszystko oznacza? Pytamy państwa.
5: SK Rock. Może nie najlepiej, ale zawsze jako tako.
6: SK Rock.

0: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem. Oceniłem. Kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. A w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.

0: Dzień dobry, no panie redaktorze, no piątek, no daj pan całkowicie odpocząć. No, tańczy wino, pino, na, naprawdę, no na łatwiznę. A skarbnica wiedzy obok siedzi i podpowiada połączyć te orzechy makadamia z tym dniem zdrowia seksualnego.
1: No, no i to się da po
2: czekaj,
1: prostu.
2: Dlaczego mamy dać odpocząć kobicie, jak zrozumiałem? Kto powiedział, że mówimy do pań, że mają tańczyć i wino pić? Ja mam na przykład ochotę robić sam to dzisiaj wieczorkiem, bo lubię.
1: No co ty
3: z orzechami,
1: mówisz?
3: Z winem?
1: A sfilmujesz? Jakby tak tańczył tak i wino pił? Bo to jest fajne. Wysłałbyś jakiś filmik, mielibyśmy niezły ubaw na weekend.
3: Nie no, oczywiście, proszę państwa. Jak widać, forma jak zwykle dopisuje.

0: A tymczasem nagle zrobiła się już 6.30 na zegarach, co oznacza, że do studia wkroczyła Ania Kruszyńska i proszę bardzo, raport.
1: Come on.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Atak ukraińskich dronów na porty nad Morzem Czarnym. Zapalił się skład ropy naftowej. Według agencji Interfax celem był port w Soczi oraz terminal naftowy w położonej nieopodal miejscowości Sirius. Jedna z eksplozji prawdopodobnie miała miejsce w pobliżu rosyjskiego Dywizjonu Obrony Powietrznej, gdzie znajdują się systemy rakiet przeciwlotniczych. Hurtownia mogła być pomyłką. Chodzi o wielki pożar hali z wytwórnią zabawek w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej, do którego doszło w weekend. Tuż obok znajduje się zakład związany z branżą obronną. Prokuratura bada sprawę i na razie nie potwierdza ani nie zaprzecza tej hipotezie. Na ten moment śledczy nie wykluczają podpalenia.
2: To jest raport.
3: Nie płacił w restauracjach, teraz Dania wybiera z więziennego menu. W Szczecinku w Zachodniopomorskim policjanci zatrzymali 40-latka. Kilka godzin wcześniej opuścił areszt, w którym przebywał za to samo wykroczenie.
4: Policjanci kilkukrotnie prosili go o podanie danych osobowych. Mężczyzna wprowadzał ich błąd, stąd decyzja o zatrzymaniu. Okazuje się, że pan miał bardzo bogatą historię. Otóż właśnie w taki sposób funkcjonował w różnych miejscach na terenie Polski.
3: Mówi Anna Matys ze szczecińskiej policji. Decyzją sądu mężczyzna spędzi teraz 2 tygodnie w areszcie. Musi także zapłacić wszystkie rachunki, których wcześniej nie uregulował.
2: SK Rock Sport.
3: Jest półfinał i jest apetyt na medale. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Holandię 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Ostatni raz do najlepszej czwórki Polki dostały się 7 lat temu, a na medal czekają od 2009 roku. W ostatniej akcji nie pomyliła się Paulina Damaskę, która po meczu podkreślała.
5: Podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej.
3: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugiej turze Turcja zmierzy się z Serbią, a do obu spotkań dojdzie w sobotę. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2, a kolejną jej rywalką będzie Czeszka Marii Buskowa.
6: Ziętarska, Olszewski, Góralski. 6-9 w SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: dzień dobry. Pozdrowienia dla moich dwóch koleżanek z pracy, Agusi i Efci. Wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Ta piosenka jest jakaś taka podprogowa, bo Holiday to chyba tylko Łaśki jeszcze, nie?
1: No Holiday to dopiero będzie od niedzieli i będzie ekstra. Pojadę sobie na 2 tygodnie, ale ty chciałeś o znakach drogowych. Bardzo chciałeś, to ja ci od razu opowiem. Wziął nick i sprawdził. Na przykład, proszę bardzo, trasa z Wesołej do Alei Jerozolimskiej, akurat Warszawa, długość 20 km, 483 znaki pionowe.
0: No i dzisiaj sobie od samego rana troszeczkę jakby w międzyczasie dyskutujemy, bo z jednej strony pojawił się wątek, że tych znaków jest za dużo, to zwróciliśmy uwagę, że w miastach jest ich szczególnie za dużo.
1: No słuchaj, przepraszam bardzo, 24 znaki na każdy kilometr i 2-3 znaki co każde 100 metrów.
0: I mamy wyjaśnienie, dlaczego tak jest.
2: Z tymi znakami drogowymi jest troszkę jak ze świętami i z rocznicami w mojej rodzinie. Te, które są w mieście i non-stop o czymś wspominają, wyglądają jak moje dzieci. Tato, pamiętaj, moje urodziny. Tato, pamiętaj, Dzień Dziecka, pamiętaj, Mikołajki, pamiętaj, Boże Narodzenie. A te z kolei, które są ustawione na autostradzie, są jak rocznice ślubu. Pojawiają się raz i lepiej pamiętać, nie przeoczyć, bo można słono zapłacić.
0: Kończu, to jest ta scena, gdzie mówisz coś śmiesznego o małżeństwie.
3: Reklama. Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Mamo! Gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Słuchajcie, ja mam historię.
1: Dawaj.
0: Ja muszę tę historię opowiedzieć, muszę, bo się uduszę, bo ona wczoraj mną wstrząsnęła. Bo to są te historie, które pokazują, że statystyka jest do bani. Mhm. I to w ogóle nie działa, ta cała statystyka. Mieszkaniec Nowego Jorku, pan 24-letni Thomas Fahmy, wyszedł sobie przed swój dom na Staten Island, poszedł sobie, szedł sobie do dentysty. Mhm. I wyobraźcie sobie, pacnął w niego pierun, ale tak centralnie po prostu. W związku z tym, jemu się, no wiadomo, poczuł, że go pacnęło i to grubo, poczuł mrowienie, poczuł, że się czuje tak dziwnie trochę. Zapukał do sąsiadki, powiedział: pani sąsiadko, to może by jakaś karetka, coś te sprawy. Ja powiedziała: Jezus Maria, pierun w pana strzelił. Zadzwoniła po karetkę, przyjechała karetka, zabrali chłopa do szpitala od razu, bo z zewnątrz nie miał żadnych obrażeń. Ale sobie myślą, kurczę, może w środku go ten teges. No i sprawdzili go, zbadali, okazało się, że gość był zdrowy, ale po prostu w ogóle totalnie zdrowy, więc go wypisali, słuchajcie, co zrobił, jak go wypisali z tego szpitala, poszedł natychmiast, kupił los na loterii Mega Millions, następnie udał się do kościoła, zresztą sam potem napisał na swoim Facebooku, że tego dnia akurat czytanie biblijne dotyczyło apokalipsy, co uznał za wyjątkowo adekwatne do sytuacji.
2: Drodzy Państwo, jak się pewnie domyślacie, nasz reporter zawsze jest wszędzie i tym razem też był w tym kościele niedaleko tego pana, którego trafił piorun.
3: No i piorun nie będę mówił, bo ja tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? 6 na 9.

0: Proszę Państwa, my żyjemy w kraju, w którym największą aferą jest to, czy nigdy w życiu będzie, czy nie będzie z jaką obsadą, ale są też inne afery i o tym zaraz powiemy.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: No, ja na przykład przeczytałam, że Emilie Tetajkowski i jej głęboki dekolt spacerują po Rzymie. I ja po prostu tylko mam nadzieję, że oni spacerują razem, a nie osobno.
3: Tak, ja nawiązując do piosenki, w której chcieli wszyscy nas zrobić w H, no właśnie o tym, bo ekspert Janusz Palikot ocenił piersi Dody, mówiąc: za duże, co za debil to robił, na co Doda: nie tęcę twoje jaja. Bo jaja jak berety.
0: Ludzie, ja też powinien mieć coś się dokąć, ale akurat niestety nic takiego mi się nie trafiło. Mam natomiast biberowie. Tak, wychodząc poza granicę naszego kraju, biberowie wychodzą z knajpy z nietęgimi minami. Kolejna kłótnia za nimi, czy może co innego? Od razu kłótnia. Pewnie zobaczyli cena na paragonie.
1: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili: dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
5: Łukasz Bąk.
6: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
5: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą senior. Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.
18: W tle zaginięcie Słuszka, wnioski o aresz dla 3 osób w sprawie Zonda Krypto. Sejm o kryptowalutach. Dziś kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. W Katowicach można wejść na pokład Titanika. Wszystko za sprawą wyjątkowej wystawy.
19: Eska Rock. Raport.
18: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są wnioski o aresz dla wszystkich 3 osób zatrzymanych w środę w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych Anna P. może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka.
3: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
18: poinformowała rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia.
9: To jest raport.
18: Sejm debatuje nad ustawą o kryptowalutach. Dziś kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm także głosami opozycji prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
20: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
21: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
18: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z PSL. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. Ustawa, przypomnijmy, miałaby m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Wysyłają pisma, proszą o wsparcie. Mieszkańcy osiedla maltańskiego w Poznaniu apelują o pomoc do prezydenta, premiera i największych partii w Polsce. To po tym, jak kościół sprzedał teren deweloperowi, w środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek. Było gorąco, podczas protestu ponad 60 osób wylegitymowano, dwie zostały poszkodowane. Niewykluczone, że czekają nas kolejne takie sytuacje. Dlaczego? O tym Ari Habir.
22: Osiedle maltańskie jest podzielone na około 280 parceli, z czego wobec 200 spółka Komandoria podpisała już porozumienie. Oznacza to, że mieszkańcy otrzymali albo czekają na nowe lokum. Wobec 80 posesji nie ma jeszcze podpisanych porozumień.
23: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
22: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Przypomnijmy, grunty pod ogrodami działkowymi należały do Kurii, która sprzedała teren deweloperowi za 420 milionów złotych. Teraz chce tam wybudować osiedle, na co pozwala plan miejscowy.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Jeszcze Katowice, gdzie można wejść na pokład Titanica. Wszystko za sprawą wystawy Titanic Artefakty. W stolicy Górnego Śląska będzie dostępna od dziś do 31 grudnia w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Na całym świecie zobaczyło ją już 35 milionów osób, mówi ambasador wystawy Krzysztof Mędrala.
24: Najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego. Jest ich około 200. Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy.
25: Tutaj za sprawą nowej technologii można wsiąść na pokład Titanica.
24: Faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej.
26: A to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste. Pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca.
18: Wystawę odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
0: I małe przypomnienie dla odwiedzających i dla organizatorów.
5: Pogoda.
2: Pogodzie sztormy?
0: Co? Pogodzie sztormy?
3: Czy w pogodzie sztormy?
2: Sztormy.
3: Po sztormach za sekundę, drodzy państwo, z Tytanikiem jest trochę tak jak z małżeństwem. Dopiero co wyruszyłeś w rejs, prawda? A wiesz, że zmierzasz ku katastrofie.
2: Boże, jakżeśmy za tym tęsknili.
0: Mamy to!
2: Mamy to. Dobra, opowiadam to odhaczone.
0: Ale czy w trakcie tej przygody też miałeś tak, że ona leżała, ty ją malowałeś, kupiłeś jej ten wielki klejnot.
3: Tak było, plułem pod wiatr, tak, te rzeczy. Aj, co tam w pogodzie, drodzy państwo, jeżeli chodzi o plucie pod wiatr.
0: Tańczyliście do irlandzkiego tańca?
3: Nad morzem będzie najchłodniej, ale za to wiatr będziecie mieli najsilniejszy. Dziękuję.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
0: U nas jak zawsze wszystko w porządku.
2: Nie, wszystko
0: kraj,
2: ja poczekaj, bo ja zaglądam ani przez ramię, patrzę, że chcę zaprosić kominiarza, trzeba się za guzik łapać, dobrze mówię?
18: Ja mam apel, żeby zaprosić kominiarza, zanim przyjdzie strażak.
2: A, i wtedy za ten guzik, no.
0: A co to się łapie, jak przychodzi strażak?
2: Jak kominiarz przychodzi, to się łapiesz za guzik, żeby mieć szczęście, potem musisz spotkać czeka w okularach i wtedy możesz puścić guzik.
0: A jak przychodzi strażak, to co, za węża łapiemy?

0: Marchewkowe pole to za nami, a przed nami oczywiście pole minowe, bo będzie pełno głupich żartów.
1: Oj, ekstra, nareszcie. Słuchajcie, bo to jest piątek, piąteczek, piątunia. Czas na dobre suchary.
0: No, to się okaże, czy dobre, ale zmierzmy się z tym.
1: Dajesz.
0: Uwaga.
2: Co robi naga kura w pralni? Pierze.
0: To fajne.
1: Samo hasło naga kura w pralni. Jak sobie to człowiek wyobrazi, to koniec.
0: Naga kura. Taki chiński
1: naga
0: żart.
1: Kura i w pralni ona siedzi. Naga
3: ja
1: kura.
3: Ja się przyglądam Państwu naprawdę z coraz większym zainteresowaniem.
1: Tęskniłeś, prawda?
3: Tęskniłem za tym.
0: Uwaga, druga nóżka.
4: Rozmawiałem z koleżanki. Ty skąd masz takie fajne buty? A wymieniłam się z sąsiadem. A co mu dałaś? No tak.
0: Aśka, chyba nie zgrałaś do końca telefonu.
1: Jest, coś się chyba urwało.
5: Ja nie rozumiem.
0: Słuchajcie, ostatnio mój syn wymyślił żart. To jest poziom czterolatka, tak? I to jest żart dźwiękowy.
3: Czyli nasz.
0: No tak mniej więcej, słuchajcie. Jaki dźwięk wydaje straż pożarna? A jaki dźwięk wydaje straż pożarna na koncercie?
6: Telefon zaufania Eskirok.
7: Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę.
6: 691-613-613.
1: Typowe, zwalić na syna.
3: Słuchaj, jak już wspólnie ustaliliśmy wcześniej, spotkasz strażaka, łap go za węża.
0: Tak naprawdę ja to wymyśliłem.

0: Jak zwykle dotarliśmy do takiego punktu, w którym nie wiemy, co jeszcze w naszym programie się wydarzy. Była naga kura, teraz będzie naga żona.
1: Poczekaj, no jeszcze, bo oczywiście był jeszcze pan, którego trasnął pierun. I to wszystko się ze sobą łączy. Słuchajcie, to jest, mamy mistrzowskie informacje. Pewien Tajwańczyk nagrał za pomocą odkurzacza autonomicznego romans swojej żony.
0: Zaczyna się pasjonująco.
1: Widać wyraźnie na nagraniach, między innymi jak żona nago przechadza się przed innym mężczyzną, a później razem wskakują do łóżka. I to wszystko nagrał ten odkurzacz, słuchajcie, autonomiczny. I teraz tak, sąd orzekł rozwód z winy małżonki, a i owszem, było to jakiś czas temu, ale teraz zapadł drugi wyrok w tej sprawie. Słuszny, uważam, na skutek kontrpozwu byłej żony odkurzaczowy filmowiec został skazany na grzywnę i 5 miesięcy więzienia za nielegalne nagrywanie odkurzaczem w sytuacjach intymnych i naruszenie prywatności. No,
2: czekajcie, bo wiem, że teraz powinienem coś powiedzieć śmiesznego, ale usuwam wszystkie zdjęcia z odkurzacza.
3: 6 na 9. Esterok. Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Czas śniadania, więc serwujemy Państwu kanapkę emocjonalną. Najpierw dobre wieści. Co przed nami jeszcze dzisiaj?
1: Ludzie, Wojtek zwariował. Pieniądze rozdaje.
2: Dobre wieści. Że pieniądze. A tak, pieniądze, tak. Są do rozdania pieniądze.
0: Umówić się z wami na krótkie wejście. Proszę Państwa, What the Friday w każdy piątek w wtf.sk.pl. Piszecie komu i dlaczego chcecie zorganizować odjechany piątek. My do kogoś odzwaniamy. A teraz ta kanapka emocjonalna z negatywnymi wiadomościami i za nie odpowiada Ania Kruszyńska.
3: SK Rock. Raport.
4: Pożar stolarni w Radzeniu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł przed godziną 22, ale na miejscu trwa jeszcze jego dogaszanie. Z informacji Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał, są jednak straty materialne.
5: Pożar stolarni w miejscowości Radzeń Podlaski. Wyposażenie budynku oraz składowany materiał. Brak osób poszkodowanych. Przyczyna jest w tym momencie nieustalona.
4: Mówił oficer dyżurny Lubelskiej Straży Pożarnej Radosław Garwoliński. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło 13 zastępów Straży Pożarnej. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. 31-letni kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, a do tematu wrócimy o 8.
3: To jest raport.
4: Znamy laureatów antynobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
3: SK Rock Sport.
4: Sporo emocji w zaległych meczach Ekstraklasy. Nieudany debiut na ławce trenerskiej Rakowa zaliczył Dawid Szulczek. Zespół z Częstochowy przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Prawdziwy hit mieliśmy w Poznaniu. Lech 2-1 wygrał z Jagiellonią, a decydująca bramka padła w końcówce i została uznana po analizie VAR. Maja Chwalińska i Magda Linet nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa podczas US Open. Polska para świetnie zaczęła rywalizację w deblu. Pokonała duet Guo-Mladenowicz, czyli mistrzynię ostatniego Wimbledonu. Erling Haaland, zmieniając fryzurę, może stracić miliony. Norweski piłkarz Manchesteru City w sierpniu zaskoczył fanów, obcinając swoje długie włosy. Jednocześnie zdaniem mediów znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem, a jej sprzedaż eksplodowała podczas tegorocznych mistrzostw świata.
0: No słuchajcie, nie możemy przejść obok tego obojętnie, bo to jest bardzo ważna informacja.
1: Przede wszystkim, Ania, szanujemy, naprawdę, bo bardzo, dojechałaś do końca, a my po prostu położyliśmy się na podłodze, nie byliśmy w stanie wytrzymać. Czyli co, małe dziecko pachnie dobrze, a nastolatka pachnie już źle dla matki.
2: Nie, po prostu śmierdzą im już buty. Już tak wykazały badania. No okay. To jest logiczne po prostu, chyba. Tak mi się wydaje.
0: Ale dlatego tak czasami rodzice mówią pieszczotliwie, chodź tu śmierdzielu. Tak.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: zbieram wolne wnioski.
1: To mam nadzieję, że Legia Warszawa zdobędzie mistrza Polski w tym sezonie.
2: Ale co, niemożliwe?
3: Nie, ale ja się nie znam.
4: Znaczy ja nie wiem. Ja nie uważam, że to niemożliwe i teraz tak zupełnie poważnie, bo przecież Legia w tej chwili prowadzi w tabeli, dlaczegoż miałby
2: już
4: to się...
2: Nie.
4: Już nie.
2: Już chyba nie.
4: Po wczorajszej kolejce jakiejś ewentualnej?
2: Po wczorajszej kolejce kolejorza, no.
4: Tak?
2: Tak słyszałem.
4: No to zobacz, ale z drugiej strony,
2: na pewno nie wygrają Pucharu Polski.
4: Właśnie, też dobrze im poszło w Pucharze Polski.
2: Przepraszam, proszę Państwa, drodzy kibice Legii Warszawa, proszę nie stać pod naszym radiem.
4: Nie tylko kibice Legii Warszawa, bo wielu utytułowanym drużynom źle w Pucharze Polski poszło, bo przegrywały z drużynami z drugiej i trzeciej ligi.
2: Słuchajcie, w Ekstraklasie nie ma słabych drużyn, tak?
4: Tak.
2: Albo są, ale wszystkie.
3: Ja nie wiem.
4: Powiedz Zaśnie, co to Ekstraklasa.
3: Ja się nie znam. To jest Ekstraklasa.
4: Taka klasa, gdzie grają siatkarze.
3: Aha, bo ja myślałam, że to jest taka Ekstraklasa, czyli że masz fajną klasę na przykład w szkole i taką Ekstraklasę, bo ja na przykład miałam Ekstraklasę.
2: I świetnie, że przechodzimy płynnie do szkoły.
0: Zbieram wolne wnioski.
5: No to chciałbym powiedzieć tyle. Szkoda, że szkoła się zaczęła, mogły być dłuższe wakacje, że każdy miał luźniej i oby było jak najmniej lekcji.
2: No. I od razu słychać, że to nie rodzic.
6: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
17: Reklama.

0: Polska, mieszkam w Polsce, Skarok, pracuję w Esterok i razem z Państwem tworzymy ten program, a to oznacza, że czeka nas kolejne błyskotliwe wejście.
1: Tak, będzie dużo sucharów, będzie, piątek jest.
0: Będzie,
1: to
0: będzie.
1: Poproszę.
0: Gramy? Proszę tak. Bardzo.
2: A jaka jest najbardziej bezużyteczna osoba na imprezie? Trzeźwa i bez prawa jazdy.
0: O, to. Prawda, no. Tam od razu. Uwaga.
3: Co ma dziewczyna, jak ją gryzie osa nad Wisłą? Bulwary.
4: A jak chłopaka ugryzie, to nie ma?
1: Bulwary. Ma bulwary.
4: Da, wiem czego. No.
1: Ej.
4: Co ma chłopak, jak usiądzie na osie nad Wisłą?
5: Jak nazywa się Japończyk zdradzający żonę? Sepuka na boku.
0: Nie zrozumiałem.
6: Ale fajnie. To wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to tym razem ja zacznę, proszę Państwa. Uwaga, nie widać końca tłumaczeń Doroty Szelongowskiej. Asię przeprosiłam również prywatnie. Powiem Wam szczerze, że z tymi Asiami to różnie bywa. Ja ostatnio obraziłem naszą Asię, potem ją przeprosiłem, a ona w odwecie przyszła z tatą i kazała mi z nim rozmawiać.
2: Ale pojechałeś i tak się rodzą plotki dopiero. Po prostu.
3: A to prawda jest.
2: Przy tym to jest małe Miki.
3: No, tata, Wojtek mi dokuczył, chodź ze mną
2: Wojtek,
3: do pracy.
2: Chodź do pracy. No i przyszedł. Mało tego, jeszcze jest na antenie.
1: W kawałkach
2: twojego życia.
1: Ale no, o czym szkoda gadać?
2: Tylko na pudelku. Magda Tarnowska nie chce narażać się produkcji Tańca z Gwiazdami, boi się zarzutów, że przyćmiewa Dominika. Jak to było w szeregu, chłopaki? Wybacz, królewno, że cię olśniewam. O,
3: tak było. Dzień z życia Kuby Wojewódzkiego na koniec jego żonki. Zakupy w warzywniaku, spacer za rączkę i głaskanie się po policzku. I to, drodzy Państwo, dowodzi, że na pewno nie są małżeństwem.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
6: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
5: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
6: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
17: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
16: A pan wie, jak to objechać?
18: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
19: Prokuratura chce przesłuchać Nawrockiego. Chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Był pod wpływem narkotyków. Nowe informacje w sprawie kierowcy z wypadku na A1. W raporcie Centrum Nauki Kopernik i szkolenie z AI dla nauczycieli.
20: SK Rock. Raport.
19: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuraturzy chcą przedstawić i przesłuchać prezydenta, o tym już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
20: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
21: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
20: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
22: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście.
20: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
23: To jest raport.
19: W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 31-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wczoraj nowe fakty w sprawie przyniosły wyniki badań toksykologicznych.
24: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
25: A wiadomo, panie prokuratorze, jakie dokładnie było stężenie tego klefedronu?
24: Nie, niestety nie mam. Alkohol czysto.
25: Czy ten kierowca powiedział, kiedy, w jakich okolicznościach zażył te psychoaktywne?
24: Z wyjaśnień jego w ogóle nie wynika, że zażywał. Nie ma jeszcze zmienionego zarzutu, no bo nie było po prostu możliwości fizycznych, żeby go przesłuchać. Ponownie, bo on już został przekazany do dyspozycji sądu.
19: Mówi prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem. Zatrzymany Dominik D. wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy. Przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Fałszywe informacje, halucynacje, impromptowaniem. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie Zbadaj, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
26: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
27: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji do uczniów.
26: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planie jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
19: Zapisy na pierwszą turę już się rozpoczęły i potrwają do 13 września.
23: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Zaproś kominiarza, zanim przyjdzie strażak. O kontroli kominów przed sezonem grzewczym przypominają strażacy, a przegląd to prawny obowiązek.
28: Przygotować się do sezonu zimowego poprzez konserwację wszystkich piecy na różne paliwa, czyli począwszy od piecy na paliwo stałe, gazowe, płynne. Trzeba zrobić konserwację tych urządzeń, sprawdzić przewody kominowe. No i oczywiście zgodnie z czasokresami robić przeglądy tych przewodów kominowych, tak jak przepisy. To mówią.
19: Mówi szef strażaków w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Frączczak. Przed sezonem grzewczym warto zaopatrzyć się w czujki dymu i czatu.
29: Pogoda.
30: Co się chichracie, no? No trzeba
31: bo my już nasze wyciory przygotowaliśmy do czyszczenia komina.
30: Co?
32: Panie Konradzie, przeczyścić panu przewód kominowy?
30: Słuchajcie, ja wyjeżdżam na wakacje, a wy sobie czyśćcie przewody jak sobie chcecie i czym sobie chcecie, jakimkolwiek bądź wyciorem. Ale ja nie chcę mieć z tym nic
19: dla bezpieczeństwa, trzeba to zrobić.
32: Oczywiście, że dokładnie. Nie ma
30: Ania?
32: Tego...
30: Ty dzielna bądź, jak mnie nie będzie, dobrze? Dzielna bądź.
31: Dasz sobie jakoś radę. Drodzy państwo, na razie, jeżeli chodzi o pogodę, bardzo sprawiedliwie, bo od 15 do 17 stopni w całej Polsce w ciągu dnia będzie mniej sprawiedliwie, nad morzem będzie najchłodniej i na południu najcieplej.
32: Jeszcze dwie sprawy. Dzisiaj Borys Szyc, taki polski aktor, obchodzi swoje urodziny. Z kolei mamy też Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
30: Tak, mamy to.
32: I mam
30: to
32: dźwięk łączący obie te sprawy.
33: Wiem, co czujesz, bo ja czuję to samo. W życiu ważne są tylko chwile, a ta chwila należy do nas. Nie będziesz żałować. Zaufaj mi. Chodź, a tak ci żubra wyłotoszę, że ujrzysz poprzednie wcielenie. No tak to się robi.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Od 6 do 9 w Esce Rock.
3: No, przebił kominiarza z wyciarem.
31: I z tego co pamiętam, jeszcze sakwę przetrzebie.
32: Tak, trzeba by do Puszczy Białowieskiej pojechać, zapytać, co to znaczy żubra wyłotoczyć. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski. Co tam u Was?
3: Ja proponuję sport. Nie poradziła sobie także wieczysta, a to oznacza, że piłkarski Puchar Polski bez drużyny z Krakowa.
32: No, trzeba to rozbiegać. No?

0: Pani Kasia Nosowska, nikt tak pięknie poetycznie nie jest w stanie tego opisać i powiedzieć. Chłopak, który potrafił podarować księżyc, piłkę podbić 1000 razy, dziś jest dziadem.
1: Dziś jest dziadem, tak. Znaczy ten tekst jest niestety bardzo uderzający, zwłaszcza jak się spotyka czasami ludzi po wielu latach. Myślę, o rany, really? Naprawdę to się wydarzyło?
0: W końcu po 2 tygodniach wrócił, no, zobacz, co się stało.
2: Ja się urodziłem po wojnie jakieś 30 lat, no musiałbym teraz jeszcze dokładnie to obliczyć, ale 30 nawet z małym haczykiem, wydawało mi się, że to jakaś prehistoria, Druga wojna światowa, a dzisiaj od czasu moich narodzin minęło zdecydowanie więcej niż wtedy.
1: Prawda?
2: Od wybuchu, czy właściwie
1: no
2: od zakończenia wojny.
1: No, dokładnie. No.
2: Szok.
1: No. Jejuś, ale zrobiliśmy się teraz bardzo refleksyjni.
2: Nie,
1: przy piątku. No. Dajcie
2: dawaj,
1: spokój.
0: Ale proszę Państwa, nie ma
1: Wojtek,
0: obaw.
1: Błagam cię, daj suchara.
0: Państwo, myśleliśmy, że dzisiaj pójdziemy w poważne tematy, ale nie ma obaw.
3: A słyszeliście, co kupuje alkoholiczka na zmarszczki? Kupuje serum.
1: już milżej. Już milżej.
0: No. Uwaga, jeszcze podobny.
4: A dzień dobry, mam nadzieję, że śniadanko skończone. Chłopaki, to pewnie tak. Joanna pewnie zawsze coś jeszcze kusza, ale mam taki wylewny suchar odnośnie tego trzeźwego i bez prawa jazdy na imprezie. Jakie zachowania i jakie treści nie powinny się pojawić na zakrapianej imprezie? No, treści są wątkowe.
0: Trudno się z tym nie zgodzić. I proszę Państwa, nasz faworyt w tym wejściu.
5: Cześć kochani, a ja mam osobistego suchara, którego sam wymyśliłem. Skąd jest Bruce Springsteen? Springsteen. Zawsze mnie to bawi, na
0: no co najważniejsze być.
1: Ale poczekajcie, bo pan zachowuje się trochę tak jak my.
0: Że się śmiejemy z własnych żartów, tak. I mamy nadzieję, że Państwo
1: no,
0: też.
1: Tak.
0: No właśnie.
6: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
10: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
0: Reklama.

0: proszę Państwa, no, kulisy programu wyglądają tak, że już nie mamy czasu przed serwisem, dlatego robimy wejście, bo nie może się marnować to dobro, które nam wysyłacie Messengerem.
1: Nie może.
2: A będzie o Bąku Króla?
0: Może być.
3: A czy ja już Wam mówiłem, jak się nazywa Bąk Króla? Gaz szlachetny.
0: Doskonałe. Dzięki. A przebija to wszystko.
4: Ile plomb ma dentysta w szufladzie? Stomatologiczne.
0: A ilu dentystów Asia miała w kieszeni?

0: 8.31, czas na Anię Kroszyńską.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Raport zaczynamy od wypadku na autostradzie A1. W nocy w miejscowości Stobiecko-Szlachecki bus, którym podróżowało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Utrudnienia trwały kilka godzin. Droga jest już przejezdna. Służby postawione na nogi to po tym, jak mieszkaniec Lubawy dostał paczkę, której nie zamawiał. Miała pochodzić od partnerki, ale ta zaprzeczyła, by coś wysyłała. Wezwano policję, saperów i straż pożarną, bo w czerwcu podobna sytuacja z niezamawianą paczką zakończyła się eksplozją zawartości na komendzie policji. Na szczęście ta paczka w Lubawie okazała się niegroźna. Sprawą nadal zajmuje się policja.
1: To jest raport.
2: Pociąg może być znacznie bliżej niż się wydaje, mówią kolejarze. Apelują do pieszych o rozsądek przy przejazdach kolejowych. Przechodzenie mimo zamkniętych rogatek, korzystanie z dzikich przejść czy wchodzenie na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem to prawdziwa plaga.
3: Piesi zapominają o swoim bezpieczeństwie albo przez nieuwagę, albo przez jakby taką świadomość, że już wcześniej tędy przechodzili i to im się udawało. I nie mówimy tutaj tylko o przejazdach kolejowych, ale też o dzikich przejściach, których niestety mamy dużo. Plagą jest niestety przekraczanie torów w miejscu do tego niewyznaczonym. Pociąg jest szybki, jest cichy, jest nowoczesny. Tory są zmodernizowane. Chwila nieuwagi i mamy tragedię gotową.
2: Podkreśla Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarski Puchar Polski bez drużyn z Krakowa. Po odpadnięciu Wisły i Krakowi w pierwszej rundzie rozgrywek nie poradziła sobie także Wieczysta. Beniaminek Ekstraklasy 1-3 przegrał z Awią Świdnik. Z pucharem pożegnała się też Pogoń Szczecin, która przegrała ze Śląskiem Wrocław. Spotkania 1-16 finału zaplanowano pod koniec października. A po pucharowych meczach czas na kolejny, ale już w Ekstraklasie. Siódmą kolejkę zacznie śląski pojedynek między Piastem Gliwice a GKS-em Katowice. Z kolei kibice piłki ręcznej doczekali się nowego sezonu. Rusza Lotto Superliga. Rywalizację kobiet zacznie mecz między Startem Elbląg a Zagłębiem Lubin. Wśród mężczyzn sezon zacznie mecz MMTS Kwidzyn Wisła Płock.
4: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: To jest ten moment, w którym dajemy kasę na spełnianie marzenia. W związku z tym, że piątek to What the Friday, dzwonimy do Joanny, która będzie chciała spełnić marzenia motoryzacyjne ze sobą i z koleżankami.
3: Brzmi jak do mnie, ale ty nie dzwonisz do mnie.
2: Mam nadzieję. Nie. Chyba, że odbierzesz.
4: Halo,
2: dzień dobry, czy to Jasia?
4: Tak.
3: Cześć, Jasia.
2: Czy jesteśmy w Gliwicach?
4: Dzień dobry. Tak.
2: To bardzo pięknie się składa.
3: Chciałabyś spełnić swoje motoryzacyjne marzenie, to opowiedz jakie.
4: No więc każdego roku robimy sobie z moją ekipą dziewczyn coś takiego jak pożegnanie lata. No i w tym roku stwierdziłyśmy, że trzeba to zrobić tak naprawdę na ostro i chciałybyśmy sobie zrobić taki dzień z Monster Truckiem.
3: Wow. Okej. Słuchaj, to musicie się przygotować na dużą destrukcję. Ja na przykład miałam tak, że jak przyjeżdżałam Monster Truckiem po tych wrakach, to mnie serce bolało. Miałam takie, Boże, niszczę te samochody, ja wiem, że one już są nieużywane i stare, ale trochę mi było żal. Ale jest to naprawdę grube przeżycie.
5: Mm-hmm. Sześć delikatnych, jak napisałaś, Jasiu, sześć delikatnych dziewczyn. Wyobrażasz sobie to tak, że w szóstkę wsiądziecie do jednego, dwóch bądź trzech Monster Trucków i porozjeżdżacie te auta?
4: Tak.
3: Tak.
5: Tak.
4: Tak.
5: Tak.
2: Wyobrażam sobie tak, że postawimy Smarta Joannę ze Spiro.
3: Smart nie jest wrakiem. Ja bardzo proszę trochę szacunku.
2: Uwaga, proszę Państwa, to jest ważny moment programu.
5: Poszło! Mamy to!
4: Dzięki.
5: Mamy to! Destruktorki!
2: Bawcie się dobrze, oznaczajcie skierowcy, jak będziecie przejeżdżały po tych samochodach i w ogóle nie miejcie wyrzutów sumienia, tak jak nasza Jasia.
3: Tak, ja mam po prostu słabe serce. No.
4: Dzięki
2: wielkie. Pozdrawiamy Gliwice, bawcie się dobrze, dziękujemy.
0: Pa. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Ja tak sobie pomyślałem, że skoro ty, Asia, nie możesz jeździć monstrakami, Monster. To powinnaś może Monster Truckami, to może powinnaś jeździć Food Truckami.
3: Słuchaj, ja bym marzyła o tym, jeżeli mi załatwicie takiego Food Trucka, który jeszcze do tego wszystkiego w środku będzie miał kucharza i na bieżąco będzie mi podrzucał te hamburgery, które tam będzie przygotowywał, to ja będę w siódmym niebie.
2: No tak myślałem właśnie.
0: Reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Proszę Państwa, wszystko co dobre szybko się kończy, dlatego tym lepiej, kiedy coś złego się szybko kończy, na przykład nasz dzisiejszy program.
1: Ale nie martwcie się, ja Was teraz zostawię na 2 tygodnie, będziecie dzielnie tutaj walczyć, a ja do Was wrócę, potem będę tęsknić też za Wami.
2: Ale my też będziemy tęsknić, no, wiesz, no, z Tobą zawsze jest wesele, nie? I z Tobą zawsze człowiek, wiesz,
1: tak, ja potem
2: się
1: wyjadę, a potem będzie, że Ziętara znowu zażarła żarłacza.
2: Tak będzie, dokładnie właśnie.
0: Mamy
2: tak.
0: Mamy nadzieję.
2: Ja jestem pod wielkim wrażeniem, wiesz, jak można codziennie, nie będąc sportowcem, spożywać 7000 kalorii i żeby nie było po Tobie tego widać.
1: Ja wiem, tylko co ja będę robić teraz. Ja będę na przykład od niedzieli, będę w poszukiwaniu Panzerotti. Na pewno sobie parę razy pacnę o rakietę. Na pewno, z całą pewnością kilka focacci też wciągnę.
2: Rakietę, ty, a Panzerotti to jest krewetka
1: w pancerzyku. Nie, słuchaj, to są takie jak kalcone, tylko takie małe i w środku mają sos pomidorowy, te pomidory i mają mozzarellę, mają różne dobre rzeczy. Będzie ekstra.
0: No, mogliśmy nie pytać. No ale Państwo zauważyli, że Aśka się zbliża do urlopu, bo przecież wspomniała o tym ci jakieś 100 razy.
3: Jeszcze chciałem zwrócić na to uwagę, że nie dość, że redaktor Ziętarska zostawia nas na 2 tygodnie samych. To jeszcze zabiera nam pogodę. To jest co najmniej niestosowne.
0: Od razu my tą pogodę będziemy z kądziem robili codziennie. No. Słuchajcie, wy myślicie, proszę Państwa, że to jest taka łatwa sprawa. Pojechać na urlop, a mi się udało nagrać, jak Aśka się wczoraj pakowała.
4: Tylko wszystko, Anka, wszystko na mojej głowie. Przecież muszę wyszczepać, bo się skórze nie zmieści w walizce. Anka, to Anka wyszczepie, tak, Anka wyszczep, spódnica oczywiście. Wszystko ja, po prostu wszystko na mojej głowie. Szału dostanę, po prostu dostanę szału. Pierdziele, po prostu.
5: 6 na 9.

0: jazz.
1: Ale jazz normalnie, no. To no. Taki jazz.
2: Proszę państwa, Asia, bo to chyba nie wybrzmiało. Gdzie ty jedziesz?
1: Ja jadę do Włoch. Będę przebywać w Monopoli.
2: Masz kartę, żeby nie iść do więzienia?
1: Nie mam, niestety, trzymajcie za mnie kciuki, ale mam nadzieję, że będę, może zarobię tam dużo pieniędzy.
2: Asia, jak będzie wracała przez start, to nie będzie pobierała premii.
3: Dokładnie. Jazz z tonikiem dobry jest podobno.
2: Dziękuję państwu. W poniedziałek przyjdziemy i będzie jeszcze gorzej.
4: To było 6 na 9 w SROK.
5: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj. Mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Reklama. SK Rock. Nowości.

0: Gorący dzień w Sejmie, w planach głosowanie nad odrzuceniem weta w sprawie kryptoaktywów. Akcja służby w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej znaleziono pozostawiony plecak. Jest jeszcze w trakcie szkolenia. Pies Bruno dołącza do załogi lotniska Chopina.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, Anna Kruszyńska zapraszam. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za kratki trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczania powierzonych pieniędzy. Do tematu będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: To będzie gorący dzień przy Wiejskiej. Posłowie wracają właśnie na salę obrad, a w planach głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów oraz wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może nim zostać Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera. To kontrowersyjna kandydatura, sprzeciwiają się jej politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. W Sejmie nasz reporter Michał Rawa. Jakie wątpliwości mają koalicjanci?
2: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
3: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
2: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
4: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
2: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Maciej Berek dostał zielone światło od sejmowej komisji, która negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego. Akcja służb w Warszawie. Przy ulicy Ostrobramskiej znaleziono podejrzany plecak, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
5: Było zgłoszenie, że plecak został pozostawiony. Został teren wygrodzony. Czekamy na pirotechników, aż przyjadą sprawdzić plecak.
0: To kolejna taka sytuacja w tym tygodniu w Warszawie. W środę podejrzane paczki z wystającymi kablami znaleziono też przy ulicy Żupniczej. Po ich sprawdzeniu okazały się niegroźne. Pilniej strzeżone niebo. Ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji, Polska poszerzy ochronę przestrzeni powietrznej, zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź resortu na kolejne incydenty. Wczoraj nad Bałtykiem, 40 km na północ od Ustki, nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Żołnierze mają jednak działać także na lądzie.
6: Przedłużyliśmy kilka dni temu operację Horyzont. To jest operacja ochrony infrastruktury krytycznej przy udziale wojska, szczególnie Wojsk Obrony Terytorialnej. Te najbliższe tygodnie, miesiące będą na pewno trudne. Zbliżają się wybory w Rosji. Przed tym na pewno ta eskalacja w różnych miejscach może następować.
0: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że od 10 września do 9 grudnia we wschodniej części Polski obowiązywać będzie tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Ma to służyć zapewnieniu systemowi obrony powietrznej odpowiedniej swobody działania i możliwości reagowania na potencjalne zagrożenia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ma dopiero 9 tygodni, ale jego przyszłość jest już zaplanowana. Pies Bruno dołącza do załogi lotniska Chopina. Szczeniak jest jeszcze w trakcie szkolenia, ale już poznaje zasady swojej przyszłej pracy. Będzie towarzyszył sokolnikowi podczas patroli na terenie lotniska i pomagał w ograniczaniu obecności ptaków w pobliżu samolotów.
7: Na zapach tatwa w trawie robi stójkę, czyli zamiera w bezruchu, wskazuje nosem, pokazując, gdzie jest ptak.
0: Mówi Maciej Bielecki, opiekun Bruna i sokolnik lotniska. Bruno to wyżeł niemiecki, krótkowłosy. To rasa znana właśnie z doskonałego węchu.
8: Pogoda.
0: Piątek z dużym zachmurzeniem, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Dziś opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami także burze. Temperatura od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 na południu. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hektopaskali.

0: to był Manam Festerok. Ta noc do innych jest niepodobna. Z filmu Wielka Majówka oczywiście, tak na marginesie. Sprawdzałem ostatnio, jak majówka przyszłoroczna nam się rozkłada na 3 dni. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, sobie 3 maja wypada w poniedziałek, więc weekend wydłużony można już planować. No a wracając do spraw bieżących, jest 18 minut po 9, mamy piątek, 4 września, kłania się Michał Cieślik, no i zaprasza do 12. Dziś ja opowiem Państwu parę kultowych historii i zagram parę kultowych kawałków, więc fajnie będzie, tego się będziemy trzymać, zatem zapraszam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Będą kultowe kawałki, no i oczywiście takie, które dopiero mają szansę na ten status. No właśnie, czy ta historia spotka zespół Royal Blood przy okazji tego nowego singla? Jak mówią, poczekamy, zobaczymy. Nowa płyta w drodze tego właśnie duetu Dead Company. I na tej płycie takie właśnie dźwięki. Ten over ten. Jest moc, jest energia. Są i oni. Royal Blood.

To był Hey, Westerok i Dreams. No a my sięgamy teraz po pierwszą datę z naszego muzycznego kalendarium. To będzie data 4 września 1960. No właśnie tego dnia ów muzyk, który jest pretekstem do tego, żeby o tym opowiedzieć i zagrać kolejny utwór, przyszedł na świat w rodzinie hinduskich emigrantów. Urodził się w Seattle. No i mimo tego, że trochę tułał się z rodzicami po świecie, bo mieszkał przez chwilę w okolicach Chicago i w Indiach, miejsce urodzenia zdaje się naznaczyło jego los i określiło kierunek, w którym miał podążać. A tak w ogóle jest dyplomowanym filozofem. Studia ukończył w Seattle, podczas których był także DJ-em i grywał w klubach, ale to grunge, jak się okazało, stał się jego przeznaczeniem. W połowie lat 80. został zaproszony do nowego zespołu jego kumpla ze studiów, którego współlokator, niejaki Chris Cornell, już był członkiem tego właśnie zespołu. No a dzisiaj swoje urodziny obchodzi gitarzysta Soundgarden, Kim Tahel. Wszystkiego najlepszego z tej okazji. Spoonman przed nami, Soundgarden.

0: No tak, przedwczoraj minęło 35 lat od premiery singla, a za dwa tygodnie minie tyle samo lat, 35 od premiery tych dwóch przełomowych płyt, jeżeli chodzi o Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 i 2. I na tych dwóch płytach ten utwór się znalazł, na tej drugiej w nieco innej, bo zmienionej, jeżeli chodzi o tekst wersji. Don't cry. Guns N' Roses za nami w ST Rock. Za 22 minuty będzie 10. Jeszcze w tej godzinie sięgniemy po kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ST Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
12: Ach, herbat kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
11: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
12: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
10: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Factory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
18: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
19: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
1: Reklama. ST Rock. Radar.
20: Zapraszam, Michał Prokopowicz.
3: Wygląda na to, że formacja Oasis w 2027 roku znów będzie koncertowała. Noel Gallagher postanowił ostatnio podgrzać atmosferę w tym temacie. Jak powiedział, w przyszłym roku nie ma żadnego wielkiego turnieju piłkarskiego, więc musimy coś zrobić w lato. A więcej o tych szumnych koncertowych zapowiedziach od Oasis przeczytacie na skrock.pl.
20: Skrock Radar.
21: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
22: This is Anthony Kiedis of
23: the Red Hot Chili Peppers
22: and Flea, inviting you to keep it tuned
24: right here.

To był Faith No More w SC Rock i Epic. No a przed nami kolejny utwór z kategorii Epic. Oryginał ma już 60 lat na swoim koncie, a ta wersja powstała 25 lat temu na potrzeby soundtracku do popularnego filmu o pewnym zielonym ogrze. Tak jest, sięgamy po muzykę ze Shreka. I'm a Believer z repertuaru Monkees w wykonaniu Smash Mouth i to wykonanie chyba najbardziej zapisało się w naszej pamięci. Coś mi się tak wydaje. No a dziś mijają 3 lata bez Steve'a Harrella. Wokalista Smash Mouth odszedł w 2023 roku tego dnia w następstwie wieloletniej choroby. 56 lat miał tylko w tamtym momencie. Smash Mouth, I'm a Believer przed nami w SC Rock.

0: To była australijska grupa Jet, która w razie, gdyby ktoś nie zauważył, tego lata odwiedziła nas i zagrała na Wood Summer Festival. Pod koniec lipca Cold Heart Bitch, jeden z ich największych hitów, zamyka tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. No a my zbliżamy się do 10:00, to oznacza, że za chwilę Ania pojawi się w studiu i przedstawi najnowszy raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
12: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Faktory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
16: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
0: Reklama.
2: Jest komentarz Żurka w sprawie decyzji sądu o podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. To przypomnienie o problemach. W Katowicach demonstracja górników i hutników. Dwóch pracowników elektrowni wydobytych z tunelu w raporcie CUT w Nepalu.
21: SK Rock. Raport.
2: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nastąpił ogromny przełom, mamy same sukcesy, tak prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
17: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd, czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratorów i także policji.
2: Podkreśla prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodaje, że jeden z wątków śledczy zamierzają wyjaśnić także za granicą.
17: Mój zastępca prokuratora generalnego jedzie w najbliższym czasie do Estonii. Wszystkie te wątki muszą być zbadane bardzo dokładnie. Dlaczego z czasów ministra Ziobry prokuratura umarzała postępowanie w sprawie jeszcze giełdy Bitbay? Dlaczego udzielano przestępcy oskarżonemu o miliardowe straty listu żelaznego?
2: Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Zaginął w marcu 2022 roku. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W., pseudonim Maniek. 2 z 3 aresztowanych dziś osób to kobiety związane z tym mężczyzną. Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to jego była żona. Rozpoczyna się demonstracja przed Ministerstwem Energii i budynkiem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Pojawili się górnicy i hutnicy. To ma być przypomnienie o nierozwiązanych, gigantycznych problemach, między innymi w branży górniczej.
21: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
22: To może być gorący piątek.
21: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata. Ministerstwo już samo powinno dać ministra Motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze.
2: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
6: To jest raport.
2: Cud w Nepalu. 2 pracowników elektrowni wodnej przez 9 dni było uwięzionych 170 metrów pod ziemią. Zostali odcięci od świata po katastrofalnej powodzi, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu usłyszeli ich głosy. Zostali wydobyci z tunelu i przewiezieni do wojskowych koszar. Byłem w sterowni. Moją odpowiedzialnością było ratowanie życia wszystkich. Kiedy doszło do tego wypadku, nie mogłem po prostu uciec sam. Musiałem zadbać o wszystkich. Kazałem im uciekać na zewnątrz i pilnowałem tego. Przez to straciłem czas i na końcu sam nie zdążyłem wyjść. Mówi uratowany Sanjay Sach. Niestety wciąż nie wiadomo, co stało się z setkami innych pracowników. W całym regionie zginęło około 900 osób, a w ubiegłotygodniowych powodziach zginęło już ponad 1250 osób.
1: SK Rock Biznes.
2: Handel w internecie prędzej czy później przejmie sztuczna inteligencja. Dla e-sklepów to rewolucja, która zmieni zasady gry, czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Już dziś handel internetowy coraz częściej odbywa się nie tylko ze wsparciem maszyn, ale całkowicie pomiędzy innymi. Z jednej strony jest oprogramowanie działające w imieniu kupującego, a z drugiej zautomatyzowana platforma sprzedawcy, wskazuje gazeta. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Zarzucają, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki, informuje dziś Gazeta Wyborcza. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,71 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,60 zł, a funta 5,03 zł.
1: Pogoda.
2: A na początek ostrzeżenia IMGW przed opadami deszczu dla obszarów z 3 województw na północy kraju. Alerty pierwszego stopnia obejmują całe województwo pomorskie, północną część województwa zachodniopomorskiego oraz zachód województwa warmińsko-mazurskiego. Na wybrzeżu mogą pojawić się dziś burze. Na temperaturę od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 stopni na południu i południowym zachodzie. Ciśnienie 998 hektopaskali.

0: To jest to YouTube SC Rock. No i utwór, którego teksty rozpoczyna się od słów Early Morning, April 4th. Na dzień miesiąca się zgadza, ale miesiąc inny. Czwarty dzień września w kalendarzu 2026 roku. Na dzień dobry, mówi Państwu Michał Cieślik. Jest kwadrans po 10:00. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. Pride in the Name of Love, YouTube za nami w SC Rock. No i jesień się zbliża i taki wzmożony czas wszelkiej aktywności, jeżeli chodzi o premiery płytowe. Wiemy, że nadchodzi ta nowa płyta zespołu YouTube, ale panowie na razie trzymają w ścisłej tajemnicy szczegóły a propos tego właśnie wydawnictwa. No miejmy nadzieję, że niebawem czegoś więcej dowiemy się na ten temat właśnie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No a ci panowie absolutnie w tajemnicy nie trzymają, że tej jesieni ukaże się ich najnowsza płyta, na której takie właśnie dźwięki się znajdą. Leave Me Behind, przed nami nowy Nickelback, Westerrock. Rock.

To jest Tilaf w Esterok. W maju minęło 30 lat od premiery płyty, na której ten utwór się znalazł. Tak, w 96 roku. To był krążek Al Capone zespołu Tilaf. 1996, już za nami w Esterok. No a teraz taki, no powiedziałbym, bardzo radiowy kawałek, choćby z tego powodu, że wyraz radio, albo z angielska radio, pojawia się w tytule. No to było objawienie, taka nowa jakość na scenie muzycznej, tej alternatywnej sekcji. Podobno 3 lata nagrywali ten album, który zadebiutował na miejscu drugim list zarówno w Stanach, jak i Wielkiej Brytanii, a wszystko zaczęło się od grania w małych klubach w Las Vegas. Tam też wypatrzyli ich przedstawiciele dużej wytwórni płytowej, no i zaproponowali współpracę, no i naprawdę pięknie skorzystali z tej szansy. Dziś, 4 września, mija dokładnie 14 lat od płytowego debiutu zespołu Imagine Dragons, czyli od wydania płyty Night Visions z tym oto utworem pod numerem 1 na trackliście. Radioactive.

0: Bohemian Rhapsody i Queen w ST Rock na 25 minut przed 11. Wspominałem przed chwilą o roku 1996 i jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium, właśnie z tym rokiem związaną. Już za chwilę opowiem o tym, co ważnego wydarzyło się wtedy w historii zespołu Van Halen, który też zresztą pojawi się przed 11 w ST Rock.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.

0: Łukasz Szczyciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja, reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
1: Reklama.
17: Hey, what's up? We're Papa Roach.
18: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
19: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

był Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. No a my teraz, tak nawiązując do tytułu kolejnego utworu, przeskakujemy do kolejnej daty z naszego muzycznego kalendarium i to było równo 30 lat temu, kiedy przy okazji ceremonii MTV Video Music Awards, dokładnie tego dnia w 96 roku, po 11 latach, doszło do zjednoczenia Van Halen z Davidem Lee Rothem, czyli współzałożycielem i liderem zespołu. Panowie pojawili się wspólnie na scenie, by wręczyć nagrodę. Wielu miało nadzieję, że to będzie początek reaktywacji grupy w tym pierwotnym składzie, no ale nadzieje te prysły już miesiąc później, kiedy zespół poinformował, że ich nowym wokalistą zostaje Gary Cherone, znany z Extreme, no a sam Lee Roth przyznał, jak to określił, został nieświadomym uczestnikiem tej ściemy, jak określił to spotkanie, no ale żeby nie było, 10 lat później panowie się zeszli znowu i tak już było do końca. Jump, Van Halen przed nami.

0: To był Jugopolis w Esterok z Maciejem Maleńczukiem na wokalu, ostatnia nocka i ostatni utwór w tej drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania. A my zbliżamy się do 11:00, to oznacza, że za chwilę najnowszy raport, zapraszamy. A potem zagram Państwu między innymi Komę. Przypomnę, Piotr Rogucki był wczoraj naszym gościem. Zapis tej wizyty z naszego studia do podejrzenia w naszych socialach, także tam odsyłamy wszystkich zainteresowanych.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Będzie dużo sucharów.
3: Co ma dziewczyna, jak ją gryzie osa nad Wisłą? Bulwary.
4: A jak chłopaka ugryzie, to nie ma? Co ma chłopak, jak usiądzie na osie nad Wisłą?
2: Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
4: Czyli co, małe dziecko pachnie dobrze, a nastolatka pachnie już źle dla matki?
2: Nie, po prostu śmierdzą im już buty.
5: Dlatego tak czasami rodzice mówią pieszczotliwie, chodź tu śmierdzielu. Tak.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
10: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać?
19: Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
20: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
21: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
22: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
23: Reklama.
24: Premier cytuje fragmenty zeznań w Sejmie afera Zonda Krypto. W obronie przemysłu ciężkiego protest górników w Katowicach. Kutno będzie pachnieć kwiatami. Rusza trzydniowe święto róży.
25: SK Rok. Raport.
24: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb w sprawie. Tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do kryptowalut premier w Sejmie zacytował, jak powiedział, fragmenty protokołu z zeznań w sprawie Zonda Krypto. Jak nie powiedział kogo, ale z kontekstu można wyciągnąć wniosek, że chodzi o Przemysława Krala. Premier przywołał zeznania dotyczące pieniędzy dla byłego ministra sprawiedliwości. Z protokołu ma wynikać, że za pomoc miał wpłacić 2 miliony złotych.
26: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
24: Politycy PiS, komentując na gorąco wystąpienie premiera, mówią, że to stek kłamstw. Obecnie trwa 15-minutowa przerwa w obradach. Następnie zostanie zwołany konwent seniorów, po którym odbędzie się głosowanie. Maciej Berek, koalicyjny kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wybrany większością głosów przez Sejm. Głosowanie poprzedziła jednak pełna politycznych emocji dyskusja. W gmachu przywiejskiej w Warszawie jest nasz reporter, który przysłuchuje się obradom. Mateuszu, do czego odnosili się politycy?
27: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wytknął premierowi, że kandydatura Macieja Berka jest wyłącznie polityczna i nie gwarantuje obiektywnego orzekania przez sędziego.
28: Po pierwsze, żeby mieć swojego pretorianina, swoją prawą rękę w Trybunale Konstytucyjnym. Człowieka, który ogarnie tych, którzy nie poradzili sobie i nie sprostali pana politycznym oczekiwaniom.
27: Mówił Zbigniew Bogucki. Odpowiedział mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
29: Niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej historii nie posuwał się do takich zachowań. Komu ma służyć pana głos? Ochronie politycznych interesów pańskiego środowiska tylko i wyłącznie.
27: Sejm ostatecznie wybrał jednak koalicyjnego kandydata. Zagłosowało 226 obecnych na sali parlamentarzystów. Przeciw było 184. Sejmu Mateusz Chłystun.
25: Słuchacie raportu w SC Rok.
24: W obronie przemysłu ciężkiego w Polsce około 300 górników i hutników demonstrowało pod siedzibą Ministerstwa Energii i Polską Grupą Górniczą. Protestujący przekazali pilny apel do rządu o ratowanie polskiego przemysłu z naciskiem na huty i kopalnie.
30: Za litr diesla płacę 8 zł na stacji.
31: Nawet policjanci między sobą się pobili. O głupi litr paliwa o 20-30 groszy.
32: Hutnictwo w pana ocenie umiera w Polsce?
33: Tak, umieramy. My też chcemy żyć i chcemy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki również żyły.
34: Zastępujemy na dzień dzisiejszy tych pracowników, którzy odeszli, firmami obcymi.
32: Ta kampania wrześniowa to jest początek gorącej jesieni w przemyśle ciężkim?
34: Myślę, że tak.
32: To co, czeka nas fala protestów, strajków?
34: No jeśli dojdzie do jakiejś chaotycznej likwidacji kopalń nieprzemyślanej, to na pewno.
33: Robimy to i będziemy to robić, aż po prostu padniemy albo oni padną.
24: Protest obserwował nasz reporter Darek Brombosz. Na koniec zmieniamy temat. Przenosimy się do Kutna, które będzie pachnieć kwiatami. Dziś rusza tam trzydniowe święto róży, które ma już ponad 50-letnią tradycję.
35: Koniecznie trzeba zobaczyć i zwiedzić ogólnopolską wystawę róż pod hasłem Sekret Symetrii, różane instalacje florystyczne oraz efektowną paradę kwiatową. Będą również warsztaty florystyczne, jarmark różany.
24: Mówiła Joanna Brylska, rzecznik Urzędu Miasta, a szczegóły na stronie Kutnowskiego Domu Kultury.
0: Pogoda.
24: I ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem w prawie całym kraju, a także opadami deszczu na północy. Te będą obowiązywały dziś od godziny 16 do jutra do godziny 22. Na wybrzeżu mogą pojawić się także burze. Tam też najchłodniej dziś 18 stopni, a najcieplej 26 na południu i południowym zachodzie. W centrum około 22 stopni.

0: Daleka droga do domu. To była Koma w Esterok. Wspominałem, że wczoraj gościliśmy w studiu Roguca, który opowiadał nam między innymi o swojej edukacji w technikum elektrycznym, zanim został aktorem i muzykiem, bo to trzeba było mieć jakiś zawód, prawda? No jak twierdzi, był taki moment w drugiej klasie w elektryku, kiedy dotarło do niego, że to chyba nie jego droga, że pralek to już dzisiaj nikt nie naprawia, więc trzeba się zabrać za coś innego. Otóż nie, panie Piotrze, pralki wciąż się naprawia, czego mówiące te słowa doświadczyły osobiście niedawno. No, taka złota rączka to naprawdę na wagę złota, po prostu. A cała rozmowa z Rogucem w naszych socialach, także polecam serdecznie. Jest 12 minut po 11 w piątkowe przedpołudnie, 4 września, Michał Cieślik. Dzień dobry raz jeszcze i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A zanim sięgniemy po kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium, no to jeszcze zagramy jedno z tych naszych nowych nagrań, Never Gonna Change, wspólny utwór Billy'ego Morrisona, czyli gitarzysty Billy'ego Idola, no i Dextera Hollanda, wokalisty grupy The Offspring. Never Gonna Change.

Republika Marzeń, rok 1995. Mam ten album i to jeszcze na kasecie działającej. Co więcej, zapytaj mnie, czy cię kocham. Republika już za nami w SC Rock. No tak, jest kilka hipotez odnośnie tego, jak powstał tekst kolejnego utworu. Jedna z nich mówi o nocy spędzonej w The Factory, legendarnej galerii sztuki w Nowym Jorku, prowadzonej przez Andy'ego Warhola. Wokalista i zarazem autor miał tam bawić się z ludźmi, którzy, jak sama nazwa utworu wskazuje, byli nieco dziwni. Inna wersja zdarzeń mówi o wycieczce autora w okolice Los Angeles i obserwacji ludzi tam spotkanych. No i bez względu na to, która wersja jest tą właściwą, utwór absolutnie legendarny, a dziś mija równo 59 lat od momentu, kiedy świat po raz pierwszy usłyszał ten oto utwór. Jim Morrison, The Doors, People Are Strange.

Adesso ID, Red Hot Chili Peppers w ST Rock. No a za chwilę Deep Purple na naszej antenie. Za miesiąc koncert tego zespołu w Łodzi. To z okazji premiery płyty Splat, na temat której miałem wielką przyjemność pogadać z muzykami zespołu. Cała rozmowa dodam jeszcze do posłuchania na naszym eskarakowym YouTubie, gdyby ktoś był zainteresowany. Black Knight i Deep Purple to po krótkim

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
15: Dobry dzień. Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
16: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
17: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
18: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
15: Eska Rock Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zimny deszcz, błoto po kostki i ponad 30 tysięcy fanów śpiewających jednym głosem. Pamiętny występ Depeche Mode na warszawskim Służewcu obrósł już legendą. W 25. rocznicę tego wydarzenia zapowiedziano wyjątkową książkę, która odsłoni najgłębsze kulisy tamtego koncertu Depeche Mode. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.

Deep Purple w Esteroki Black Night. No nie, to nie była ciemna noc, tylko w środku dnia się to wydarzyło, dokładnie 4 września 1965 roku, kiedy doszło do pewnej zuchwałej, nie zawaham się użyć tego słowa, kradzieży. Otóż skradziono furgonetkę ze sprzętem należącą do zespołu The Who. Sytuacja o tyle ciekawa, że do kradzieży doszło przed londyńskim schroniskiem dla psów Battersea Dogs Home, w czasie gdy muzycy, o ironio, chcieli kupić psa stróżującego do pilnowania właśnie tego pojazdu. W furgonetce znajdowały się instrumenty i sprzęt o wartości około 5000 funtów, czyli sporo, jak na tamte czasy. Jakiś czas później policja odnalazła pustą furgonetkę, z której wymontowano niektóre elementy. Ostatecznie udało się odzyskać i zwrócić około połowy skradzionego sprzętu muzycznego. Behind Blue Eyes, The Who przed nami.

0: Przed godziną Jugopolis z Maciejem Maleńczukiem, a na koniec tej godziny Jugoton z Kazikiem i Malczyk. I proszę, jak pięknie się złożyło. To już na koniec tej godziny i naszego piątkowego spotkania, bo zbliżamy się do 12:00, w związku z czym w samo południe na naszej antenie najnowszy raport, a tuż potem przejmie Państwa Łukasz, który spędzi z Państwem te pierwsze godziny piątkowego popołudnia. Ja dziękuję pięknie za dziś, no i polecam się jutro. Popołudniową porą słyszymy się w sobotę po 14:00. Zmykam tymczasem.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Mamo, gotujemy się na bitki?
13: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
14: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
21: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Gorące emocje w Sejmie. Kolejny raz nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut, ale głosowanie poprzedziło mocne wystąpienie premiera. 12-latek zaatakował rówieśnika o brutalnym zajściu w Bydgoszczy za chwilę. A w raporcie też ewakuacja w Urzędzie Miejskim w Skarżysku Kamiennej, służby postawione na równe nogi.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Zabrakło 25 głosów. Sejm po raz kolejny nie odrzucił weta prezydenta w sprawie kryptowalut. Głosowanie poprzedziła jednak gorąca dyskusja dotycząca afery Zonda Krypto. Premier z mównicy sejmowej cytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie. Wprost nazwisko nie padło, ale można było wywnioskować, że chodzi o Przemysława Krala. PiS niezmiennie domaga się powołania komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę, a Rozwój Plus rozważa wniosek o powołanie komisji śledczej. To wszystko przy Wiejskiej obserwuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym dokładnie polega spór w sprawie ustawy?
22: Rządzący i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością za kształt przepisów w sprawie kryptoaktywów, a w efekcie za wybuch afery Zonda Krypto.
23: Ślamazarność pańskiego rządu. 2 lata. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków. A wy śpicie. Ustawa trafia do prezydenta dopiero w listopadzie. Pan nic nie wiedział. Służby panu nic nie mówiły.
22: Mówił Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Na te słowa zareagował premier Donald Tusk.
24: To kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiS-u można było kupić ułaskawienie. Za ile się kupowało ułaskawienie?
22: Minister Sprawiedliwości z kolei namawiał do głosowania za odrzuceniem weta.
25: My będziemy ścigać przestępców, ale posłowie powinni zapobiegać przed powstawaniem przestępstwa. Po to jest ta ustawa.
22: Mówił Waldemar Żurek. Sejm ostatecznie nie odrzucił prezydenckiego weta, nie będzie więc ponownych prac nad przepisami w tej sprawie.
1: To jest raport.
0: A w nim Bydgoszcz i atak 12-latka na rówieśnika. Sprawę zbada teraz sąd rodzinny i policja. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej. Całe zajście nagrano telefonem. A o szczegółach Dawid Olszewski.
26: Na nagraniu widać, że chłopiec został najpierw obwiązany papierem toaletowym, a potem zaatakowany przez rówieśnika.
27: Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
26: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na komendę zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie.
27: Policjanci zabezpieczyli to nagranie. Jest ono dowodem w sprawie. Ono właściwie dokładnie obrazuje to, co się na tym przystanku zadziało.
26: Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem.
0: Sąd rodzinny zdecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych wobec 12-latka. Alarm bombowy w Urzędzie Miejskim w Skarżysku Kamiennej. Wszystko wskazuje na to, że fałszywy. Przed południem policja dostała zgłoszenie o rzekomo podłożonych ładunkach. Prezydent miasta podjął decyzję o ewakuacji magistratu jeszcze przed przybyciem służb.
28: Na tą chwilę oczywiście my jako policjanci sprawdzamy i weryfikujemy, chociaż jest to traktowane jako mało wiarygodna informacja.
0: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Teren przed urzędem został zabezpieczony. Na miejscu jest również straż pożarna.
29: SK Rock Biznes.
0: Złożyli petycję w obronie miejsc pracy i przyszłości polskiej gospodarki. Górnicy i hutnicy demonstrowali dziś przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Protestujący przekazali pilny apel do rządu o ratowanie polskiego przemysłu z naciskiem na huty i kopalnie. Wspiera rodziny, oferując 3 finansowe świadczenia. ZUS przypomina o programie Aktywny Rodzic. Dotyczy tych, którzy mają pod opieką małe dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.
30: Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu. I to bez względu na to, czy rodzice pracują i czy dziecko chodzi właśnie do przedszkola.
0: Wyjaśnia, że rzecznik ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Jest też trzecie wsparcie, aktywni rodzice w pracy. A o wszystkich ze szczegółami można przeczytać na stronie ZUS.pl.
29: Pogoda.
0: Chmury i deszcz z niewielkimi przejaśnieniami. Taka aura dominuje dziś w pogodzie. Do tego synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, a na wybrzeżu mogą też pojawić się burze. Bez deszczu dziś tylko na południowym wschodzie naszego kraju, a na termometrach od 18 stopni na północy, około 22 w centrum do 26 na południu.

Agnieszka Chylińska i Jestem Silna. Agnieszka Chylińska, która ma, proszę Państwa, na swoim koncie pewien skandal związany z nauczycielami. A dlaczego o tym mówię? No dlatego, że powolutku zbliżamy się, proszę Państwa, do końca pierwszego tygodnia nowego roku szkolnego. Jak tam Państwa pociechy? Zadowolone z tego, co tam w szkole się wydarzyło? Szczęśliwe, że spotykają się ze swoimi przyjaciółmi, kolegami? A może są wśród nas nauczyciele i też już nie mogli się doczekać tego, żeby wrócić do pracy. Wszystkich tych serdecznie pozdrawiam. Pierwszy tydzień za nami praktycznie, a to potem to już będzie jak z górki. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. W piątek, 4 września 2026 roku w Esterok. Teraz Bear McCreary, / Dave McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary i Cool Kids. Ten kawałek.

To ma nami raz, dwa w ST Rock, a teraz przed nami piosenka, proszę Państwa, której tekst zainspirowany był pewnymi wydarzeniami niezbyt przyjemnymi w mieście, z którego pochodzi grupa Stone Temple Pilots, czyli w San Diego, w Kalifornii. Dotarły do panów newsy z radia czy z gazety o zaginionej młodej kobiecie, która, jak się okazało, później została odnaleziona martwa. No i panowie ze Stone Temple Pilots tak byli poruszeni tą historią, że siedząc w wannie, konkretnie Scott Weiland i perkusista Eric Kress napisali we dwóch tekst do tego utworu. Panowie określają ten kawałek jako metaforę utraconego związku z obsesją, no ale przy okazji też jako metaforę utraconego życia. Stone Temple Pilots w ST Rock i Plush.

0: Take a look around. To Limbiskit w SC Rock. Gitarzysta Limbiskit, Wes Borland, zdradził ostatnio, że panowie coraz bliżej są nagrywania nowego materiału. Mieliśmy już kilka sesji twórczych i mamy sporo gotowych partii, które możemy wykorzystać w nowych piosenkach. Fred i ja słuchaliśmy niedawno kilku riffów oraz innych nagrań z zeszłorocznych sesji i mówiliśmy tylko: o, zapomniałem o tym. I o tym. Mamy więc trochę amunicji do wykorzystania. No ja jestem bardzo ciekawy, co z tej amunicji wyjdzie. Mam nadzieję, że na płytę, nową płytę Limp Bizkit, następczynię tej z 2021 roku, nie będziemy musieli jakoś super długo czekać. A już za chwileczkę Westerok, Def Leppard i Rejoice.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili: dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama.
20: Hi, this is Daniel.
21: And I'm Chad, we're from Nickelback.
22: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
23: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie Eski Rock.
24: Eska Rock.
25: Eska Rock Warszawa. Wybieramy dla was nowości, które naprawdę dobrze rokują.

The Fleppard i Rejoice w Asterok za nami. Ten numer panowie z The Fleppard napisali z okazji swojej rezydencji koncertowej w Caesars Palace w Las Vegas, która miała miejsce na początku tego roku. To z Las Vegas, proszę Państwa, przenosimy się teraz do Warszawy, bo mam dla Państwa piosenkę, która jest uznawana za taką pocztówkę muzyczną z lat 80. XX wieku naszej kochanej Polski. Muniek Staszczyk, który napisał tekst do tej piosenki, inspirował go bardzo osobistymi, codziennymi doświadczeniami i obserwacjami miejskiego życia. No i stąd może sekret sukcesu tej piosenki, bo tekst jest absolutnie genialny. No to słuchamy. Tilaw i autobusy i tramwaje.

0: Wish You Were Here to Pink Floyd Westerok na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. Już za momencik wybije 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa m.in. numer Soundgarden Black Hole Sun.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00.
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zataszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
18: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
22: No tak.
21: A teraz jedziemy do Faktory.
22: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
20: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
23: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
24: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
23: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Ostre starcie w Sejmie w sprawie kryptowalut. Za chwilę relacja naszego reportera. Idzie nowe, jest przełom w sprawie budowy drogi ekspresowej S12 w Łódzkiem. Tak źle jeszcze nie było.
2: Jest płycej niż zazwyczaj chyba.
1: Rekordowo niski stan Wisły w Warszawie.
3: SK Rock. Raport.
1: 13. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami – to zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. A my kolejny raz dziś przenosimy się na Wiejską, gdzie jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
13: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
5: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
25: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
5: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z Sejmu, Mateusz Chłystun.
1: Dziękuję za relację. Prawdopodobnie odbędzie się po weekendzie. Zaplanowana sekcja ma wyjaśnić przyczyny śmierci znanego operatora filmowego. Przypomnę, ciało Witolda Płóciennika odnaleziono wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. Był poszukiwany od kilku dni. Gorzowska prokuratura spróbuje ustalić, czy mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych, czy do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Postępowanie toczy się pod kątem jej nieumyślnego spowodowania.
26: Na miejscu wykonane zostały czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
1: Mówi Martyna Litka z komendy w Sulęcinie. Poszukiwania zaginionego operatora trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci.
3: To jest raport.
1: Ta droga usprawni tranzyt na linii wschód-zachód oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Sulejowa i okolic. W końcu nastąpił przełom w sprawie budowy ekspresowej S12 w Łódzkiem. Jest już decyzja środowiskowa, w przyszłym roku przetarg na realizację.
27: Bardzo dobrze. Wiemy, że chociaż coś się rusza.
28: Jest to największy krok, jaki do tej pory został przez ostatnie 20 lat wykonany do budowy tej drogi, tej S12, na którą tutaj my jako mieszkańcy czekamy. Przede wszystkim to jest ruch tranzytowy.
29: Tirów jest bardzo dużo.
30: Ja mieszkam na osiedlu i w nocy spać nie można, bo jest tir za tirem.
28: Szybciej dolatuje z Łodzi śmigłowiec LPR-u do wypadków, które tutaj na tej drodze się dzieją, niż z granicy Piotrkowa dojeżdża karetka.
1: Mówią mieszkańcy Sulejowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Planowana trasa ma być gotowa do 2031 roku.
3: To jest raport w SC Rock.
1: Tak źle jeszcze nie było. Stan Wisły w Warszawie jest rekordowo niski. Jak wynika z danych IMGW, na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary w środę poziom wody spadł poniżej metra. To, że wody w Wiśle ubywa, widać gołym okiem, przyznają mieszkańcy stolicy.
2: Jest płycej niż zazwyczaj chyba.
31: Może tak wszystko wyszło na wierzch, nie? Te paliki, wszystko ten. Tyle ziemi pokazało tam z lewej strony, nie?
32: Pamiętam czasy, jak woda była tak równo z tym murkiem tutaj. Także widać.
1: Ale problem nie dotyczy tylko Warszawy. W sumie w całej Polsce wydano 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
33: Pogoda.
1: Deszcz jest potrzebny i dzisiaj będzie go sporo w całym kraju. Szanse na słońce tylko w południowej części Polski. Wszędzie indziej opady deszczu, a nad morzem możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie.

0: Lady Punk i mała Lady Punk w Esterok na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W piątek 4 września 2026 roku. Jakoś tak we wrześniu, proszę Państwa, roku 1976, bo z tego co sam twierdzi, tę kartkę wywiesił na tablicy ogłoszeń w szkole właśnie jakoś na początku roku szkolnego Larry Mullen Jr. Zamieścił ogłoszenie w swojej szkole Mount Temple w Dublinie, w Irlandii, że poszukuje muzyków, żeby złożyć zespół. No i na to ogłoszenie odpowiedziało trzech gości, Bono, The Edge i Adam Clayton. Spotkali się po raz pierwszy w kuchni Larry'ego Mullena, no i ustalili to, co mieli ustalić, no i od tamtej pory nam grają i bardzo dobrze, niech grają jak najdłużej. A w związku z tym, że świętują w tym roku 50-lecie istnienia, no to na jesień spodziewamy się jakiejś naprawdę wyjątkowej, jubileuszowej płyty. No to teraz U2 i Street of Dreams, które właśnie tę płytę zapowiada.
1: Ten kawałek dobrze robi.

Aż się nie chce wierzyć, że ten numer ma już 25 lat. To Travis i Sting w Estrock. A teraz przed nami kawałek, który jest jeszcze starszy, bo jest w wieku lat 44. Tekst tej piosenki opowiada o rozstaniu z kobietą, rozstaniu z toksycznym partnerem, partnerką. Nazywane w tym tekście ta atakowana postać jest lalką z płucu, kalkomanią głębszych uczuć, czyli wiemy już, że to nie jest nikt, na kogo warto sobie marnować czas. Na początku ta piosenka powstała jako faktycznie takie pożegnanie jakiegoś związku. Natomiast lata później Grzegorz Markowski powiedział w jednym z wywiadów, że ta piosenka skierowana jest po prostu do wszystkich niedobrych ludzi. No to, drodzy niedobrzy ludzie, proszę iść precz.

0: choć bardzo mocno kojarzony z Janis Joplin, numer Peace of My Heart wcale nie jest numerem, który Janis Joplin nagrała jako pierwsza. Cały kawałek powstał w roku 1967, napisali go dwaj panowie, Jerry Ragowy i Burt Burns, i pierwszą wersję w roku 67 nagrała najmłodsza siostra Arety Franklin, Irma. I ten numer w jej wykonaniu był jej największym przebojem. Dotarł na 12 miejsce listy przebojów Hot 100. Dopiero po skawerowaniu przez zespół Big Brother and the Holding Company, w którym to śpiewała Janis Joplin, ten kawałek trafił do jeszcze szerszego grona. No i od tamtej pory jest przede wszystkim kojarzony z Janis. A już za chwileczkę w Esterok pojawi się m.in. grupa Good Charlotte.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jaki dźwięk wydaje Straż Pożarna?
3: Eo.
2: A jaki dźwięk wydaje Straż Pożarna na koncercie?
4: Jak już wspólnie ustaliliśmy wcześniej, spotkasz strażaka, łap go za węża.
5: Z Tytanikiem jest trochę tak jak z małżeństwem. Dopiero co wyruszyłeś w rejs, prawda? A wiesz, że zmierzasz ku katastrofie.
3: Boże, jakżeśmy za tym tęsknili.
2: Czy w trakcie tej przygody też miałeś tak, że ona leżała, ty ją malowałeś, kupiłeś jej ten wielki klejnot?
4: Tak było, plułem pod wiatr, tak, te rzeczy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
18: Znowu niespodzianka?
19: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.

0: Stopionek, kochanie.
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Reklama.
9: Eszka Rock. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Legendarna formacja Saxon nie zwalnia tempa. Muzycy oficjalnie zapowiedzieli kolejny studyjny album. Płyta zatytułowana Gods of Thunder trafi do sprzedaży na początku przyszłego roku, a w sieci można już posłuchać tytułowego singla. Panowie mówią, że to potężna opowieść wyciągnięta z celtyckiej mitologii, wypełniona duchem i mocą prawdziwego heavy metalu. Szczegóły na eskarok.pl.
9: Eskarok Radar.

to Good Charlotte i Rejects w Asterok za nami. A ja teraz mam dla Państwa kawałek, który powstał na bazie prawdziwej historii, no i opowiada o nieszczęśliwej miłości. Andrzej Michorzewski, który tekst napisał do tego kawałka, psychiatra, poeta, a przede wszystkim współpracownik grupy Kobra Nocka, zakochał się kiedyś w tajemniczej dziewczynie z Włocławka, którą codziennie mijał w drodze do szkoły. Ta dziewczyna znikała zawsze w rejonie ulicy Fabrycznej nad Wisłą. Raz nawet się udało zaprosić panu Michorzewskiemu tę dziewczynę na randkę, no ale niestety go wystawiła i nie przyszła, a później zobaczył ją wędrującą z innym chłopakiem. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię, to w tym miejscu to jego odtrącenie czuć najbardziej. Panowie z Kobra Nocki wzięli ten kawałek i zrobili z nim to, co zrobić powinni, czyli zrobili z niego największy swój przebój. Kocham cię jak Irlandia i Kobra Nocka Westerok.

0: To Creed i Higher Westerok na koniec drugiej godziny naszego piątkowego spotkania. Już za momencik najświeższy raport na naszej antenie, bo zbliża się 14, a po raporcie mam już dla Państwa przygotowany numer Guns N' Roses Welcome to the Jungle.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Hi, this is Keith Richards.
4: My name is Gary Clark Jr.
5: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski Rock. Eska
1: Rock. Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
14: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
15: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
20: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
21: i Klemens prawy.
20: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
22: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
21: Codziennie.
22: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
19: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
23: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
24: To pewne.

0: 9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Reklama.
5: Karambol w Tarnobrzegu, zdarzyło się 6 pojazdów, 3 osoby są ranne. Na Podkarpacie z dofinansowaniem, tam również będzie można skorzystać ze specjalnego czeku turystycznego, o nim na koniec, bo na początek raportu polityczny temat dnia i najnowsze komentarze do sejmowej awantury wokół zonda krypto.
6: SK Rock. Raport.
5: 14. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Usłyszeliśmy mnóstwo fałszywych zeznań, w tym nie ma ani milimetra prawdy, tak mówi Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk przed głosowaniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zacytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie. Wprost nazwisko nie padło, ale można wywnioskować, że chodzi o Przemysława Krala. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, cytował premier fragment przesłuchania. W zamian miał dostać rekompensatę za pośrednictwem Fundacji Suwerennej Polski, zaznaczył premier. Padła kwota 2 milionów złotych.
7: Ten cały anturaż dzisiejszy z Giertychem w centrum, to widać mniej więcej, w jaki sposób to jest załatwiane. I to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność. Miejmy nadzieję, że wtedy dojdziemy do prawdy.
5: Mówił prezes PiS, a szef resortu sprawiedliwości po raz kolejny przekonywał, że prokuratura dysponuje mocnymi dowodami obciążającymi także środowisko obecnej opozycji.
8: Dość hipokryzji. Jeżeli chcą dowodów, to te dowody, które nie szkodzą śledztwu w oparciu o ustawę o prokuraturze, mogą być ujawniane i w tym wypadku powinny, dlatego że dzisiaj decydowały się losy tej ustawy. To było ważne, żeby też polscy obywatele zobaczyli, czy politycy dbają o swój prywatny interes polityczny, czy im zależy, żeby tysiące Polaków nie dawało się naciąć na tak działające pseudoinstytucje, jak była zonda.
5: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach zabrakło koalicji rządzącej 25 głosów. 3 osoby ranne w karambolu w Tarnobrzegu. Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia po zderzeniu 6 pojazdów, w tym 2 busów z lawetami. Do wypadku doszło około 10 na tarnobrzeskiej Wisłostradzie w rejonie sygnalizacji świetlnej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że bus z lawetą uderzył w stojące na lewym pasie samochody. Na miejscu pracują służby. Ruch odbywa się wahadłowo.
6: To jest raport.
5: Trwa spór o los 28 kotów z jednej ze szczecińskich hodowli. W tle nieodpowiednie warunki i śmierć jednego z kociąt. Po przeprowadzonej interwencji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami domagało się natychmiastowego odebrania zwierząt. Jak informuje prezes szczecińskiego TOZ-u Karolina Kunińska, warunki bezpośrednio zagrażały ich życiu.
9: Przepisy w takiej sytuacji mówią jednoznacznie. Jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia dla zwierząt, to następuje odbiór zwierząt. To jest zero-jedynkowe i nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
5: Ale innego zdania jest powiatowy lekarz weterynarii Ewa Rutkowska.
10: Są to warunki nieodpowiednie, ale nie powiem, że zagrażające życiu czy też zdrowiu zwierząt. Lekarz weterynarii podczas kontroli nie stwierdził rażącego zagrożenia.
5: Właścicielce hodowli wyznaczono termin na poprawę warunków, a sprawę bada policja.
4: SKROK Biznes.
5: Rosyjski kryzys paliwowy dotknął Mongolię. Kraj zmaga się z niedoborem benzyny i oleju napędowego, a na stacjach tworzą się długie kolejki. Donosi o tym portal The Moscow Times i zwraca uwagę, że Mongolia importuje około 95% paliw z Rosji. Będzie można otrzymać 300 zł na wypoczynek w województwie podkarpackim. 14 września rusza w regionie pierwsza tura podkarpackiego czeku turystycznego. Z programu mogą skorzystać wszyscy pełnoletni Polacy. W jaki sposób?
11: Klikamy złóż wniosek, uzupełniamy pewne podstawowe dane i jeżeli zmieścimy się w puli, otrzymujemy taki numer czeku na telefon komórkowy i na maila. Następnie już posiadając czek, wybieramy jakiś obiekt z bazy, rezerwujemy sobie miejsce noclegowe samodzielnie, przyjeżdżamy na miejsce, pokazujemy numer czeku i dzięki takiemu numerkowi płatność za dany nocleg będzie pomniejszona o kwotę 300 zł.
5: Wyjaśnia Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podobne czeki działają już z powodzeniem w trzech innych województwach wschodniej Polski: lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.
4: Pogoda.
5: Dziś zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami nawet rozpogodzenia. Do tego opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami burze niestety. Na termometrach od 18 do 26 stopni. Najchłodniej na północy, najcieplej na południu kraju.

0: Dopiero co była trasa pani Edyty Bartosiewicz, 30 lat, to jest mój sen, z orkiestrą symfoniczną, a już 14 października pani Edyta zaprezentuje wszystkim nowy materiał z bardzo intymnego projektu koncertowego w formie solo aktu. Materiał będzie się nazywał Szkice, to już 14 października w warszawskim klubie Jasmine. Niestety bilety na ten koncert rozeszły się tak szybko, że większość ludzi nie zdążyła po prostu ich zdobyć, bo koncert po prostu wyprzedał się na pniu. Mam nadzieję, że pani Edyta planuje powtórki z tych solo aktów. To teraz Rolling Stonesi, No I'm No Good, czyli singiel promujący ich najnowszy krążek Foreign Tones, numer, który oryginalnie śpiewała Amy Winehouse, a ja nazywam się Łukasz Trzeciłowski. Jeszcze do 15 jesteśmy razem w Westerock.
1: Ten kawałek!

Children of the Revolution to T-Rex w SC Rock. Na początku to była taśma demo, proszę Państwa. Miała 12 minut ponad i nagrano ją 31 marca 72 roku. Potem też w 72 roku, ale już w kwietniu nagrano tę wersję do filmu Born to Boogie. Tam, w tej wersji Children of the Revolution, pojawił się m.in. Elton John na pianinie i Ringo Starr na bębnach. No a jeżeli chodzi już o tę wersję, której wysłuchaliśmy przed chwilką, to jest wersja z albumu, który pojawił się 8 września 72 roku. To T-Rex i Children of the Revolution za nami, a teraz przed nami nasze polskie podwórko będzie piła tango od strachu na lachy.

0: Chcę wszystkiego i chcę tego natychmiast. I want it all and I want it now to grupa Queen w Estrog. A jeszcze przed 15 na pewno pojawi się cudowny duet, to nawet nie jest dobrze powiedziane. To jest po prostu kolaboracja grupy Aerosmith i Youngblooda. Mam dla Państwa przygotowany numer My Only Angel i nie zawaham się go użyć.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Estrog.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy Wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto Wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na

0: Powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Reklama. Dobrze rokuje.
9: Rokuje.
8: SK Rock. SK Rock.

Aerosmith i Youngblood, My Only Angel w Esterok, a teraz, proszę Państwa, piosenka, co do której Anthony Kiedis nie był przekonany, że w ogóle cokolwiek z niej będzie. Kiedy John Frusciante przyniósł riff gitarowy na próbę właśnie do tego utworu, no to chłopcy złapali się za głowę i stwierdzili, no ale chwileczkę, ten riff jest tak skomplikowany, jest tutaj tak dużo dźwięku, tutaj nawet miejscami pojawia się flamenco. Gdzie my tutaj zmieścimy perkusję, gdzie my tutaj zmieścimy bas i gdzie my tutaj zmieścimy wokal? No ale na szczęście obawy Anthony'ego Kiedisa były bezpodstawne, bo udało się chłopakom poupychać resztę instrumentów. Jemu udało się napisać bardzo dobry tekst i zaśpiewać tę piosenkę brawurowo. No to teraz numer, o którym mówię, czyli Red Hot Chili Peppers i Snow.

0: To YouTube i Sunday Bloody Sunday Westrock. Tym numerem kończymy nasze popołudniowe spotkanie, ale przed nami jeszcze spotkanie wieczorne. Przypominam, w drodze 66 o godzinie 21. Tymczasem się odmeldowuję, bo zbliża się 15, a to oznacza, że już za chwileczkę, już za momencik, piątek z kolumną Zygmunta zacznie się kręcić. Łukasz Szeciłowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Mamo! Gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy Frosta kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
21: Lidl. To się opłaca.
0: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
23: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
24: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
25: Karambol w Bydgoszczy. Zdarzyły się 4 osobówki i cysterna z gazem. Jedna osoba trafiła do szpitala.
2: Szok na stacjach paliw. Ceny skoczyły o ponad złotówkę, a to jeszcze nie koniec podwyżek. Na zegarach 15. W raporcie pytamy więc...
3: Co dziś na obiad?
4: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatów.
5: Eskarok. Raport.
2: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Groźny karambol w Bydgoszczy i spore utrudnienia w ruchu. Od tego zaczynamy. Na ulicy Fordońskiej zderzyły się 4 osobówki i cysterna z gazem. Na szczęście nie doszło do wycieku, ale jedna osoba została zabrana do szpitala na badania. W miejscu wypadku pracuje policja.
5: To jest raport.
2: O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, prognozuje epetrol.pl. Popularna 95 może kosztować nawet 7 zł 99 groszy za litr, a diesel 8,87. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. A to wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.
6: Dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w Cieśninie Ormus, mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
2: Analitycy prognozują, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe, tak wynika z sekcji 28-latka, który został postrzelony w głowę w Grądach w Woniecku, to województwo podlaskie. Dla 43-letniego zatrzymanego w sprawie napastnika może to oznaczać zmianę zarzutu z usiłowania na dokonanie zabójstwa.
25: W tej chwili prokuratura rejonowa w Zambrowie oczekuje opinii biegłego na piśmie i po zapoznaniu się z tą opinią zostanie rozważona kwestia zmiany zarzutów z usiłowania na dokonanie.
2: Mówi Dorota Leszczyńska z prokuratury w Łomży. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec sierpnia, gdy towarzyska sprzeczka przerodziła się w strzelaninę. Sprawca wymierzył w tył głowy uciekającego autem 28-latka. Mężczyzna zmarł po kilkunastu dniach w szpitalu.
5: To jest raport w SC Rok.
2: Pięknie podane i naprawdę smaczne. Obiady w łódzkim przedszkolu na Polesiu są teraz jak w dobrej restauracji. I nic dziwnego, bo oryginalne dania, zgodne z obowiązującą teraz dietą planetarną, zaproponował i podał topowy kucharz, a prywatnie absolwent tego właśnie przedszkola, który na co dzień jest szefem kuchni w znanej restauracji. Jak przekonać dzieci, żeby poznawały nowe smaki i jadły zdrowo? To sprawdzała Ela Piotrowska.
3: Co dziś na obiad?
4: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatów. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
3: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
4: Przede wszystkim jemy oczami, tak? Musi się podobać. To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. To musi być w takiej formie właśnie, że dziecko zobaczy, powie: mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
3: Czy dzieci to zjedzą?
4: Mam nadzieję, że tak, że im będzie smakować.
26: Smakuje mi. Bardzo dobre.
2: Zgodnie z wytycznymi diety planetarnej dzieci w przedszkolach i szkołach mają teraz jeść więcej warzyw, kaszy, strączków i co najmniej raz w tygodniu rybę.
1: Pogoda.
2: A piątek pod znakiem chmur i deszczu. Szanse na słońce tylko w południowej części kraju. Wszędzie indziej sporo chmur, a nad morzem możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 22 w centrum kraju, do 26 na południu i południowym zachodzie.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
27: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie. Kowalewska.
2: Jestem najedzona.
27: Bardzo dobrze słyszę. A ja jestem Zygmunt i można zgłaszać nieprzygotowanie. 691-613-613. Tu się dzwoni albo można się nagrać na naszym Messengerze. Tymi drogami możecie wjechać na naszą antenę. Pięknie zapraszamy. SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: z taką panią u boku to można jechać gdziekolwiek. Nawet do kopalni, bo następny przystanek to kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco przez nas zapomniane i w tym tygodniu zabrałem Państwa do Krakowa. Mysłowic i Grechuta to było połączenie, a o wspomnienie tamtych chwil poprosiłem gitarzystę Mysłowic Wojciecha Powagę. Wojtku, Kraków.
2: Kraków z Markiem Grechutą. Wow! To jedno z moich najpiękniejszych muzycznych doświadczeń. Nasz ówczesny menadżer Maciek Pilarczyk miał rozległe kontakty w tak zwanym krakowskim środowisku artystycznym i wraz z Przemkiem Myszorem w jakiś sposób namówili pana Marka na to nasze magiczne spotkanie, na tą współpracę. Pamiętam moment, kiedy pan Marek wszedł do studia. Całe pomieszczenie wypełniła wtedy jakaś, jak to powiedzieć, gęsta chmura takiej dostojnej sztuki. Zachowywał taki, wiesz, taki pełen dystans, taki dystans pełen powagi. Powagi, Wojtek, powaga, Mysłowic, powiem się. Nic nie mówił, rozdał tylko nuty muzyką zespołu Anawa. No i siedział i wszystko kontrolował. Do nas zwrócił się właściwie tylko raz i to ciekawe było. Powiedział tak: tak, no to jest dobra piosenka, trochę ją wam poprawiłem. No i pokazał nuty, pokazał co i jak, gdzie wprowadził zmiany, no i ruszyły nagrania. Był już wtedy schorowany, siedział z boku, ale wszystko nad wszystkim miał pieczę. Ożywił się tylko w momencie, kiedy zaczęliśmy z Przemkiem rozmawiać z panem Markiem o jego ulubionym Tadeuszu Nowaku, naszym również.
0: Tadeuszu Nowaku, poecie.
2: Zaczął wspominać, rozświetliła mu się troszeczkę twarz, ale potem dziękuję. Odwrócił się i wrócił do swojego świadka. To było coś niesamowitego.
0: Marek Grechuta, Anawa, Mysłowic, Kraków w kopalni odkrywkowej.
3: Kraków

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie.

0: Siemanko. Chciałem powiedzieć, że w zasadzie nie mam nic do powiedzenia. Oprócz tylko tego, że przyjemnie was się słucha, zwłaszcza po 15. Wiadomo. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
16: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
17: No tak.
16: A teraz jedziemy do Factory.
17: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
18: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
19: Reklama.

0: jestem, w jakim miejscu na świecie ukrywa się teraz pan Romanowski?
1: Może Bahama, Bahama, Bahama.
0: A nie wiem, czy państwo widzieli post pana Marcina Romanowskiego na Facebooku, bo podobno wczoraj przy jego biurze rozdawano tonę śliwek węgierek.
1: Śliwka.
0: Węgierka. Śliwka węgierka to z jednej strony pomoc polskim rolnikom, a z drugiej takie chyba nieplanowane, symboliczne nawiązanie do wakacji w Budapeszcie. A co jeszcze po wakacjach się dzieje poważnego? O tym za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00.
3: W ESCROK.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESCROK. Raport.
6: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Maciej Berek wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Za kandydaturą Berka było 226 posłów z wymaganych 219. Przeciwko niemu zagłosowało jednak kilku posłów rządowej koalicji, m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który tłumaczył to potem pomyłką. Kandydatura Berka była kontrowersyjna, jeszcze do niedawna zasiadał w rządzie, a przez opozycję jest nazywany prawą ręką Donalda Tuska. Nowe ustalenia w sprawie wypadku w Szkodnej na Podkarpaciu. W sierpniu 9-latka zginęła tam w wypadku samochodowym. Jak się okazało, dziewczynka nie miała zapiętych pasów i była przewożona bez fotelika. Auto prowadziła jej matka. 37-letnia Urszula C. podróżowała z trójką swoich dzieci. Jak ustalili, śledczy jechała za szybko, wpadła w poślizg i uderzyła w betonowy przepust drogowy. Usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
7: Przesłuchana w charakterze podejrzanej kobieta w pełni przyznała się do zarzucanej jej czynu, złożyła wyjaśnienia, opisała przebieg zdarzenia, tłumacząc swoje zachowanie ogromnym pośpiechem spowodowanym zbliżającą się wizytą lekarską.
6: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.
5: To jest raport.
6: Wrzesień rozpoczął się w Hiszpanii kolejną falą upałów. Jak podaje tamtejsza agencja Meteo, w całym kraju panować będą nietypowo wysokie, jak na ten miesiąc, temperatury. W Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35 stopni Celsjusza.
5: Rok. Sport.
6: 21 razy grał z orzełkiem na piersi. Jacek Góralski poinformował, że kończy z karierą piłkarską. Przekazał to w mediach społecznościowych.
8: Piłka dała mi więcej niż kiedykolwiek mogłem sobie wymarzyć. Wiem jedno, było warto.
6: Popularny Góral ostatnio grał w Wieczystej Kraków, a w reprezentacji Polski grał na Mundialu w 2018. A my na piłkarskich boiskach zostajemy, bo przed nami siódma kolejka Ekstraklasy. Wieczorem Piast Gliwice, GKS Katowice, ten mecz o 20:30. A jutro trzy kolejne mecze. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin. To już drugie w tym tygodniu starcie tych drużyn w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Legia sensacyjnie przegrała z Motorem 0-3.

0: Lica śpiewał. Pozdrawiamy Lica. 7 dzieci, 17 wnucząt. Statystycznie może być wśród nich jakaś Antonina. Mamy nowy ranking najpopularniejszych imion w Polsce. Wynika z niego, że w pierwszej połowie tego roku 1228 dziewczynek dostało na imię Tosia. I z tego miejsca apeluję do rodziców tych dziewczynek. Bardzo was proszę, tak na wszelki wypadek, przeproście Grochole Katarzynę i panią Jabłczyńską Asię.
1: Asia, ty nie jesteś Tosią.
0: A czy Tosia jest Tosią?
1: Tosia to jest moja historia.
0: Po prostu dla pewności proszę przeprosić także panią Szelongowską. Bardzo dziękuję.
1: Proszę was. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina Ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
10: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Reklama.

0: Koma, tuż przed 16 w Esterok. A pan Piotr Rogucki był wczoraj w naszym studiu pretekstem 30-lecie działalności artystycznej pana Piotra.
1: Jezu, no tak, ten czas zleciał, człowiek nawet się nie obejrzał, a tu już trzask, prask, 30 lat minęło.
0: Tak, jeden dzień?
1: Jak? No...
2: Niech mnie ktoś przytuli.
1: Dobrze, się trochę uspokoję.
0: Piotr Rogucki. Jubileuszowo. Koncerty już tej jesieni w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi. A fragmenty wspomnianej rozmowy już wkrótce na naszych socialach. A w radiu za 3 minuty raport.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
3: Łukasz Bąk.
5: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
14: No tak.
13: A teraz jedziemy do Faktory.
14: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
15: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
20: Reklama.
21: Eskaro.
20: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Dialog Warszawa.
1: Awantura o zonda krypto w Sejmie. Premier ujawnia cytaty ze śledztwa. Rosyjski dron uderzył w gabinet zastępcy szefa ukraińskiego wywiadu w Kijowie. Szczegóły za chwilę. A na koniec raportu wielkie czytanie dziadów Adama Mickiewicza.
2: Lektura nie należy do tych najłatwiejszych.
3: SK Rock. Raport.
1: 16. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. W Sejmie awantura o kryptowaluty. Premier przytacza zeznania ze śledztwa. Według nich Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztwa w sprawie zonda krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to kłamstwa.
4: Mnóstwo fałszywych zeznań, fałszywych stwierdzeń, ale opartych o jakąś operację. Operację, którą niektórzy uważają za rozpoczętą jakieś półtora roku temu, już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę.
1: Donald Tusk mówił też w Sejmie o tym, że suwerenna Polska obiecała aferzystom rekompensatę.
5: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, główna postać w aferze zonda krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
1: Według premiera w zeznaniach miała paść obietnica ułaskawienia przez prezydenta. Koalicja rządząca po raz trzeci próbowała dziś odrzucić w Sejmie weto Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Nie udało się zebrać większości 3/5.
3: To jest raport.
1: A w nim pilne informacje z Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w gabinet zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. W momencie uderzenia nie było go na miejscu, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A to kolejne już w ostatnich dniach niepokojące informacje. Kraje europejskie boją się następnych aktów sabotażu ze strony Rosji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec ocenia, że zagrożenie jest większe w związku ze zbliżającymi się wyborami w landzie Saksonia-Anhalt. Wcześniej Berlin przypisał Rosji, przypomnę, odpowiedzialność za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku, co spotkało się ze stanowczą reakcją europejskich sojuszników, m.in. Francji. I o tym więcej Mateusz Gołębiewski.
6: Solidarność z Berlinem wyraziły m.in. NATO i Unia Europejska, które zapowiedziały dalsze wzmacnianie obrony i przygotowanie kolejnych sankcji wobec Moskwy. Rosyjskich ambasadorów do MSZ wezwały Belgia i Polska, ale w obu przypadkach Rosja odrzuciła oskarżenia. Poparcie działań Berlina wyraziły również Szwecja i Francja. Od początku tej agresywnej wojny jedność europejska, podobnie jak wsparcie dla Ukrainy, uległa wzmocnieniu. Mówi Jean-Noël Barrot, szef francuskiej dyplomacji. Według niemieckiej prasy podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy to mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji, a także Rosjanin pochodzący z Białorusi.
3: To jest raport w SC Rock.
1: Licealiści z Bełchatowa będą czytać na głos dziada Adama Mickiewicza. To w ramach kolejnej edycji Narodowego Czytania. Ta akcja w Bełchatowie właśnie rusza. Na miejscu o jej szczegóły pytał nasz reporter.
7: Lubicie angażować młodych ludzi.
2: Głównym celem Narodowego Czytania to jest popularyzacja najważniejszych dzieł literatury polskiej. Też takim kluczowym zadaniem, jak gdyby instytucji, które organizują, myślę, jest to, żeby angażować młodzież. Żeby ta młodzież troszeczkę może uczestniczyła w więcej w budowaniu takiej tożsamości kulturowej, ale jest to też aspekt edukacji językowej.
7: I to nie jest takie zwykłe czytanie.
2: No nie, to jest przygotowane o czytaniu prawidłowym.
7: Każdy szczegół się liczy.
2: Każdy szczegół się liczy, wypowiedź, każda interpretacja. No też dodajmy, że lektura nie należy do tych najłatwiejszych.
1: Z Edytą Jasińską, dyrektor biblioteki w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy, że Narodowe Czytanie organizowane jest już po raz 15. Finał ogólnopolskiej akcji jutro. Na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie fragmenty dziadów czytać będzie prezydent Karol Nawrocki i jego małżonka.
0: Pogoda.
1: Chmury i deszcz z niewielkimi tylko przejaśnieniami. Taka aura dziś dominuje w pogodzie. Do tego synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, a na wybrzeżu mogą pojawić się też burze. Na termometrach od 18 stopni na północy, około 22 w centrum, do 26 na południu.
0: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i humor coraz lepszy. I może ja zaproponuję po 50 przed weekendem utwór po 50. To taka nasza tradycja i może We Will Rock You, chociaż to taka niepełna 50. A niech będzie. Jak mawia moja żona, mi to już wystarczy. No to grać. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Zabierz mnie. Proszę, proszę, weź mnie też.
1: Proszę, weź mnie też.
0: I państwo nas zabierają do weekendu i odzywacie się do kolumny i zadzwonił pan Grzegorz. To nasz stały, kochany słuchacz, wielki fan Royal Blood i zagramy dla niego zaraz nowe Royal Blood, ale wcześniej pan Grześ powie, dlaczego warto odzywać się do tego programu, panie Grzesiu.
2: Panie redaktorze, ja się cieszę, że mogę się panu redaktorowi wyrzekać, bo ja wiem, że zrobi pan z tym nic.
0: Dokładnie. I mówiąc o wymiotowaniu, pan Grzegorz posługuje się pewnego rodzaju metaforą, że w tym programie można wyrzucić z siebie to, co wam leży na sercu, a ja nic na to nie poradzę, ale bardzo, bardzo chętnie wysłucham.
2: I jest wyrzekany.
0: Dokładnie. Za pokutę proszę odmawiać. Proszę sobie w ten weekend nic nie odmawiać.
2: Fantastycznie. To jest najfajniejsza pokuta, jaką dawno nie dostałem, także tak też uczynię, panie redaktorze.
0: Odpukane.
2: Do następnego miłego razu. Buziaki, pa!
0: Pa!

0: Dzień dobry, dzień dobry, Zygmuncie. U mnie jeszcze 7 dni pracujących i urlop dłuższy. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu wszystkim.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty. Wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Reklama.

0: Nirvana w Esterok. Odkrywaliśmy ten zespół w podstawówce, a że to pierwszy tydzień nowego roku szkolnego, to sobie wspominam i pamiętam, jak puściłem koledze w gimnazjum piosenkę Odi Profanum Vulgus zespołu Kat i jak się jego matka o tym dowiedziała, to zabroniła mu się ze mną zadawać. Trochę rozumiem, że Kat mógł budzić wątpliwości, tym bardziej, że jeszcze nie było wtedy Skolima. 4 dzień września, finał pierwszego tygodnia nowego roku szkolnego. Co się dzieje ważnego, o tym za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. A na początek raportu zablokowana krajowa 20 w Pomorskiem. To po zderzeniu 3 osobówek i ciężarówki w miejscowości Glincz w powiecie kartuskim. Droga w miejscu wypadku zablokowana jest w obu kierunkach, a kierowcy muszą szukać objazdów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem.
4: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
3: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na policję zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie, a o dalszym losie napastnika zdecyduje sąd rodzinny.
2: To jest raport.
3: Gry zręcznościowe na oficjalnej stronie Białego Domu. To ma być promocja priorytetów władz w Waszyngtonie. I tak na przykład w pierwszej grze, która przypomina popularnego węża, gracz patroluje linię wzdłuż rzeki Rio Grande. Celem jest wyłapanie wszystkich nielegalnych migrantów. W drugiej rozgrywce trzeba zbudować mur i zatrzymać oblężenie granicy przez zombie.
2: SK Rock Sport.
3: Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk zapowiada.
5: Musimy troszeczkę rozsądzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
3: A więcej będzie można wywalczyć już jutro, kiedy zaplanowano półfinałowe spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku. Polska i Ukraina znów zorganizują piłkarską imprezę, ale tym razem Mistrzostwa Świata. O takiej możliwości w rozmowie z Politico mówi szef ukraińskiego Ministerstwa Sportu. Ukraina ma już doświadczenie w organizowaniu dużego turnieju wspólnie z Polską. Bardzo logiczne byłoby powtórzenie tego udanego rozwiązania, tak uważa Matwiej Bidny. Wskazał przy tym na jeden z mundiali po 2040 roku.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

to Michael Stipe w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Michael z R.E.M., który nagrał taką piosenkę do serialu Rooster. Może ktoś widział. A ja wczoraj w telewizorze oglądałem Zaginioną dziewczynę. Film sprzed ponad 10 lat. Film z Benem Affleckiem. Film z ciekawym twistem. Film, który może nas pocieszyć taką refleksją, że niektóre małżeństwa są bardziej porąbane niż nasze. No a dzisiaj w planach Szeptacz. Film z Robertem De Niro. Do zobaczenia na Netflixie. Opinie są różne. Sprawdzę. I kurczę, mam takie wrażenie, że poruszając tematy serialowo-filmowe zmierzam

0: powoli do jesieni. To może jeszcze przypomnę Państwu o koncertach. W ten weekend w Toruniu festiwal Nada, na scenie m.in. Koma i Mysłowic. W Aleksandrowie Łódzkim Summer Dying Loud, to jest Młódzka, a w Gdyni bluesowo, bo tam Gdynia Blues Festival, można korzystać.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Reklama.

0: szklana pogoda, śpiewała pani Małgosia. A osoba o imieniu Małgosia jest też na naszym Messengerze. Pozdrawiam bardzo mocno. A jest też pani Beata, która prosi o 2 bilety na film Nie patrz w dół 2. Panie Beato, nie mam takich biletów, ale pozdrawiam panią bardzo mocno. A odezwał się też Adam, Andrzej, Tomek. A gdyby ktoś z państwa chciał mi powiedzieć, jaki był ten tydzień we waszym życiu, to proszę o głosówkę. A jakie poważne wiadomości spływają na finał tego tygodnia, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
4: Mistrzostwa Europy.
3: Tak, bo to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
14: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
13: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
14: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
12: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.
16: Tragedia na torach pod Oleśnicą. Od szczegółów tego wypadku zaczniemy. Dron uderzył w siedzibę ukraińskiego wywiadu w Kijowie, w raporcie Relacja Świadka. Rekordzista miał we krwi 5,5 promila. Do szpitali trafia coraz więcej pacjentów po zatruciu alkoholem.
17: SK Rock. Raport.
16: 17. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wstępnie wiadomo, że ofiary to matka i dziecko. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.
18: Dziecko wbiegło na to przejście i kobieta, próbując ratować dziecko, również wbiegła na tor. Niestety finał jest taki, że mamy potrącone dwie osoby, które niestety zginęły tam na miejscu.
16: Informuje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Na miejscu jest policja i prokurator. Pociągi poruszają się jednym torem. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
17: To jest raport.
16: Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Celem ataku był główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W wyniku uderzenia rannych zostało 9 osób. Uszkodzone zostały m.in. sufit i zewnętrzna ściana budynku. Prezydent Wołodymyr Zełenski podał, że dron został skierowany bezpośrednio na biuro szefa SBU Aleksandra Pokłada. Ukraiński przywódca zapowiedział też odwet, tu cytat, przeprowadzony w podobny do Rosjan sposób. Budynek SBU znajduje się w pobliżu kompleksu Soboru Sofijskiego wpisanego na listę UNESCO. Eksplozja uszkodziła też zabytkowe obiekty na jego terenie. Po eksplozji fala uderzeniowa uszkodziła budynek konsystorza. To XIX-wieczny zabytek, który wraz z całym kompleksem jest wpisany na listę UNESCO. Fala uderzeniowa wybiła okna, wyrwała ramę i uszkodziła konstrukcję. Mówił jeden z pracowników. Zaatakowane obiekty znajdują się w pobliżu polskiej ambasady w Kijowie. Jak twierdzą dyplomaci, placówka w wyniku ostrzału nie ucierpiała, a pracownicy są bezpieczni. Był to już czwarty alarm powietrzny i ostrzał Kijowa w ciągu dnia. Miasto zostało zaatakowane przed wizytą specjalnych wysłanników Donalda Trumpa, która ma odbyć się w weekend. Bogusław Baksik, ścigany czerwoną notą Interpolu, twórca R&B, ma wyrok 6 lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat. Na początku lat 2000 Baksik odsiedział już kilkuletni wyrok związany z przestępstwami, których dopuścił się na początku lat 90. Po opuszczeniu więzienia działał w spółce, która okazała się piramidą finansową. W 2020 sąd nakazał jego tymczasowe aresztowanie. 3 lata później policja w Piasecznie wystawiła za nim list gończy. A teraz szuka go również Interpol.
17: To jest raport w SC Rock.
16: W szpitalach rośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia alkoholem. W 2023 roku było ich ponad 19 tysięcy, w roku ubiegłym już prawie 24 tysiące. Ponad 130 takich hospitalizacji zakończyło się śmiercią. W czasie tegorocznych wakacji na oddział toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu trafiła kobieta, u której pomiary wykazały aż 5,5 promila we krwi.
4: Rekordzistą u mnie w oddziale był pacjent, który miał 8,3 promila. I to był pacjent, który już będąc zatrutym alkoholem wypił w sklepie 0,7 alkoholu wysokoprocentowego na Hejnał.
16: Mówi kierująca oddziałem toksykologii w szpitalu w Sosnowcu profesor Natalia Pawlas.
1: Pogoda.
16: A synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Są alerty pierwszego stopnia. Niemal w całym kraju ma silnie wiać, a do tego na północy intensywnie padać. Ostrzeżenia obowiązują do późnych godzin nocnych. W weekend też niestety deszczowo.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i zaraz weekend. No chyba, że już go macie, to można krzyknąć do Messengera. Jeśli ktoś mi wyśle głosówkę i się pochwali: Zygmuncie, mamy weekend, za taką głosówkę będą brawa na finał kolumny. A można też dzwonić w każdej innej sprawie. 691-613-613. Zapraszam. SK Rock. Mów co myślisz. Dawid Zygmunt, witajcie.
19: W końcu powiem

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: To Green Day w Radiu SK Rock. Tak jest! Czekamy na coś nowego od tej ekipy. A co nowego polecamy w tym tygodniu? Ode mnie dwie polecajki płytowe. Najpierw po polsku.
1: Siemanko, z tej strony Oyster Boy. Właśnie teraz wydałem swoją drugą płytę pod tytułem Eskapizm i w niej zapraszam Was do swojego świata pełnego marzeń, morza, miłości i nadziei. Wszystko z dużą dozą indie rockowej, gitarowej energii. Pozdrawiam słuchaczy Eski Rock, a w szczególności słuchaczy kolumny Zygmunta.
0: Bardzo dziękujemy. Oyster Boy, gorąco polecam tę piękną duszę. A za granicą mamy nowy album Airborne. Spotkaliśmy ich na rockowiźnie i to kochane wariaty. Hello.
2: My name's Joel from Airborne. Keep on rocking, we f***ing love ya.
0: Thank you za nową płytę. A z nowych singli warto zwrócić uwagę na nowości od Marilyna Mansona, Europe, Queens of the Stone Age czy Nickelback. A ten kawałek Nickelback dobrze rokuje. Leave Me Behind. Gramy w kolumnie Zygmunta.

0: Cześć Dawid, jaki to był cudowny tydzień. Wszystko w końcu wróciło do normy. Dzieci poszły do szkoły, wstają rano. Można normalnie egzystować, puścić sobie głośniej SK Rock lub jakąś dobrą płytę. A tak to grali do północy, wstawali o 10, 11, a człowiek o 12 musiał wyjść do roboty. Mało tego, w tym tygodniu wtorek i środę miałem wolną, bo pracuję w takim nietypowym systemie. Także naprawdę tydzień był udany. Weekend zapowiada się jeszcze lepszy. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, nara.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
6: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

0: jak Państwo słyszą, to jest granie na Hiszpana. Choć wyczuwam, że to określenie jest chyba niezbyt fortunne. Przepraszam bardzo, biję się w piersi. To może po hiszpańsku powiem hola. Tak powiem. Hola, hola. Po hiszpańsku cześć, hola.
1: ¿Qué tal, David?
0: Hola. A to znak, że za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Będzie dużo sucharów.
4: Co ma dziewczyna, jak ją gryzie osa nad Wisłą? Bulwary.
5: A jak chłopaka ugryzie, to nie ma? Co ma chłopak, jak usiądzie na osie nad Wisłą?
3: Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
5: Czyli co, małe dziecko pachnie dobrze, a nastolatka pachnie już źle dla matki?
3: Nie, po prostu śmierdzą im już buty.
6: Dlatego tak czasami rodzice mówią pieszczotliwie, chodź tu śmierdzielu. Tak.
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. A na początek Małopolska i tragiczny wypadek w Wieliczce. Motocykl najechał na tył samochodu ciężarowego. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo reanimacji motocyklista zmarł. Droga krajowa nr 94 w kierunku Tarnowa jest całkowicie zablokowana.
7: To jest raport.
8: Koalicji rządzącej zabrakło 25 głosów. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Głosowaniu towarzyszyła burzliwa dyskusja między premierem a szefem Kancelarii Prezydenta.
9: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawą, którego dotyczą, główna postać w aferze Zonda Krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
10: Nie ma żadnych dowodów. Chodzi o to tylko, żeby zasiać wątpliwości, żeby toczyć ten polityczny spektakl, który na koniec Donald Tusk przegra, dlatego że prawda nie jest po jego stronie.
8: Mówił najpierw Donald Tusk, potem Zbigniew Bogucki. A dzisiejsza próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach była już trzecią.
7: SK Rock Sport.
8: Piłkarski weekend przed nami. W niedzielę derby Londynu, Arsenal i Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym mecz mistrza Interu Mediolan z wicemistrzem Napoli. Z kolei w Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z dawną potęgą Walencją. A na naszym podwórku rusza siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 20.30 Piast Gliwice podejmie GKS Katowice, a jutro aż trzy mecze. Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin. To już drugie w tym tygodniu starcie tych drużyn. We wtorek w pierwszej rundzie Pucharu Polski Motor wygrał z Legią aż 3-0. Takie zwycięstwo było nam potrzebne, nie ukrywa trener Motoru Mariusz Misiur.
11: Patrząc, że my ostatnio byliśmy takiej porażce z Piastem, czując się jakby źle, to jakby nas to podrażniło i wygraliśmy. Tak samo mam nadzieję i liczę na to, że wygrywając, taki mental i wiara w to, co robimy, będzie jeszcze na wyższym poziomie niż to ma teraz miejsce.
8: A mecz Motoru z Legią jutro o 20.15.

0: Richard Ashcraft w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock, utwór Heavy News. I ten tytuł zawsze prowokuje mnie do przekazania Państwu jakiegoś siarczystego newsa, ale w tym tygodniu to najgłośniej było chyba o Tosi. Ta drama zdominowała sporą część internetu. Oczywiście chodzi o kontynuację filmu Nigdy w życiu i szybki skrót wydarzeń. Pani Asia mówi, że jest Tosią, na co Grochola się oburza, na co pani Dorota, czyli córka pani Grocholi, mówi, że Asia nie jest Tosią, bo to ona była Tosią, po czym pani Grochola podejmuje kroki prawne. Asia przeprasza, ale Dorota też przeprasza. I na pewno coś pomyliłem, ale to tak szybko zapiernicza. Szanowni Państwo, to tak szybko zapiernicza, tak szybko, że chyba nie tylko Stanowski powinien w tym tygodniu stracić prawo jazdy.
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.

telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają do miłości. Zmuszają do

dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

We Didn't Start the Fire, Fallout Boy. W tym utworze był fire, a żeby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę, to za chwilę brawa, dźwięki z oklaskami, to taka nasza tradycja piątkowa. Gramy dźwięki z oklaskami na finał kolumny, tuż przed weekendem i te oklaski będą dla Państwa. To tak w nagrodę za cały tydzień. Uwaga, uwaga. Piejo, Curie, piejo!

0: Cure. Dźwięki z oklaskami i te brawa za chwilę będzie słychać lepiej i będzie aplauz dla Państwa, ale najpierw proszę się pochwalić, czy macie weekend.
1: Siemanko, siemanko, mamy weekend. Czas na wyjazd, czas na odpoczynek. Trzymajcie się, hej.
0: Wielkie gratulacje.
2: Cześć, do widzenia. Uwaga, będę się chwalił. Ja dziś za kilka godzin zaczynam 2,5-tygodniowy weekend, także weekend.
0: Uhu. Brawa dla Państwa.
3: Zygmuncie, mam weekend.
0: Brawo. Gratuluję i bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja życzę dobrego weekendu, odpocznijcie i w przyszłym tygodniu wracamy z nową mocą. Dawid Zygmunt, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Pa, pa.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na Twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK Rock.
13: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Reklama.

0: Kierowcy złapią się za głowę. Na stacjach benzyna niebawem przebije 8 zł, diesel dobije do prawie 9. Kradzież sieci trakcyjnej i poważne utrudnienia na kolei to w warmińsko-mazurskim. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie rozpoczęły się zawody marsjańskich łazików.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Jest drogo, będzie jeszcze drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen. Te już skoczyły o ponad złotówkę, a według ekspertów z epetrol.pl benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr, a z kolei diesel zbliżyć się do ceny 8 zł i 90 groszy. Skąd takie ceny i co dalej? Oto dopytywał Mateusz Gołębiewski.
2: To efekt końca programu CPN i powrotu 23% VAT-u na paliwa, a także wzrostu wartości ropy na światowych rynkach. Na ceny wpływa m.in. napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kolejne rozdziały konfliktu amerykańsko-irańskiego, co prowadzi do problemów logistycznych, m.in. wciśnienia Ormuz.
3: Ropa nieubłaganie w kierunku $100 wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie $96, a więc ten poziom wysoki niestety napędza także i zmiany zwyżkowe.
2: Tłumaczy dr Jakub Bogucki z portalu Petrol. Analitycy ostrzegają, że trwałego odwrócenia tego trendu na razie nie widać.
1: To jest raport w SC Rock.
0: Jest data sekcji i powołany biegły. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora Witolda Płóciennika. Jego ciało znaleziono wczoraj wieczorem w lesie w Lubiewicach. Sekcja odbędzie się we wtorek. Prokuratura prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Powołany został biegły z dziedziny medycyny sądowej, mówi rzecznik gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
4: Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Będą badane wszystkie hipotezy.
0: Wstępnie wykluczono już działania o charakterze kryminalnym. Poszukiwania zaginionego operatora trwały od poniedziałku. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich seriali jak Stulecie Winnych, Klangor czy Ołowiane Dzieci. Nawet do godziny 20 mogą potrwać utrudnienia na torach w warmińsko-mazurskiem. To po kradzieży kilkudziesięciu metrów trakcji w okolicach Pielgrzymowa. Poranny pociąg relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce, uszkodził pantograf i zerwał jeszcze około 300 metrów sieci. W efekcie pociągi nie kursują na trasie między Działdowem a Olsztynem. Składy kierowane są na objazd przez Iławę. Policja wszczęła w sprawie kradzieży dochodzenie.
1: To jest raport.
0: Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie powstał fragment Marsa, rozpoczęły się zawody European Rover Challenge. 25 łazików marsjańskich z całego świata mierzy się tam z ekstremalnymi warunkami na Marsjardzie, czyli fragmencie Czerwonej Planety, tłumaczy Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
5: To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, sprawdzamy również systemy jezdne tych robotów. Dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Mamy wreszcie konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
0: Kosmiczne zmagania łazików marsjańskich potrwają do niedzieli.
6: Pogoda.
0: Piątkowy wieczór i noc pod znakiem chmur i deszczu, a na północy też burz. Do tego silny wiatr nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Na termometrach w nocy od 13 do maksymalnie 17 stopni. Sobota też pochmurna i z przelotnymi opadami. Do tego dość chłodno od 16 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
7: Eskarok Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się dzisiejsza zapowiedź od Manic Street Preachers. Zahaczymy także rocznicowo-kultową płytę systemu. No i pojawi się także nowy Johnny Marr. Ale zanim to wszystko, czas na nasz muzyczny zefir. Proszę bardzo, to Red Hotami. Dzisiaj rozpoczynamy nasz piątkowy radar 4 września, prawie 5 po 18. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. Dzisiaj, podobnie jak w całym tygodniu, będziemy patrzeć w dół. Albo nawet i nie.

I to jest tak piękny przykład, by nie przejmować się tymi głosami z zewnątrz i robić swoje. W końcu BBC początkowo tę kompozycję umieściło na czarnej liście. Z powodu kontrowersyjnej przeszłości zespołu The Stranglers nie chcieli go puszczać na antenie. Mało tego, szefowie wytwórni, drodzy państwo, walczyli o to, żeby ta kompozycja została zablokowana. I kiedy okazało się, że ten utwór zaczął żyć własnym życiem w innych rozgłośniach, a słuchacze oszaleli na jego punkcie, i kiedy okazało się, że właśnie Golden Brown doczłapał się do drugiego miejsca brytyjskich list przebojów, no to nagle pojawiły się gratulacje z wytwórni, a BBC już miało... Właściwie już nie miało żadnego wyjścia, trzeba było po prostu to grać. Bill Morrison, drodzy państwo, gitarzysta brytyjski związany z Billym Idolem, też nie miał wyjścia. Kiedy zaczął tworzyć swoją najnowszą solową płytę Hollow, miał w głowie tylko jednego wokalistę, który mógłby się pojawić w jego kompozycji, jakże punkującej. No i się udało. Faktycznie ten wokalista się pojawił, a ten wokalista to Dexter Holland z formacji The Offspring i to on pojawił się na najnowszej płycie solowej gitarzysty Billego Idola. To pan Billy Morrison i Never Gonna Change.

I jeśli to jest amerykańskie arcydzieło, no to trzymajcie się mocno, bo przed nami brytyjski zespół z uznawanym za absolutnie piękne dzieło albumem The Holy Bible od zespołu Manic Street Preachers. To była bardzo, bardzo i to bardzo ważna płyta w historii tego brytyjskiego zespołu. To był surowy album, artystyczny dokument psychicznego rozpadu człowieka. W końcu to historia i trochę testament pana Edwardsa. Ja już kilkukrotnie na antenie Jeski Rok w Radarze mówiłem o tej historii, która moim zdaniem powinna być zekranizowana, bo kiedy gitarzysta rytmiczny tego zespołu, pan Edwards, pisał tak naprawdę teksty na tę płytę, był wtedy w okresie bardzo trudnym, psychicznie, dla siebie. I co ważne, zaledwie kilka miesięcy po premierze tego kultowego albumu, nagle pan Edwards zaginął bez śladu i od tego 95 roku nikt nie wie, co się stało z tym człowiekiem. Natomiast ta płyta stała się jego artystycznym testamentem, trochę takim pożegnaniem, bo słuchając tej płyty, obcuje się bezpośrednio z zapiskami człowieka stojącego na krawędzi przepaści. I to czuć, i to słychać. Zresztą a propos tej płyty, właśnie Nicky Wire, czyli basista zespołu Manic Street Preachers, zapytany o ten krążek, powiedział, cytując: The Holy Bible to płyta, która wciąż potrafi mnie przestraszyć. Jest próbą zajrzenia w głąb ludzkiej duszy. I ta płyta, drodzy państwo, zostanie wydana jeszcze raz w wersji live, dlatego że panowie 20 lat po wydaniu tej płyty postanowili w londyńskim Roundhouse zagrać kilka koncertów. I pokłosiem tych kilku koncertów będzie płyta, która pojawi się 23 października. The Holy Bible Live. Dostaniemy także film The Pure Be Vigilant Behave. I to wszystko, drodzy państwo, już 23 października. Wracać już nie będę do tych historii, smutnych historii powstawania tej płyty, ale musicie przyznać, że to była płyta, która odmieniła oblicze tej brytyjskiej formacji. To She's Suffering, właśnie z płyty The Holy Bible.

0: Jak wam się słucha nowej wokalistki Soundgarden? Ja wiem, że wsadziłem teraz kij w szprychy, ale zanim o Soundgarden, to drodzy państwo, słuchamy genialnej płyty The Pretty Reckless, bardzo osobistej, trochę nawiązując do Manic Street Preachers, chyba najbardziej osobistej w karierze tego zespołu. To 5. studyjny album, który pojawił się pod koniec czerwca. To był piękny prognostyk zbliżających się wakacji. Teraz już jest po wakacjach i za 5 dni pani Taylor Momsen z formacji The Pretty Reckless pojawi się u boku Soundgarden przy okazji pojawienia się w przerwie meczu otwierającego sezon NFL drużyny Seattle Seahawks. I przyznam szczerze, że wielu pyta, czy to jest już taka permanentna zmiana i pani Taylor Momsen to stała się nową wokalistką Soundgarden, czy to tylko taka jednorazowa, muzyczna przygoda.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie.

0: warszawskich ulic znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen. Samochody dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Reklama.

są tacy, którzy ironicznie podchodzą do swojej muzyki, tak jak formacja Blur, która stworzyła ironiczną parodię amerykańskiego grunge'u i rocka alternatywnego lat 90. Panowie, mówiąc w skrócie, po prostu postanowili wyśmiać ówczesną modę na te hałaśliwe i depresyjne grunge'owe granie ze Stanów Zjednoczonych. No, można ironicznie podchodzić do swojej twórczości, albo jak Johnny Marr przy okazji swojej najnowszej kompozycji It's Time, z jego najnowszej płyty, która 2 października powiedział, że to jest kompozycja, która jest jednocześnie jego sposobem na śpiewanie o pewnych problemach tego świata, ale jednocześnie na odnalezienie w idealizmie ducha sprzeciwu. Jak mówi, chciałem, żeby tekst dorównał energii muzyki, ale tak naprawdę opowiada o przeciwstawianiu się cynizmowi i korupcji. I o tym właśnie na najnowszej swojej płycie The Age of Everything śpiewa Johnny Marr.

0: Są takie utwory i płyty, które na zawsze już wejdą do muzycznego kanonu. I tak jest także z tą płytą, płytą Toxicity, która ukazała się, uwaga, 4 września 2001 roku. To już 25 lat. I z tej okazji panowie postanowili wydać jubileuszową edycję, która dostępna będzie w oficjalnych sklepach zespołu, która ma zawierać oryginalny album oraz dodatkowy 7-calowy singiel z utworem Johnny. To jest, drodzy Państwo, kompozycja, która wcześniej dostępna była jedynie jako bonus na rzadkich wydaniach tej kultowej płyty Toxicity z 2001 roku. Myślę, że bardzo piękny ukłon w stronę każdego fana System of a Down.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: To miał na myśli trener Nikt Nie Widział, jak mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
4: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
5: Bo po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
4: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. To nie jest zakazane słowo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
16: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
17: No tak.
16: A teraz jedziemy do Faktory.
17: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
18: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
20: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
21: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
22: Lepsze Mazowsze?
23: Ty decydujesz.
0: Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych.
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
0: czekają na Twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
22: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
23: Reklama. Eskarok Radar.
24: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy dzisiejszej premiery od Simple Minds. Sprawdzimy, z jakim sukcesem mierzy się obecnie Ozzy Osbourne. Pojawi się też oficjalne oświadczenie basisty Dżemu. A i do kina was wyślę. Ale zanim to wszystko, sięgnijmy po kompozycję, która by nie powstała, gdyby pan Billy Idol nie pojawił się na pewnej szampańskiej imprezie w Nowym Jorku i to z zespołem The Rolling Stones. A tak po latach panowie zgodzili się, dogadali, no i powstało Rebel Yell. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam. Do 21:00 to nadal nasz piątkowy radar.

myślę, że wielu fanów tej kultowej płyty, ale także w ogóle formacji Arctic Monkeys chciałby, by ten zespół był dużo bardziej aktywny. Może tak aktywny jak Simple Minds, czyli zespół, który właściwie 4 lata temu zaskoczył nas płytą Direction of the Heart. Później pojawił się dokument, książka, genialna trasa koncertowa z największą publicznością od połowy lat 80. Można powiedzieć, że muzycy zespołu Simple Minds no nie próżnowali przez ostatnie 4 lata, a teraz nie będą próżnować także przy okazji pracy nad nową płytą. Płytą, która 29 stycznia będzie miała swoją premierę. No i drodzy Państwo, sami muzycy tego zespołu, jak chociażby wokalista tych dźwięków, pan Jim Kerr, powiedział, że wybrali tytuł Sacrosanct, ponieważ po niemal 50 latach wspólnego pisania piosenek, tworzenia muzyki, przestało być dla nas po prostu pracą to wszystko, czy karierą. Jak mówią, dziś jest czymś znacznie ważniejszym, bliskim i zdecydowanie bliższym naszej wierze. Dlatego, drodzy Państwo, ja wierzę w to, że ten najnowszy singiel, który dzisiaj ma swoją światową premierę, no przyczyni się do tego, że formacja Simple Minds pojawi się jeszcze bliżej przy okazji naszej świadomości, bo moim zdaniem ten singiel jest bardzo udany. To Beginner Boys i dzisiejsza premiera od Simple Minds w SC Rock.

I to musiały być pewnie słowa bębniarza strachów na lachy, kiedy pomyślała a propos swojego zdrania i swojego stanu zdrowia, że chyba nie warto, drodzy Państwo, nadal w tym tkwić. Dlatego dzisiaj już go nie ma w piżamie porno, dzisiaj go nie ma w strachach na lachy, o czym informowaliśmy w ostatnich dniach także na antenie Eskirok w Radarze. No i czekamy na nową postać, która zastąpi dotychczasowego bębniarza. Natomiast jak już jesteśmy przy jakichś ważnych wydarzeniach, to nie wiem, czy Państwo widzieliście wystawę Ozziego Osborna w Birmingham Museum and Art Gallery, która od momentu otwarcia przyciągnęła prawie, uwaga, 800 tysięcy zwiedzających, jak dzisiaj poinformowano. Przypominam, że tak naprawdę oficjalnie otwarto to muzeum i tę wystawę 25 czerwca ubiegłego roku. Bezpłatną wystawę odwiedziło właśnie niemal 800 tysięcy osób, jak dzisiaj poinformowano. Na prośbę zresztą publiczności jej termin został dwukrotnie wydłużony, ale już nie będzie takiej zmiany. Zresztą, jak dzisiaj napisali organizatorzy, w związku z tym, że wystawa ostatecznie zakończy się, uwaga, 27 września, chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy jeszcze jej nie odwiedzili, jak również tych, którzy ją już zobaczyli, żeby ponownie mogli ją odwiedzić, tak jak no, najlepiej wykorzystać ten czas, przynajmniej jeśli chodzi o ostatnie tygodnie. 27 września to będzie ostatni czas, kiedy będzie można podziwiać ten wyjątkowy obraz historii Ozziego Osborna, a Dzień Ozziego w 2027 się oczywiście odwiedzi i się odbędzie. Sharon Osborne już powiedziała, że zaprasza wszystkich na odwiedziny do Birmingham, ponieważ plan już powoli powstaje. A skoro zahaczamy o Ozziego,

0: I to jest ten magiczny moment, na który mocno czekaliście, kiedy wysyłam was do kina Cinema City na filmy producentów Obsesji. Chodzi o filmy Nie patrz w dół 2, który dzisiaj ma swoją polską premierę. Chodzi o dwie przyjaciółki, które walczą o życie, uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wszystko się skończyło, koniecznie wyślijcie nam prywatną wiadomość na Facebooku Eski Rock. Podwójne zaproszenia na film Nie patrz w dół 2 czekają na was.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
8: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
17: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 pasów.

0: ulicy Skarbka z Gór 47. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marwipol.pl.
1: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Reklama.

przyznam, że jestem ostatnią osobą, która by ludziom zaglądała do ich chorób, ale skoro pan Beno, czyli basista formacji Jem, postanowił publicznie zdementować dzisiaj te plotki, które krążą na temat jego stanu zdrowia, no to warto także publicznie na antenie Eski Rock o tym wspomnieć. Sam muzyk stanowczo dzisiaj zaprzeczył doniesieniom, jakoby jego nieobecność na koncertach była związana z chorobą Alzheimera lub demencją. Jednocześnie wyjaśnił, że wydarzenia, które miały miejsce w jego życiu na przestrzeni ostatnich kilku lat, doprowadziły go do głębokiej depresji oraz załamania nerwowego. Powiedział, że od listopada ubiegłego roku jest pod fachową opieką specjalistów i dochodzi powoli do siebie. Zdrowia, panie Beno, no i czekamy na te piękne koncerty, także z pana obecnością. To Linkin Park, to Fate.

0: I tak dla przypomnienia, to zespół, który wciąż poszukuje wokalisty. Co prawda panowie twierdzą, że się nie spieszą i wcale się nie dziwię, bo w czasie tego poszukiwania między innymi basista zespołu Skid Row, pan Rachel Bolan, zdążył wydać swoją solową płytę. Natomiast rodzi się pytanie, czy to wokalista, czy może wokalistka, bo kiedy słyszeliśmy ładne kilka miesięcy temu panią Lizzie Hale z formacji Hailstorm, która pojawiła się jako wokalistka formacji Skid Row, to niektórym zaświeciły się oczy, że taka możliwość też jest na stole. Tylko pytanie, czy panowie Skid Row widzą taką możliwość na tym stole.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jaki dźwięk wydaje Straż Pożarna?
3: Eo.
2: A jaki dźwięk wydaje Straż Pożarna na koncercie?
4: Jak już wspólnie ustaliliśmy wcześniej, spotkasz strażaka, łap go za węża.
5: Z Tytanikiem jest trochę tak jak z małżeństwem. Dopiero co wyruszyłeś w rejs, prawda? A wiesz, że zmierzasz ku katastrofie.
3: Boże, jakżeśmy za tym tęsknili.
2: Czy w trakcie tej przygody też miałeś tak, że ona leżała, ty ją malowałeś, kupiłeś jej ten wielki klejnot.
4: Tak było, plułem pod wiatr, tak, te rzeczy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na Twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
18: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zespół KISS będzie miał powody do świętowania. Posłuchamy także dzisiejszej nowości od formacji Airborne. Ale zanim to wszystko, czas na hymn klasy robotniczej, jak ten utwór określił lata temu pan John Bon Jovi. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania w radarze.

I kiedy Paul Simon, połowa duetu Simon and Garfunkel, usłyszał tę interpretację Disturbed, był zachwycony. Wysłał nawet Davidowi Draymanowi wiadomość z gratulacjami, pisząc, że to potężne i poruszające wykonanie, które autentycznie go zachwyciło. No nic dziwnego, bo w końcu w studiu emocji nie brakowało. David wyznał, że podczas nagrywania tej wokalizy, no i kolejnych wersji tego utworu, autentycznie walczył ze łzami. No ale z drugiej strony to też było dla niego wyjście ze strefy komfortu. W końcu ten wokalista wyznał, że przez długi czas uciekał od czystego melodyjnego śpiewu i skupiał się na przesterowanym, gardłowym growlu, takim typowym dla Disturbed, ponieważ to nagranie tej piosenki no, wymagało od niego ogromnej odwagi, no i zmiany tego wokalnego podejścia. W takim razie sprawdźmy, jak swoje muzyczne podejście aktualnie zmienia zespół U2 przy okazji swojej najnowszej płyty.

To jest niesamowite, że zespół, który już nie istnieje od kilku lat, odnosi takie sukcesy. Przypominam, że formacja Kiss kilka lat temu wyprzedała całkowicie swój katalog muzyczny. Dzisiaj Gene Simmons, który jeszcze pojawia się na scenie, musi występować nie jako Kiss, nie może pojawiać się także z tym całym make-upem kojarzącym się z formacją Kiss, ale może grać jeszcze numery tego zespołu. Niemniej Kiss dzisiaj osiągnęło najwyższą pozycję na liście najlepiej sprzedających się albumów w Stanach Zjednoczonych i to od ponad kilkunastu lat. I to wszystko, drodzy Państwo, dzięki ich najnowszej płycie Destroys Anaheim 7-6. Polecamy bardzo serdecznie, bo to jest lekkie podsumowanie tych występów na stadionie z sierpnia 76 roku. No i jak słychać, fani byli dosyć mocno stęsknieni za tego typu dźwiękami, skoro ta płyta zawędrowała tak wysoko. Rodzi się tylko jedno w tym momencie już dla mnie pytanie, bo ja wiem, że już teraz z nami w tle dźwięki od zespołu Korn. A to oznacza, że Korn, który pracuje nad nową płytą, no właśnie, pracuje. A skoro pracuje, to pytanie, kiedy ta praca się skończy i kiedy my dostaniemy następcę płyty Requiem sprzed kilku lat.

0: Jak panowie mówią o połączeniu potężnych stadionowych hymnów, jak mówią o mocnych gitarowych riffach, o wielkich melodiach i bardziej osobistych, refleksyjnych momentach, to myślę, że nie tylko te dźwięki, ale także ta wielka zapowiedź, to dobra zapowiedź przed krążkiem Everything Under the Sun. To tak w oczekiwaniu oczywiście na nową płytę od Nickelback.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

A skoro już tak muzycznie dokładamy do pieca, to pochylmy się także nad nowością, nad 6. studyjnym albumem formacji Airborne, nad płytą tytułową, która dzisiaj ma swoją premierę. Muzycy zapytani o to, dlaczego ta płyta nazywa się tak samo jak zespół, pan Ryan, czyli perkusista, powiedział, że krążek ten destyluje wszystko, czym jest Airborne i co kocha w rock'n'rollu. Pan Joel, który jest liderem tego zespołu, porównał tę płytę do rakiety, którą długo budowali, napełnili paliwem i w końcu odpalili, a recenzenci dodają, że oczywiście zauważają, że choć porównanie do AC/DC jest wieczne, jeśli chodzi o formację Airborne, to ta płyta, dzisiejsza premierowa, brzmi najbardziej tożsamościowo w całej ich karierze. A to oznacza, że warto jest posłuchać tych wyjątkowych nowych dźwięków od Airborne. To Here She Comes w SC Rock.

0: I tymi pięknymi dźwiękami od ONA kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w radarze. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18. Z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Droga 66 w ESC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

czwartek, ale nie wczoraj, tylko tydzień temu w warszawskim klubie Niebo wystąpił gość, na którego koncert czekałem kilkanaście lat. Od czasu, kiedy jego głos po raz pierwszy usłyszałem w ścieżce dźwiękowej do serialu Sons of Anarchy. The White Buffalo. To był jego drugi koncert w Polsce, jednak na pierwszy, który zresztą odbył się 11 lat temu, nie udało mi się dotrzeć. Dziś postanowiłem, że dla tych z Państwa, którzy byli na tym koncercie, nieco postaram się przedłużyć to doświadczenie live, a dla tych, którzy nie byli, postaram się pokazać, jakim koncert The White Buffalo jest niesamowitym przeżyciem. Ale żeby nie kopiować tego, co wydarzyło się w Warszawie tydzień temu, zagram dziś tylko kilka numerów, które znalazły się w setliście w Niebie, ale wszystkie utwory White Buffalo, które dzisiaj zabrzmią, będą utworami live. Za nami numer, który w Niebie wybrzmiał, Into the Sun, tym rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66, a przed nami kolejny numer, który również na tej niebiańskiej setliście się znalazł. To Joe and Jolene. Łukasz Szaciłowski, dobry wieczór Państwu, witam w drodze 66.

0: To The Pilot, w drodze 66 to The White Buffalo. Dziś gramy tylko The White Buffalo, a to dlatego, że nieco ponad tydzień temu, w czwartek, 27 sierpnia, The White Buffalo wystąpił w warszawskim klubie Niebo. The White Buffalo to Jake Smith, urodzony w Oregonie i wychowany w południowej Kalifornii wokalista, autor tekstów i gitarzysta, a także nominowany do nagrody Emmy, niezwykle płodny twórca poruszających historii opowiadanych poprzez muzykę. Żeby oddać klimat, ale jednocześnie nie zepsuć Państwu zabawy, tylko 6 z dzisiejszych 12 numerów to numery, które zabrzmiały na koncercie w warszawskim Niebie. Generalnie zasadnicza część koncertu to było 17 kawałków. Do tego dwa utwory na bisy, czyli prawie 2 godziny i 19 kawałków niesamowitej muzycznej uczty. No to jeszcze jeden numer, który w tym secie się pojawił, bo poprzedni, The Pilot, to jest kawałek, którego w Warszawie The White Buffalo nie zagrał. Teraz Oh Darling, What Have I Done?
1: All right, we ready?

Droga 66 w SC Rock. They're too polished for words.

Well, a dream is all I got now, but it's time.

I Am The Light. To The White Buffalo w drodze 66. Dziś The White Buffalo gości u nas, dlatego że niedawno zagrał w Warszawie koncert 27 sierpnia w warszawskim klubie Niebo. No i to była naprawdę niesamowita muzyczna uczta. Postanowiłem, że dziś będę prezentował Państwu kawałki live i sięgnąłem po nie na płytę zatytułowaną A Freight Train Through the Night. To jest wydawnictwo z 2024 roku, premierę miało 4 października i to jest pierwszy oficjalny album The White Buffalo koncertowy. Sam artysta o tym albumie powiedział tak. Ta płyta obejmuje całą moją karierę, ponad 20 lat pisania i wykonywania utworów. Spośród ponad setki piosenek wybraliśmy zarówno te, które napisałem mając 20 kilka lat, jak i te powstałe całkiem niedawno. Zdecydowaliśmy się na utwory uwielbiane przez publiczność oraz mniej oczywiste kompozycje, by tchnąć w nie nowe życie. Ten album oddaje wszystkie emocje i pasje towarzyszące występom na żywo. Jest niezwykle sugestywny i autentyczny w sposób, którego nie da się osiągnąć w studiu. Materiał na A Freight Train Through the Night zarejestrowano 1 i 2 marca 2024 roku w klubie Belly Up w San Diego. A tytuł zaczerpnięto z wersu piosenki How the West Was Won. Ten tytuł i ta piosenka oddaje ducha koczowniczego życia i nocnych tras muzyka, a także bezkompromisowe podejście zespołu do występów na żywo. Tyle notatka prasowa na temat tej płyty, no to teraz posłuchajmy utworu, od którego ten album wziął swój tytuł. How West Was Won i The White Buffalo w drodze 66.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Będzie dużo sucharów.
2: Co ma dziewczyna, jak ją gryzie osa nad Wisłą? Bulwary.
3: A jak chłopaka ugryzie, to nie ma? Co ma chłopak, jak usiądzie na osie nad Wisłą?
1: Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
3: Czyli co, małe dziecko pachnie dobrze, a nastolatka pachnie już źle dla matki?
4: Nie, po prostu śmierdzą im już buty.
5: Dlatego tak czasami rodzice mówią pieszczotliwie, chodź tu śmierdzielu.
0: Tak. 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Droga 66 w Esse Rock.
9: All right, let's sing our little hearts out with this one, okay? Or our big hearts.

Wish It Was True to The White Buffalo w wersji na żywo w drodze 66 w SC Rock. Dziś poniekąd wspominamy sobie koncert The White Buffalo sprzed nieco ponad tygodnia z Warszawy, ale sięgamy po utwory zarejestrowane w marcu 2024 roku specjalnie na potrzeby płyty A Freight Train Through the Night. Nasze koncerty różnią się od nagrań studyjnych. To czysta, surowa energia, bez podkładów, bez autotuna i bez dążenia do perfekcji. To my we trzech, dający z siebie wszystko i prezentujący się w swojej najbardziej autentycznej formie. To oczywiście słowa Jake'a Smitha, czyli The White Buffalo, a oprócz niego w składzie koncertowym zespołu The White Buffalo występuje Christopher Hoff na basie, instrumentach klawiszowych i gitarach oraz Matt Lynott na perkusji. Jake Smith dodaje również, że na ten album przygotowaliśmy zupełnie nową, autorską aranżację utworu House of the Rising Sun. Chciałem stworzyć ostateczną wersję, która byłaby w pełni nasza i oddawała nasze brzmienie, stanowiąc też świeżą alternatywę dla wersji znanej z serialu Synowie Anarchii, czyli Sons of Anarchy. Te wersje z serialu grałem już dla Państwa w drodze 66. Gdybyście Państwo mieli ochotę po nią sięgnąć, proszę szukać na skrock.pl w zakładce podcasty. Tam do znalezienia są wszystkie odcinki drogi 66. No a my teraz słuchamy właśnie tego House of the Rising Sun w wersji, jak to The White Buffalo powiedział, ostatecznej.

DB Guns and Dirt Bikes. To kolejny utwór live zespołu The White Buffalo, a to dlatego, że The White Buffalo tydzień, jeden dzień temu zagrał w warszawskim niebie. Gdybyście Państwo mieli ochotę go jeszcze złapać w Europie, no to właśnie teraz gra na festiwalu Once in a Blue Moon w Holandii, w Den Haag, a jutro w Groningen, również w Holandii. Później chłopaki wracają za wielką wodę, przed nimi seria koncertów w Kanadzie, to w październiku, a w listopadzie będą grać trasę po Brazylii, po to tylko, żeby 5 grudnia wrócić na trasę do Stanów Zjednoczonych. Sam Jake Smith natomiast obiecał wszystkim, którzy byli na koncercie ze sceny, że na kolejny koncert The White Buffalo w Polsce nie będziemy musieli czekać kolejnych 11 lat. Trzymamy za słowo. No to teraz mój ukochany numer The White Buffalo, który w cudownej wersji zabrzmiał ze sceny warszawskiego nieba i który w cudownej wersji live znalazł się również na płycie A Freight Train Through the Night. Come Join the Murder.

To I Got You w wersji live z płyty A Freight Train Through the Night, The White Buffalo. Ci, którzy byli w warszawskim niebie w miniony czwartek, nie ten wczoraj, ten tydzień temu, wiedzą, że podczas wykonania tego kawałka Jake Smith na scenę zaprosił Agatę Karczewską, czyli dziewczynę, która ze swoim zespołem grała jako support przed The White Buffalo. I ten numer, I Got You, wykonali w duecie, oczywiście w towarzystwie reszty zespołu The White Buffalo, i to był absolutnie genialny duet. Jeśli Państwo mi nie wierzą, proszę sprawdzić w internecie, na Facebooku i w ogóle na socialach Agaty na pewno fragmenty tego występu Państwo znajdą. No i w ten oto sposób, proszę Państwa, dobrnęliśmy praktycznie do końca dzisiejszej drogi 66. Zanim jednak się pożegnamy i zanim zagram jeszcze jeden numer The White Buffalo, przypomnę tylko, że przez cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrock.pl. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski, dziękuję Państwu za dzisiejszą drogę 66, no i zapraszam na kolejną, ta już za tydzień, w piątek o 21. A na koniec numer, który zabrzmiał jako pierwszy z dwóch utworów, które The White Buffalo zagrał na bis. I ten numer zagrał sam, wychodząc na scenę tylko z gitarą. Highwayman.

0: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w ESCRO.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Prawie połowa Polek i Polaków regularnie odczuwa silny stres. Główne przyczyny to rosnące koszty życia, inflacja, przepracowanie oraz nadmiar bodźców cyfrowych. Badania pokazują, że Polska należy też do najbardziej obciążonych stresem społeczeństw. Czy tak być musi? Co możemy zmienić w naszym życiu, żeby stres nam go tak nie demolował? A przecież długotrwały stres nieprawdopodobnie obciąża nasz organizm, krok po kroku niszcząc po prostu nasze zdrowie. Tymczasem odstresowanie się jest w zasięgu ręki każdej i każdego z nas. I o tym dziś w Drogowskazach. W studiu ze mną i z wami jest Joanna Zaręba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania przy radiowym stole, mianowicie Jak się odstresować, wydawnictwa RM. Witam Ciebie, Joanno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Cześć, cześć.
1: Praca, rodzina, zdrowie. Te obszary dostarczają nam chyba najwięcej powodów do stresu, tak wyczytałem, ale może, wiesz, jakby obecna rzeczywistość przynosi ich znacznie więcej. Co może nas dodatkowo dziś konkretnie stresować, a z czego nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę? Czy może to być na przykład przytłaczający nadmiar informacji, często właśnie negatywnych, które nas bombardują z każdej strony? Tego wszystkiego po prostu jest dla naszego mózgu za dużo, prawda?
2: Za każdym razem, jak wstaję rano i popełnimy ten błąd, że sprawdzam wiadomości, czy to na Onecie, czy na WP, pierwsza strona: kogoś zamordowali, albo kogoś zgwałcili, albo ktoś miał wypadek. Jeżeli cała pierwsza strona jest skupiona tylko i wyłącznie na tym, na zmianę z reklamami oczywiście, więc jest morderstwo, płatki śniadaniowe, gwałt, kup nowy samochód, wypadek i tak dalej, to nasz mózg to rejestruje jako środowisko, w którym jesteśmy zagrożeni. Mózg nie przewiduje czegoś takiego, że jest zagrożenie, o którym wiemy, a które nie jest blisko nas. Nasza ewolucja tak nas zbudowała, że szukamy tych zagrożeń, żeby móc ich uniknąć. Więc jeśli widzimy wiadomości, że tutaj znowu kogoś zamordowali, to dla mózgu to nie jest informacja taka jak dla naszej świadomości, że okej, nie wiem, w Radomiu, a ja jestem w Gdańsku, więc nic mi nie grozi. Nasz mózg mówi, o, tutaj gdzieś na pewno mordują, jestem zagrożony. Mhm. Jeżeli widzimy cały czas takie wiadomości i nie widzimy dobrych, dobre się nie klikają, to za każdym razem czujemy się tylko gorzej, gorzej, gorzej i bardziej zagrożeni. Mhm. A niestety ludzie klikają takie wiadomości, bo takie wyszukujemy. Mózg jest tak zaprogramowany, żeby szukać problemów. W związku z tym wyszukują jeszcze więcej złych wiadomości i dzięki temu czują się jeszcze bardziej zestresowani. Mhm.
1: A jak się czuje osoba zestresowana? Jak to wpływa na funkcjonowanie jej ciała i umysłu?
2: Och, to bardzo jest indywidualne. Przede wszystkim są osoby, które mają wyższą wrażliwość.
1: Tak.
2: Czy to na hałas, czy to na stres, czy to na właśnie taką ilość negatywnych informacji, czy to na bodźce. U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej. Niektórym się mogą posypać relacje, bo będą skupieni bardziej na tym, jak utrzymywać siebie ponad tą przysłowiową wodą, żeby nie zatonąć w tym stresie i przestaną pracować na przykład nad relacją. Może być tak, że w pracy ktoś będzie popełniał błędy, że nie będzie skupiony. Ja u siebie poznaję na przykład, że w okresach silnego stresu przestawiam się całkowicie z książki czytanej na audiobooka, bo skupienie po prostu szwankuje. W związku z tym każdy ma troszeczkę to inaczej, ale u większości po pewnym czasie takiego długotrwałego stresu, który nie ustaje, wchodzą też problemy zdrowotne. Bóle głowy, bóle mięśni, problemy z odpornością, problemy z układem trawiennym. Bo jednak kiedy nasze ciało jest przekonane, że jesteśmy w zagrożeniu, bo te hormony, które tam się wtedy wydzielają, one się skupiają na walce, na ucieczce, czyli tak jakby dofinansowują mięśnie kosztem tych układów, które pracują w czasie spokoju, czyli na przykład układu pokarmowego.
1: Mhm. A w jaki sposób taki permanentny stres wpływa na nasze relacje z otoczeniem? Przed chwilą o tym powiedziałaś zresztą, ale chciałbym ten temat nieco rozszerzyć. W pracy, w domu, tak jak się wówczas zachowujemy wobec otoczenia?
2: No, niektórzy potrafią się zrobić naprawdę kąśliwi i wredni. I to nie jest ich wina. Oni po prostu zostali przeładowani tak bardzo tym stresem, że już zupełnie nie wiedzą, co z tym robić. I czasami rzeczy, które nie wywołałyby reakcji stresowej zwykle, ani złości, są taką ostatnią słomką, którą się temu wielbłądowi przysłowiowemu położyło na grzbiecie i która go złamała, i wybuchają. Zwłaszcza osoby, które są tak zwanymi ticket collectors, czyli osoby, które nie mówią od razu, że coś im nie pasuje, tylko nagromadzą ten stres, tę złość, i wybuch otrzyma w gratisie od nich ta osoba, która po prostu dołoży tą ostatnią słomeczkę, ta ostatnia kropla, która przeleje czarę, i ta osoba zazwyczaj jest bardzo wtedy zdziwiona, co się stało, bo przecież nic nie zrobiłem takiego poważnego. Ona dostaje za siebie i za, nie wiem, 40 poprzednich osób, które ten stres powodowały.
1: Strona 224 twojej nowej książki, jej tytuł to Jak się odstresować. Stres nie zawsze jest wrogiem, zatem kiedy jest naszym sprzymierzeńcem? Czy w ogóle można tak go nazwać?
2: No, stres jest ewolucyjnie naszym sprzymierzeńcem. Musimy uciekać przed, powiedzmy, wilkiem, tygrysem, niedźwiedziem jaskiniowym, znaczy nasi przodkowie musieli. W ich wypadku reakcja stresowa miała zadanie pobudzić mięśnie, dostarczyć im krwi, spowodować, że będziemy biegli szybciej, że będziemy szybciej reagowali, że nie będziemy się zastanawiali, czy tam coś szeleści w krzakach, to jest tygrys, czy nie, tylko od razu zaczniemy uciekać. I to był nasz przyjaciel. Stres może też motywować. Może być tak, że mamy egzamin i uczymy się do tego egzaminu, ponieważ obawiamy się, że go nie znamy. Wielu studentów całkiem skutecznie się motywuje stresem przed egzaminem i dzięki temu się uczy. Mhm. Stres zaczyna być problemem, kiedy jest albo tak długotrwały, że nie jesteśmy go w stanie uniknąć, albo kiedy nie potrafimy sobie z nim w ogóle radzić i jest tak silny, że utrudnia nam funkcjonowanie.
1: A od czego zaczynamy pracę związaną właśnie z takim odstresowaniem się, żeby dobrze, wiesz, rozłożyć siły, żeby też nie wypalić się na samym starcie tej zmiany, tej przemiany, tak? Jakie zmiany wprowadzamy w pierwszej kolejności?
2: Najpierw zaczynamy nie od zmian, tylko od obserwacji tak naprawdę,
1: źródło.
2: Żeby zobaczyć, co jest źródłem naszego stresu. Bo nam się może wydawać, że stresuje nas rodzina, bo się z nami kłócą. A jak zagłębimy się w temat, może się okazać, że my się kłócimy z rodziną, ponieważ mamy w pracy jakąś trudną sytuację, która jest długotrwała i która nas zjada. Musimy zobaczyć, czy nie mamy toksycznych osób dookoła siebie. Czy ktoś nam po prostu w ten sposób nie szkodzi, że nie bombarduje nas negatywnymi informacjami, albo nie jest dla nas non-stop niemiły, albo nie jesteśmy tym jednym członkiem rodziny, na którym wszystko leży i my myślimy, że to się stresuje w pracy, a potem się okazuje, że po prostu jest człowiek przemęczony w domu, bo sam wszystko musi robić i nikt z nim nie rozmawia, nikt mu nie pomaga. Więc trzeba ustalić, co jest tym pierwszym, oryginalnym źródłem stresu i też przyjrzeć się swojemu ciału, jak ono reaguje na ten stres. Czy to, co się u nas dzieje, to jest niepokój, czy to jest bezsenność, czy to jest złość, czy to są bóle głowy, czy to są jakieś bóle właśnie spięte mięśnie, niemożność zrelaksowania się, niemożność rozluźnienia tych mięśni.
1: Bezsenność na przykład.
2: Mhm. Trzeba sprawdzić, jak ten stres wpływa na naszą relację z na przykład mediami społecznościowymi. Jeżeli człowiek jest zestresowany, to już pomijając ten drugi kierunek, że media społecznościowe powodują stres, ale zestresowany człowiek, jak dostanie do ręki telefon z rolkami na Facebooku albo Instagramem, będzie siedział i będzie tylko to scrollował, bo to jest dokładnie to, na czym on się może skupić. Krótkie, szybkie treści, które w dodatku jeszcze bardziej mu podbiją ten stres, ale on wtedy nie usiądzie, nie poczyta sobie, nie wiem, Prusta, bo nie da rady, bo to wymaga skupienia, a skupienie wymaga jasnego umysłu i relaksu, więc musiałby się najpierw trochę odstresować.
1: 114 strona twojej książki Jak się odstresować. Co miałaś na myśli, pisząc podrozdział pod tytułem Zrób sobie przerwę od zbawiania świata?
2: Ludzie mają tendencję do uważania, że jak oni czegoś nie naprawią, a konkretnie jak oni wszystkiego nie naprawią, to świat będzie nienaprawiony. Często w pracy widzę na przykład mikromanagerów, którzy są pewni, że jeżeli oni wszystkiego nie zrobią i nie dopilnują, żeby wszyscy robili tak, jak oni chcą, żeby to robili, jak oni wszystkich nie skontrolują, nie każą wszystkim raportować co 5 minut, to wszystko się zawali. I mamy tak samo w rodzinie. Jeżeli ja nie zrobię śniadania, nie posprzątam, nie uspokoję dzieci, nie znajdę mężowi kluczy, panowie mają z kolei, jeżeli ja nie przyniosę większej pensji do domu, jeżeli ja nie naprawię samochodu, jeżeli ja, nie wiem, nie zawiozę dzieciaków na wycieczkę, to też się zawali. I my nigdy nie uważamy, że możemy sobie na chwilę usiąść, bo się boimy, że się zawali. Bo do tej pory robiliśmy dużo, robiliśmy więcej czasami niż trzeba. Nasze otoczenie bardzo szybko widzi i uczy się, że okej, ta osoba robi więcej, w związku z tym oni sobie odpuszczają, my bierzemy jeszcze więcej. I w rezultacie kończymy w sytuacji, w której faktycznie w momencie, w którym my przestaniemy, to przynajmniej na jakiś czas coś się zawali. I to jest dla nas straszne, więc musielibyśmy ten świat zbawić, uratować, poprawić, skontrolować zachowanie każdej osoby dookoła, żeby oni nie robili błędów, żeby dzieci rozumiały, jak ważna jest przyszłość na studiach, żeby partner albo partnerka znaleźli lepszą pracę, żebyśmy nie mieli więcej pieniędzy właśnie na zainteresowania dzieci. I tak popychamy wszystko tak po trochu i męczymy się, a świat, tak prawdę mówiąc, się nie zawala tak łatwo, a nawet jak się czasem trochę zawali, to się nie zawala na amen.
1: Muszę to, muszę tamto. A może przyczyną naszego nadmiernego zestresowania jest właśnie taka, wiesz, samodyscyplina, taka ponad siły, to mam na myśli. Sami zbyt wiele od siebie wymagamy, nie dowozimy, no i potem się tym stresujemy, że nie dowieźliśmy, tak? Także piszesz o tym w swojej książce. Czyli muszę, a stres. Jak to połączyć?
2: Im bardziej mamy poczucie, że musimy, tym bardziej mamy poczucie, że nie mamy wyjścia. Sytuacje, w których nie mamy wyjścia, to są sytuacje zagrożenia jednak.
1: Podbramkowe takie,
2: tak,
1: trudne.
2: Włącza się nam wtedy jedyna reakcja, jaką organizm zna na sytuację bez wyjścia, czyli pełna mobilizacja. Czyli pełna reakcja stresowa, która w takiej sytuacji będzie długotrwała. Bo jeżeli uważamy, że ciągle coś musimy i ciągle po prostu ten cały świat leży na naszych barkach, no to nie będziemy się mogli od tego uwolnić.
1: Nie da się też skutecznie odstresować, kiedy nie będziemy się porządnie wysypiali. Temu zagadnieniu także poświęcasz sporo uwagi w swojej nowej książce. Co to znaczy w ogóle porządnie się wyspać? Jak to osiągnąć?
2: To jest cały wielki
1: mówisz
2: zagadnienie.
1: Mówisz to do faceta, który wstaje bardzo często o godzinie 4:30 w nocy, bo dla mnie to nie jest jeszcze poranek.
2: Czy masz koty?
1: Nie mam kotów. Mam pracę, która tego wymaga.
2: No tak, praca wyjaśnia. Praca i koty usprawiedliwiają takie. Przez jakiś czas sama tak wstawałam do pracy w szkole. Jeśli chodzi o porządne wyspanie się, trzeba upewnić się, że tego snu jest odpowiednia ilość. To jest troszeczkę indywidualne, nie tak, że każdy musi mieć równe bite 8 godzin, ale jak są ludzie, którzy twierdzą, że ja tutaj jestem zwycięzcą, wstaję codziennie o 5, a kładę się o 2, a przez ten cały czas słucham podcastów i samodoskonale, to nie, on się nie samodoskonali, on po prostu zajeżdża swój organizm. Sen jest po to, żeby mózg mógł sobie z jednej strony odpocząć i usegregować wiedzę, ale też w czasie snu, na przykład w czasie fazy REM, mózg sobie tworzy całe sieci skojarzeń. Jeżeli się uczymy do egzaminu na przykład do późnej nocy i nie pójdziemy spać, to nie będziemy mieli tak efektownej nauki, jakbyśmy się wyspali, bo mózg potrzebuje snu, żeby te rzeczy w pamięci krótkotrwałej poprzenosić na właściwe miejsce. Więc trzeba odpowiednią ilość snu. Warto mieć odpowiednio zaciemnione pomieszczenie, bo światło w sypialni spłyca sen i powoduje wybudzenia. Warto eksmitować koty, to ja mogę powiedzieć od siebie, że ktoś ma zwierzaki, one są bardzo miłe i fajne, ale jeżeli się nie ma głębokiego snu, to warto zamknąć drzwi, bo one będą chodzić, wybudzać. 4 rano, wiadomo, najlepsza pora na bieganie dookoła i koncerty. Warto też sobie się upewnić, że nie ma jakichś migających ekranów, więc jak zegar, to zwykły jakiś analogowy, a nie jeden z tych świecących, żeby tam nic nie pikało. Najlepiej przed snem przez godzinę już nie gapić w ekran, a już na pewno nie w rolki na mediach społecznościowych, bo raz, że to jest jednak światło, które mózg rejestruje jako bodziec do budzenia się, a dwa, że one zwykle mają tak zrobiony content, żeby przyciągać uwagę, a uwagę przyciąga się podując wyrzuty adrenaliny. Więc po iluś rolkach człowiek jest nie tylko rozbudzony od światła, ale jeszcze spięty albo zirytowany, bo zazwyczaj bombardują nas takim kontentem, który przyciąga właśnie tę uwagę negatywnymi rzeczami. No i też warto się upewnić, że mamy wygodne łóżko, wygodny materac. Teraz zmieniłam łóżko z wąskiej 90 na 120, żeby kotki się zmieściły. I to jest mega duża różnica. To jak śpimy, jaką możemy przyjąć pozycję, jak możemy się wygodnie ułożyć, żeby ten materac był dobry dla kręgosłupa, żeby to nie była jakaś kanapa stara czy tapczan z tych, co człowiek kładzie się rano, jest jak królewna na ziarnku grochu, obolały cały. Więc to jest cała duża nauka, jak należy spać.
1: Czyli higiena snu.
2: Tak.
1: Po prostu. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie grupy NN, Polki i Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych społeczeństw na świecie. Według znawców tej tematyki wynika to przede wszystkim z braku poczucia, ciekawe, z braku poczucia kontroli nad rzeczywistością, z życia w ciągłym biegu i też przepracowania. Jak sobie skutecznie pomóc? Okazuje się, że można znacznie zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, co zauważalnie wpłynie na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. To ważne, bo stres w nadmiarze bywa śmiertelny. Tak, śmiertelny. Więc sprawa jest naprawdę poważna. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów na moje pytania odpowiada Joanna Zaręba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, czyli Jak się odstresować. Michał Poklękowski do rozmowy z Asią wracam już za chwilę. Zapraszamy.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Popękowski, kłaniam się ponownie. W Polsce długotrwały stres jest absolutnie powszechnym problemem. Ponad połowa Polek i Polaków odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest jednym z liderów w Unii Europejskiej pod względem stresu związanego z pracą. Problemy finansowe, niepewność jutra oraz troska o zdrowie własne i bliskich. No, lista przyczyn naszego powszechnego stresu jest bardzo, bardzo długa. Czy jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę z powagi tej sytuacji, z jej konsekwencji. Czy potrafimy z naszym stresem skutecznie zmagać się, pozbyć się go, albo chociaż zredukować do takiego bezpiecznego, satysfakcjonującego poziomu. Poziomu, który nie będzie na raty niszczył naszego zdrowia. O tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki Jak się odstresować, to i tytuł, i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu. Witam Ciebie, Asiu, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Często bywa też tak, że stresujemy się tym, że jesteśmy zestresowani. Tworzymy takie błędne koło, prawda? Także piszesz o tym w swojej nowej książce. Nie potrafimy się zmusić do zrelaksowania się. Dlaczego to jest takie trudne dla tak wielu z nas?
2: Przede wszystkim nie zawsze jest możliwe, żeby się zrelaksować. Ja w pewnym momencie odkryłam, że jest taki paradoks. Powiedzmy, coś się dzieje u mnie w pracy, co jest mega stresujące. I to coś nie pozwala mi zasnąć. Powiedzmy, nie wiem, muszę zwolnić pracownika za każdym razem, kiedy to muszę robić, a w firmach czasami takie rzeczy się dzieją. Ja mam bezsenną noc. Przez pewien czas zakładałam, że ja się muszę zrelaksować, że po prostu teraz muszę usiąść, pomedytować, poćwiczyć, rozciągnąć się, napić się herbaty, zrobić co mogę i ja się mam uspokoić, albo nie wiem, co się stanie. Ale teraz dochodzę do wniosku, okej. Zwalniam pracownika, to jest bardzo stresująca sytuacja. To jest dla niego przede wszystkim, ale dla mnie, jako dla jego przełożonego, który spędził z nim ileś lat, to jest też mega stresujące. Dlaczego ja oczekuję od siebie, że ja mam się teraz zmusić do tego relaksu? W pewnym momencie zaczęłam akceptować, że pewne sytuacje w życiu będą wywoływały reakcje, będą wywoływały emocje i to nie znaczy, że ja jestem jakimś, nie wiem, lamusem, który się nie umie zmusić i zdyscyplinować do relaksu, tylko po prostu mam prawo do przeżywania tych emocji. To też paradoksalnie spowodowało, że ja się czuję z tym lepiej. To, że się stresuję, no to dalej muszę funkcjonować, dalej muszę pracować, dalej muszę rozmawiać z ludźmi, koty dalej chcą śniadanie, więc świat się nie zmienia, ale ja już nie mam tej takiej presji, że nie tylko się stresuję, ale że jeszcze się źle czuję, że się stresuję. Możemy ograniczać skutki stresu, możemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, możemy sobie zmieniać podejście do życia, dokonywać różnych ocen i ponownych ocen tego, co jest dla nas ważne, ale w pewnych sytuacjach po prostu musimy zaakceptować, że no nie odstresujemy się. Mhm. Są sytuacje kryzysowe, które będą musiały po prostu być przetrwane i
1: przepracowane. Praktyka uważności, a odstresowanie się, jak to wygląda w praktyce? Chociaż kilka słów poproszę.
2: Powiem tak, każdy, kto poszedł zestresowany czymś zewnętrznym do dentysty i usiadł na fotelu albo u tatuażysty, to też świetnie działa, szybko odkrywa, że w czasie wizyty u dentysty albo w czasie wykonywania tatuażu, temat, z którym on się stresował wcześniej, znika. Ponieważ my mamy na czym się skupić. Jesteśmy tu i teraz, rzadko kiedy jesteśmy tak bardzo tu i teraz, jak u dentysty. Więc jeżeli jesteśmy w stanie skupić się na tym, co jest w tej chwili, co nas otacza w danym momencie, nie myśleć o tym, co będzie jutro, co było 5 tygodni temu, nie przemyśliwać, co głupiego powiedzieliśmy, nie wiem, cioci i Halinie na imieninach w zeszłym roku i teraz to pamiętamy, nie zastanawiać się, co będzie, jeżeli stracę pracę, bo na przykład ludzie mają taką tendencję, że stracę pracę, to nie będę mógł znaleźć nowej, skończą mi się pieniądze, wyrzucą mnie z domu, nie będę mógł płacić czynszu, skończę pod mostem, rodzina mnie wyklnie, generalnie umrę jako bezdomny. I nasz mózg potrafi nas przeprowadzić od pomyślenia o utracie pracy do tego końca pod mostem smutnego przy akompaniamencie gry na skrzypcach w tle w 15 minut. Maksymalnie nam to podniesie ciśnienie. I w takich sytuacjach jest to ćwiczenie uważnościowe takie zakotwiczające się, czyli trzeba zobaczyć, co widzimy dookoła siebie, co słyszymy, jakie zapachy mamy w otoczeniu, jakie mamy odczucia z naszego ciała. Czasami nawet smak na języku czegoś, nie wiem, piliśmy wcześniej kawę, albo zjedliśmy cukierka, albo piliśmy herbatę. Chodzi o to, żeby po prostu ciało skupiło się na tym, co jest w tej chwili i mózg będzie musiał trochę wtedy zwolnić i nie będzie mógł biec w tych swoich katastroficznych kierunkach, a mózg to uwielbia, no bo po to to jest. Umówmy się, mózg mamy po to, żeby znajdywał problemy i dawał nam rozwiązania. A jak nie ma żadnego problemu, to on musi ocenić, jaki problem może się pojawić.
1: No, potencjalny więc, problem, tak.
2: Więc on będzie je znajdywał niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie. Musimy po prostu umieć go jakoś wyrwać z takiej pętli katastroficznej, po prostu skupiając się na tym, co się w tej chwili dzieje z nami.
1: W odstresowaniu się pomaga też znalezienie jakiejś pasji, tak? Też o tym piszesz, Asiu, w swojej książce. Jakie w tym wypadku jest tu połączenie? Jaka jest zależność? Zbieranie znaczków, nie wiem, kamieni, owadów preparowanych, a poziom stresu. Ja na przykład zbieram muszle morskie, tak? Klasyfikuję je, oznaczam. Od 35 lat jestem konchistą, bo tak fachowo się mówi o takich ludziach jak ja. Takie mam hobby i nic mnie tak nie odstresowywuje właśnie jak grzebanie się w swoim zbiorze.
2: Zbieram minerały, więc potwierdzam, tak, grzebanie, prawda, w zbiorze jest bardzo stresujące, plus to też daje, oprócz samego faktu, że angażuje uwagę, że się zbiera, że się poszukuje informacji, że wymaga często też aktywności fizycznej, w związku z tym ruszamy się, musimy gdzieś wyjść. Muszle na progu u nas nie leżą, więc trzeba ich poszukać.
1: Tak jest.
2: Trzeba się w coś zaangażować, trzeba dać mózgowi jakąś pożywkę w postaci tego hobby, wtedy on się nie skupia na różnych rzeczach, na których mógłby się skupiać, a na których nie chcemy, żeby się skupiał. Ale też daje nam troszeczkę takie poczucie bycia kimś, mienia sensu, zwłaszcza osoby, które są bardzo zorientowane na pracę, są pracoholikami i perfekcjonistami często, one mają potworny problem z tym, że jeżeli tracą pracę, to przestają być sobą. Jakbyś stwierdził, że rzucam radio.
1: Życie się wali, tak naprawdę.
2: Tak, zawsze możesz powiedzieć, rzuciłem radio, a teraz jestem konchistą. Ja mogę powiedzieć, że jestem pisarzem, jeśli z jakiegoś powodu będę musiała opuścić korporację. Więc to nam daje poczucie, że jesteśmy kimś poza tym, czym jesteśmy w pracy albo w życiu codziennym.
1: Strona 81 twojej książki. Wygadaj się. Wygadanie się, a walka z nadmiernym stresem. Czyli co? Asiu, trajkotanie z przyjaciółmi działa terapeutycznie w tym wypadku? Czy
2: często
1: to spłycam
2: trochę? Często trajkotanie z przyjaciółmi może działać terapeutycznie. Mam sporo sytuacji w życiu, gdzie w wyniku stresu w pracy mam taką sytuację, że nagle nie jestem w stanie nikomu powiedzieć o tym, co mnie stresuje. Powiedzmy, nadchodzi czas, kiedy będę musiała kogoś zwolnić. Nie mogę tego powiedzieć pracownikom z wiadomych powodów. HR moich płaczów nie wysłucha, bo nie od tego trzymamy HR-y. Moi rodzice nie zrozumieją, o co mi chodzi, bo oni są w zupełnie innym momencie swojego życia. Ale jeśli pójdę do mojej koleżanki, która jest w innej firmie i która miała podobne sytuacje, i powiem mi, kurczę, znowu muszę. I ona powie, tak, rozumiem, też tak miałam, opowiedz mi o tym. I ja w tym momencie czuję, że wyplułam jakiś taki korek z gardła, że ktoś mnie usłyszał. Oczywiście to ma swoje granice, bo są osoby, które będą siedziały i będą narzekały non-stop i będą takimi ofiarami. Ja miałam dwie babcie, które się uwielbiały angażować w takie aktywności. Tak wyglądało, że siadały naprzeciwko siebie. Jedna mówiła, a ja to mam wyrostek robaczkowy, a druga mówiła, a ja to mam kamienie żółciowe. I tak się przez, nie wiem, pół godziny licytowały. I im to nie pomagało w żaden sposób. One po prostu czuły się gorzej. Więc wystarczy wypluć coś z siebie, ale nie należy pielęgnować tego czegoś. Jest sporo osób, które po prostu za każdym razem będzie mówiło to samo i to samo i opowiadało jeszcze raz o tym i jeszcze raz i one będą przeżywały to na nowo. Mam znajomą, która ma problem, który jak mniej więcej raz na 3 miesiące z nią rozmawiam i ona co 3 miesiące opowiada o tym samym problemie. I mam wrażenie, że to jej nie pomaga, tylko jej to pogarsza, bo sobie odkurza ten problem, ładnie stawia na półeczce, może o nim znowu pogadać, pokazać komuś. Więc to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy i czego oczekujemy od takiego wygadania się.
1: Jasne.
2: Ale wsparcie przyjaciół i znajomych pomaga.
1: W ramach odstresowania proponujesz też swoim czytelnikom prowadzenie dziennika. Co moglibyśmy w takim dzienniczku zapisywać? I po co tak naprawdę?
2: Przede wszystkim są dowody, badania, że prowadzenie dziennika pozwala nam lepiej opanować emocje, poznać emocje, wyrazić emocje i zmniejszyć poziom stresu. Pomaga też na problemy ze snem, które są wywołane niepokojem, który wynika z tego stresu. Za każdym razem, kiedy zapisujemy, co się stało, co odczuwaliśmy, my zmuszamy samych siebie do tego, żeby to nazwać, żeby to opisać, żeby to uporządkować sobie jakoś. I w tym momencie też zajmujemy się czymś konstruktywnym, czymś kreatywnym, zamiast siedzieć i po prostu przemyśliwać, jak nam jest źle z tym problemem. Dzienniki są o tyle pomocne, że nawet jak nie mamy komu się wygadać, to możemy się wygadać temu papierowi. Papier, mówią, wszystko przyjmie, tak, czasami tak. To jest wada papieru, ale w tym wypadku to naprawdę pomaga.
1: Skutki nadmiernego stresu łagodzą też zwierzęta domowe. Wiem, że zresztą przyznałaś się też tutaj w pierwszej części drogowskazów, że ty postawiłaś na koty konkretnie, tak? W jaki sposób one ciebie odstresowują? Pod warunkiem oczywiście, że w nocy nie skaczą tobie po głowie, nie grają na perkusji, co jak wiadomo, koty domowe
2: grać
1: potrafią.
2: Nie grają, ale skaczą po głowie, dają koncerty. Tak. Więc o 4 rano koty nie są odstresowujące, ale również z badań wynika, że zabawa ze zwierzęciem, głaskanie, przytulanie, jego obecność powoduje, że ten poziom hormonów stresu w organizmie u człowieka się obniża. Mhm. Zwierzę też powoduje, że mamy jakieś takie poczucie sensu i odpowiedzialności, że zajmujemy się czymś, co wyraża swoją wdzięczność, co nas bezwarunkowo akceptuje. Możemy widzieć, jak to zwierzę dzięki nam ma lepsze życie, jakie są nasze efekty naszych działań pozytywne. Jak ona nas lubi, jak te koty mruczą, jak one są przytulaśne, jak nie można iść nigdzie bez kota, bo kot musi człowieka zawsze pilnować. Mhm. Nawet jak się człowiekowi chce wyjść, bo po prostu życie go w danym momencie przerosło, no to kot przyjdzie, usiądzie, kot ma gdzieś, głaska i człowiek, no i głaszcze się tego kota, czuje się pod palcami to futro, tą ciepłość kocią i jakoś to pomaga.
1: No pewnie też nie każde zwierzę, bo pewnie modliszka nie działa tak terapeutycznie, albo pająk ptasznik, tak, chociaż myślę, też zależy na kogo, prawda?
2: Ptaszniki są niektóre włochate, ale chyba mają te włoski parzące, tak, więc raczej bym ich nie głaskało.
1: Oddech, Jasiu, to w jaki sposób oddychamy też ma kolosalne znaczenie w walce ze stresem. W jaki sposób właściwy oddech sprzyja obniżeniu właśnie poziomu stresu? Bo my mamy problem z oddychaniem, z taką prozaiczną, codzienną, dotyczącą każdego z nas czynnością, prawda? Że nie potrafimy oddychać. Jest coś na rzeczy.
2: Czy oddychamy na poziomie podstawowym?
1: Dokładnie, fizjologicznym, żeby się nie udusić, tak.
2: Natomiast to, co jest naszym problemem z oddychaniem, to jest, że najczęściej oddychamy tylko górą płuc. Nasz organizm, żeby się prawidłowo dotlenić, potrzebuje tego powietrza jak najwięcej, więc jedną z technik takich uspokajających jest napełnianie pełnych płuc włącznie z brzuchem. Brzuch musi zrobić wypukły, musimy wziąć porządny wdech, przytrzymać go, wypuścić go powoli i wtedy organizm widzi, ok, oddychamy powoli,

0: szybko, to znaczy coś się dzieje nie tak. Więc jeżeli zdołamy uspokoić oddech, brać regularny oddech, wykonywać te ćwiczenia oddechowe z odpowiednią regularnością, to nasz organizm nam za to podziękuje, bo przejdzie z tego stanu, gdzie non-stop ma hormony stresu, w stan, w którym będzie bardziej zrelaksowany i nie będzie traktować wszystkiego jako zagrożenie.
1: W walce ze stresem pomoże też leżenie plackiem, o czym też piszesz na dokładnie 102 stronie swojej nowej książki, ale ta praktyka nie jest jednak dla wszystkich, prawda? No ja się średnio bym chyba odnalazł w takiej praktyce, chociaż na przykład nie mam ADHD.
0: Teraz leżenie plackiem nie dla mnie. Teraz pytanie, czy byś się nie odnalazł, bo nie próbowałeś, albo się nauczyłeś, że trzeba biegać?
1: Zdemaskowałeś mnie, chyba nie próbowałem.
0: Bo to nie jest coś, co się wykonuje z miejsca, jest jak z czytaniem książek. Nie od razu człowiek to lubi, najpierw musi się przemęczyć, a potem odkryć, że leżenie plackiem ma swoje dobre strony. A my nie lubimy leżeć plackiem, bo lubimy ciągle być zajęci. Jak jesteśmy ciągle zajęci, znaczy jesteśmy coś warci, zasługujemy na coś, udowodniliśmy, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi gospodyniami, dobrymi żonami, mężami, dobrymi dziećmi. Mam koleżanki, które jak ich dzieci usiądą na 5 minut, to jest od razu, a pracę domową zrobiłeś? Zrobiłam. A z geografii też? Też. A posprzątałeś pokój? Tak. To jeszcze byś okno umył. Nie ma, że człowiek usiądzie. Po prostu nauczymy się, że biegać trzeba i jeżeli się kładziemy, to w tym momencie tam nasz organizm mówi, nie, tu jest coś nie tak, ja tak nigdy nie robię, to jest coś na pewno nie tak, muszę biegać, muszę coś zrobić. No i potem kończymy jako osoby, które mają idealny porządek w domu, bo każde ziarenko kurzu zostało wyeksmitowane, ale nie mamy idealnego porządku w naszym umyśle, nie mamy tego spokoju, nie możemy się zrelaksować. Mhm. Nie odpoczywamy, przemęczamy się, no bo jednak jak chcemy zmęczyć te nerwy i to będzie nasza główna strategia non-stop, czyli biegam, żeby się zmęczyć, to nie uspokoimy się tak naprawdę. Będziemy po prostu biegali, szukali nowych rzeczy, które trzeba poprawić, zmienić, posprzątać. Trafimy przy okazji na przeszkody, na dodatkowe stresy. A tymczasem warto się położyć, popatrzeć na chmury. Najlepiej się leży plackiem w przyrodzie. Może być na plaży, może być w lesie, może być gdzieś nad wodą, nad jakimś jeziorkiem albo strumykiem. Płynąca woda świetnie działa podobno. Tylko trzeba sobie pozwolić na to, żeby przez co najmniej 5 minut poleżeć plackiem, a niektórzy nie wytrzymują i nawet 30 sekund.
1: Polacy należą do najbardziej zestresowanych i przemęczonych narodów w Europie. Z badań wynika, że blisko 59% pracowników w Polsce czuje fizyczne i psychiczne zmęczenie, a ponad połowa społeczeństwa doświadcza silnego stresu co najmniej raz w tygodniu, co wiąże się z nadmiarem m.in. obowiązków, presją oraz cyfrowym też przebodźcowaniem, to znak czasów. Czy we własnym zakresie możemy zrobić cokolwiek, żeby ten poziom stresu w naszym życiu zmniejszyć, dzięki czemu poczujemy się po prostu lepiej? Okazuje się, że tak, możemy. W studiu ze mną dziś ekspertka, która podpowiada, jak to zrobić. Z moimi pytaniami mierzy się Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka nowej na rynku wydawniczym książki Jak się odstresować wydawnictwa RM. I ta książka wywołała nasze dzisiejsze spotkanie w studiu. Do rozmowy z Asią wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I zgodnie z naszą starą zasadą, jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nie możesz spać albo budzisz się w środku nocy i rozmyślasz o wszystkich swoich problemach. Wstajesz rano już zmęczony i pełen obaw. Zmagasz się z napięciowym bólem głowy. Tracisz apetyt albo przeciwnie, coraz częściej sięgasz po słodycze i przekąski. A twój żołądek protestuje przeciwko tempu, jakie sobie narzucasz, a może ostatnio łatwo się irytujesz. Masz wrażenie, że otaczający cię ludzie stale wystawiają twoją cierpliwość na próbę? Jeśli te objawy brzmią aż nazbyt znajomo, to prawdopodobnie żyjesz w przewlekłym stresie. To fragment opisu książki, która wywołała temat tej edycji drogowskazów. Już wiecie, o czym dzisiaj rozmawiamy. Na moje pytanie odpowiada Joanna Zaręba, autorka książek, w tym tej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu pod tytułem Jak się odstresować. Witam ciebie, Jasiu, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć, cześć.
1: Czy można zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, pomagając też innym? O co chodzi? Też piszesz o tym w swojej książce. Ciekawy wątek.
2: Pomaganie innym ma kilka aspektów. Jeden to jest faktycznie, jesteśmy altruistami, więc czujemy się lepiej z po prostu zrobieniem dobrych uczynków. To powoduje, że czujemy się lepszymi ludźmi. Daje naszemu życiu sens, którego nam bardzo często brakuje. Wiele osób wbrew pozorom stresuje się tym, że nie mogą przyszpilić w życiu tej jednej rzeczy, która jest dla nich naprawdę ważna. Więc pomaganie innym powoduje, że mamy cel, mamy jakąś wyższą wartość, a nie tylko, nie wiem, przychody w pracy, szybkie odpowiadanie na maile i ładnie posprzątaną podłogę. Dodatkowo to też daje poczucie sprawczości. Organizm potrzebuje takiego bezpieczeństwa, które wynika z tego, że nasze działania przekładają się na konkretne wyniki, konkretne akcje i reakcje strony otoczenia. Jeżeli widzimy, że cokolwiek robimy, nie przynosi żadnych efektów, to popadamy w bezradność, czujemy się zagrożeni. Jeżeli widzimy, że zmieniliśmy czyjeś życie, że zrobiliśmy coś skutecznego, co zadziałało, co komuś pomogło, to czujemy się bardziej sprawczy, a to nam powoduje, że czujemy się silniejsi, bezpieczniejsi. To jest kontrola nad naszym otoczeniem, które paradoksalnie rzadko kiedy mamy. Nie mamy kontroli nad tym, jak się w szkole ułożą sprawy, bo mogą nas nie lubić nauczyciele, może mieć złych kolegów. Nie mamy kontroli w pracy, jakiego będzie mieli szefa. Nie mamy kontroli nad tym, z kim pracujemy, kto tam będzie w tym naszym zespole. Nie mamy kontroli, kogo spotkamy na ulicy, czy kierowca nas przepuści, czy nam zajedzie drogę, czy wyjdziemy na pasy i śmignie nam ktoś przed oczami nagle, bo się nie zatrzymał. Nad taką masą rzeczy nie mamy kontroli, że dla nas cokolwiek, co za jednym zamachem odhacza poczucie kontroli, sprawczości, bycia dobrym człowiekiem i wyższego celu, to jest jak manna z nieba.
1: Właśnie, bardzo często przyczyną naszego zestresowania, naszego stresu są zjawiska, są sytuacje, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu, a mimo to się nimi stresujemy, prawda? Jakie to mogą być rzeczy i w jaki sposób możemy też przestać się nimi zadręczać? No trochę o tym powiedziałaś przed chwilą.
2: No przykładowo, moja sąsiadka jest bardzo wrażliwa na dźwięki, ale w przeciwieństwie do mnie, bo ja się też nie lubię hałasu, tylko ja nie lubię, jak sąsiedzi słuchają głośnej muzyki. Ona nie lubi stukania. I ona ma kaloryfer. Kaloryfery w Polsce mają to do siebie, że zimą często wydają z siebie te takie
1: bulgoczące dźwięki.
2: To pół biedy, to są takie stuknięcia. Jeżeli zawór jest jakiś nieprawidłowy albo coś mu dolega, to kaloryfer w losowych momentach puka. Ona nie jest w stanie spać w pokoju, w którym ten kaloryfer puka, ponieważ ją to tak przeraźliwie stresuje. Więc to jest coś, na co nie mamy wpływu. Odpowietrzaliśmy cały pion kilka razy, a kaloryfery i tak stukają. Więc teraz jesteśmy nagle w takiej sytuacji, że cokolwiek my nie zrobimy, kaloryfer będzie stukał. Możemy się albo z tym pogodzić, albo chodzić wiecznie wściekli, zestresowani.
1: I czekać na stukanie, tak, kiedy
2: czekać
1: nastąpi.
2: Na stukanie.
1: I się tym denerwować.
2: I spać w kuchni, ponieważ kaloryfer wygnał nas z naszej własnej sypialni. Więc czasami trzeba zaakceptować to, czego faktycznie nie możemy w żaden sposób zmienić, ale czasami trzeba od tego chociażby uciec. Są sytuacje, w których faktycznie rzeczy, których nie możemy zmienić, to są rzeczy, które trzeba zostawić za nami.
1: Używki a stres, jaka tutaj występuje korelacja? 247 strona twojej książki. Bardzo często się też słyszy, prawda, że ktoś idzie sobie zapalić, żeby się odstresować, prawda, że to mu pomaga, prawda, w walce ze stresem. Używki a stres.
2: Używki są taką iluzją. Człowiekowi się wydaje, że on się odstresuje dzięki tym używkom, ale one tak naprawdę działają szybko, dają pewną fizjologiczną odpowiedź. Na przykład alkohol powoduje, że robi się nam trochę cieplej, trochę się nam mięśnie rozluźniają. W zeszłym roku w ogóle Nagroda Ig Nobla chyba poszła za udowodnienie, że po alkoholu człowiek naprawdę mówi lepiej w obcym języku. Więc mamy takie złudzenie, że jak mamy takie uczucie w ciele, tej ciepłości, rozluźnienia, taka lekka ciężkość, to że to jest odstresowanie. No ale ten stres nie znika, bo wystarczy, że ten alkohol przestanie działać, albo ten efekt tego strzału nikotyny przestanie działać i znowu jesteśmy na tym polu zerowym, wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc korci nas, żeby jeszcze raz, bo może jak wypije, nie wiem, drugi kieliszek, to się odstresuje bardziej. No tylko, że w pewnym momencie przechodzimy z tej sytuacji, gdzie mamy tą chwilową, taką fizjologiczną ulgę, do sytuacji, kiedy musimy non-stop pić, żeby w ogóle utrzymać jakikolwiek minimalny efekt. My się bardzo szybko habituujemy, czyli przyzwyczaja się organizm do wyższych dawek różnych toksyn i domaga się większych. A w pewnym momencie zaczyna to szkodzić na relacje, zaczyna to szkodzić na zdrowie, rujnować nam życie. I w tym momencie się okazuje, że coś, co miało być odskocznią od stresu, po prostu wpędziło nas w taką sytuację, w której ten stres dodatkowy nie tylko jest, ale i niszczy nas jeszcze bardziej niż to, przed czym miały te używki nas ratować.
1: Stres też zajadamy, co prowadzi do nadwagi, czasem nawet do otyłości. Dieta, kiedy jesteśmy, Joanno, zestresowani, jak powinna wyglądać, też jakie jej składowe, no nie pomagają nam w pozbyciu się stresu na przykład.
2: Wszystkie fast foody. Mhm. Tłustym, mocno słonym, ze smakiem umami, które organizm kocha w stresie. W ogóle kiedy jemy, to organizm uważa, że my jesteśmy bezpieczni, bo jeżeli by coś nas goniło, to byśmy przecież nie jedli. W związku z tym, skoro jemy, to jest jasne dla niego, że jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Więc przehandlowujemy ten moment poczucia bezpieczeństwa za dodatkowe kalorie. A no, nasze organizmy kochają kalorie, bo wychowaliśmy się jako gatunek w warunkach, kiedy to wcale nie było oczywiste, że mieliśmy dość jedzenia. Więc nie mamy takiej klapki gdzieś w mózgu, która mówi, teraz już jestem najedzony dość z tymi kaloriami, tylko będziemy więcej i więcej i im bardziej tłuste i słodkie, tym lepiej dla mózgu. Natomiast no, to też jest złudzenie, no bo w pewnym momencie przekraczamy nasze fizjologiczne możliwości, to nam szkodzi. Natomiast w stresie faktycznie my potrafimy ten stres zajadać, żeby poczuć się bezpiecznie i spokojnie, ale też są osoby, które na przykład przestają jeść. Ja akurat jak się stresuję, nie wiem, przed dentystą, przed lekarzem, przed wyjazdem w jakieś nieznane miejsce po raz pierwszy, ja akurat wtedy nie jem. Ale jeżeli mam przewlekły stres, taki długotrwały, naprawdę mnie bardzo korci, żeby sobie odpalić Uber Eatsa i tutaj sobie od razu coś zamówić. Trochę pomaga, jak człowiek się potem przyjrzy po miesiącu takiego zajadania stresu swojemu portfelowi, bo my przytyjemy, portfel schudnie, więc niby równowaga jest zachowana, ale to tak nie do końca. Jednak te wzorce jedzenia są powiązane ze stresem i też dietetycy sugerują, żeby nie tylko przejść na dietę po prostu. Znaczy, dobrze jest mieć odpowiednie witaminy, dobrze jest mieć odpowiednie składniki w diecie, dobrze jest pograniczać niektóre składniki, ale żeby ta dieta była skuteczna, należy się bardzo dokładnie przyjrzeć relacji z jedzeniem. Ja przez całe dzieciństwo miałam taką sytuację, że jak wracałam ze szkoły i chciałam obejrzeć Czarodziejkę z Księżyca, to musiałam iść do babci, babcia dawała mi obiad. Ja ten obiad jadłam, ale odcinek się nie kończył, w związku z tym prosiłam o dokładkę. Dla mnie przez długi czas jedzenie to było taki moment wolności, kiedy ja mogę siedzieć i jeść. Wtedy nikt ode mnie nic nie chce. Mogę sobie obejrzeć mój film, mogę sobie przeczytać książkę. Nie muszę nic robić. W momencie, w którym stawiam talerz, muszę iść robić pracę domową. Trochę mi zajęło, zanim się zorientowałam w tym wzorcu, ale na przykład bardzo mi to pomogło w zrozumieniu, dlaczego wracam z pracy i najchętniej to bym zjadła bardzo dużo rzeczy naraz, pomimo tego, że dopiero co jadłam coś w pracy.
1: Zakupy odstresowują, czy może stres właśnie wzmagają, jak wydamy oczywiście ponad stan naszego posiadania, tak? Zakupy, a poziom stresu, poproszę o takie krótkie chociaż rozszerzenie tego.
2: Płacenie za zakupy stresuje.
1: No na pewno.
2: Same zakupy do pewnego stopnia. Jeżeli jesteśmy w stanie iść i kupić sobie coś, czego potrzebowaliśmy, coś, na co zasługiwaliśmy, coś, powiedzmy, co nas troszeczkę tak do pięści. Na przykład przez cały rok ciężkiej pracy odmawialiśmy sobie kupienia nowej pary butów, którą wiemy, że potrzebujemy i wtedy pójdziemy i ją sobie kupimy, bo uznamy, że zasługujemy na to, to tak. Ale zakupy powodują ten wystrzał dopaminy, a wystrzały dopaminy też są uzależniające. Więc można przejść płynnie z kupiłam sobie coś, czego potrzebowałam, co mi poprawiło samopoczucie, to kupię sobie jeszcze raz i jeszcze raz. Na drugim końcu tego spektrum jest sytuacja, w której kupuje się rzeczy, dostaje się strzał dopaminowy, wraca się do domu, bo tak robią osoby uzależnione od zakupów, odkłada się te torby i więcej się do nich nie zagląda.
1: Tak.
2: Tylko idzie się na następne zakupy, bo to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś przyjemność z tego, co się kupiło, tylko z samego faktu kupienia. Więc zakupy mogą być pułapką w tej kwestii.
1: Mm-hmm.
2: Plus no, finansowo to jest duże obciążenie i w pewnym momencie to
1: zaczniemy się stresować tym, że po prostu zacznie nam brakować środków, funduszy po prostu.
2: Tak.
1: Ja zakładam, że będziemy się też stresować mniej, jeśli zaczniemy unikać po prostu stresujących sytuacji, też problemów. Tylko tak, czy tak się da? Przecież problemy są po to, żeby je rozwiązywać, przez co też no niejako uczymy się, prawda, chociażby na błędach, tak? Nikt nam po urodzeniu nie zagwarantował łatwego życia. No takie unikanie właśnie, licząc na to, że będziemy się mniej stresować, to jest droga dokąd? W sumie unikanie wszystkiego.
2: To jest droga donikąd.
1: No właśnie.
2: Znam kogoś, kogo rodzice wychowywali w ten sposób, że nie poszedł na studia, ponieważ się stresował egzaminami. Nie poszedł do wojska, bo stresowałby się wojskiem. W związku z tym kupili mu ziemię rolną, żeby był rolnikiem, ale stresował się rolnictwem. Nie wyprowadził się z domu, bo stresował się. Nie poszedł do pracy, bo się stresował. No i w pewnym momencie zabrakło rodziców. I to była tragedia.
1: I to była tragedia, tak.
2: To był człowiek, który się nie miał czym stresować przez całe życie. Cała rodzina dookoła niego biegała i starała się go osłonić przed stresami. Ale jeżeli nie mamy żadnych stresów, to nie uzyskujemy odporności. Nie sprawdzamy się przeciwko różnym okolicznościom. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyjść i porozmawiać z osobą, która się z nami nie zgadza, bo to już nas przerasta, to znaczy, że coś jest nie tak z tym naszym unikaniem sytuacji stresowych. My musimy mieć pewien poziom odporności i akceptacji tego, że będzie ten stres w naszym życiu. Jeżeli chcemy wyjść nawet na zakupy, nie mamy gwarancji, że nie spotkamy, nie wiem, tej takiej typowej amerykańskiej Karen, która się wbije przed nas w kolejce, nakrzyczy na kogoś przed nami, nakrzyczy na nas, zabierze nam ostatni proszek do prania z półki i nagle zostaniemy zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek coś takiego zrobił. No nie mamy. Są ludzie, którzy mają różne zachowania. Ja ostatnio miałam nieprzyjemność spotkać niemiłego pana na przystanku, który przyczepił się do nas i nas tak zbluzgał, że w pewnym momencie sama rozważałam, że tak powiem, bluzg wtórny. Ale takie rzeczy się dzieją. Nie ma uratowania mnie przed tym, że nie spotkam kogoś takiego na przystanku. Mogłam zostać w domu i nigdy nie wychodzić z domu. No ale wtedy z kolei będę się bała wyjść z domu.
1: Mhm.
2: Nawet jeśli się zamknę w domu na amen i będzie tylko Frisco przyjeżdżać i kurier z kocim żwirkiem i kocim żarciem, będę się stresowała czymś na pewno. Znajdę sobie coś. Mózg sobie wyszuka zawsze jakiś sposób. Można się martwić, że wojna wybuchnie, będę musiała wyjść, albo można się martwić, że sąsiedzi z góry są hałaśliwi. Nie ma ucieczki przed stresem. Jeżeli będziemy próbowali uciec przed wszystkimi rzeczami, które nas stresują, to nas zje.
1: Kiedy jesteśmy zestresowani, też o wiele łatwiej nam jest wyładowywać się na innych, prawda? Możemy nawet poczuć chwilową ulgę, tak? Po takim wyładunku, tak? Na żonę, męża, przyjaciółkę, przyjaciela i tak dalej, prawda? Ale to też jest droga donikąd.
2: To jest bardzo kusząca droga donikąd, muszę przyznać.
1: Jest kusząca, tak? Ale to ma krótkie
2: Raz w życiu miałam nieprzyjemność wysłać policję do sąsiada, który uprawiał awantury domowe i kiedy policja już przyjeżdżała, sąsiad powiedział, ale po co pani wzywała tę policję, bo to jest jak w każdej rodzinie, tam się odbywa rzucanie meblami, krzyki, ryki i jeszcze płacze dziecka. I jak wtedy na niego nakrzyczałam, to przez tydzień potem spałam jak dziecko, bo mi wszystkie napięcia poschodziły, no ale to nie jest zalecana metoda. Generalnie czasami faktycznie takie rozładowanie emocji może zadziałać, ale umówmy się, nie zawsze mamy pod ręką sąsiada, który na to zasłużył. Zazwyczaj mamy pod ręką członków rodziny, którzy na to nie zasłużyli, którzy z nami muszą mieszkać i znosić nasze fochy i nasze krzyki. I w tym momencie musimy się jakoś bardziej zająć swoimi emocjami, i pamiętać, że to, że nam jest źle, że my jesteśmy zestresowani, to nie znaczy, że my mamy prawo atakować i krzywdzić kogoś. nam się może poprawić, jak sobie pokrzyczymy, no ale tak jak powiedzieliśmy, ta ma krótkie nóżki i ta nas donikąd nie zaprowadzi. To nam popsuje relacje, zrazi do nas przyjaciół, zrazi do nas ludzi w pracy. Szefowie raczej nie cenią pracowników, którzy chodzą i krzyczą na innych. Rodzina też nie za bardzo. Więc to nam tylko pogorszy sytuację, w której jesteśmy.
1: To już kończąc, zamykając nawiasem naszą dzisiejszą rozmowę w studiu. Gdzie szukać pomocy, kiedy poziom stresu w naszym życiu przekroczy taką akceptowalną dla nas formę? No dumę i wstyd w tej sytuacji no trzeba głęboko schować, prawda? Bo niektórzy też mogą, dla niektórych to może być bariera właśnie, prawda? Nie do pokonania, ten wstyd, że jak to, no nie radzę sobie ze swoim życiem, prawda? No nie, no nie pójdę przecież szukać pomocy na zewnątrz, prawda? Muszę sam sobie z tym poradzić, z tym stresem.
2: I zbawić świat przy okazji.
1: Tak.
2: Są pewne momenty, w którym już trzeba powiedzieć, okej, ja na tym etapie nie jestem w stanie zrobić nic więcej i muszę iść do psychiatry. Muszę poprosić o leki, muszę powiedzieć, że mam takie a takie objawy, że nie mogę spać, nie ma takiej ilości uważności, która człowieka wyleczy z bezsenności, z depresji, z nerwicy. Czasami po prostu potrzebujemy wsparcia farmakologicznego. Jeżeli nasz mózg nie produkuje odpowiedniej ilości albo produkuje za dużo jakichś neuroprzekaźników, to jest tak jak z grypą. Nie powiemy człowiekowi, że muszę sobie sam grypę wyleczyć siłą woli, będę twardym człowiekiem, jak się skupię i pójdę pobiegać, to mi się grypa wyleczy. Tak samo jest z problemami psychicznymi, które nas przerastają. Mhm. Jeżeli jesteśmy tak rozregulowani i tak skatowaliśmy nasz układ nerwowy stresem, zbawianiem świata, byciem w sytuacji, która jest toksyczna, którą powinniśmy opuścić, no to to jest ten moment, w którym trzeba faktycznie udać się po pomoc. No i niestety czasami trzeba zaakceptować fakt, że będą w naszym otoczeniu ludzie, którzy powiedzą, o, to wariat jest, był psychiatry. Jeżeli chcemy ich uszczęśliwić, żeby oni się nie musieli martwić, że byliśmy u psychiatry i jesteśmy gotowi poświęcić nasz dobrostan, żeby oni się czuli dobrze, no to okej, ale to jest taka, to nie jest dobra droga. No, my powinniśmy martwić się przede wszystkim o siebie. To, że jakiś Kowalski gdzieś z klatki obok będzie gdzieś tam się śmiał na klatce schodowej, że byliśmy u psychiatry, no trudno, no to jest jego prywatna tragedia. My mamy obowiązek zadbać o siebie.
1: Stres pomaga nam podejmować nowe wyzwania, szybko reagować w sytuacji niebezpieczeństwa, przełamywać swoje ograniczenia. Dzięki niemu stajemy się bystrzejsi, silniejsi, możemy też odnosić sukcesy. Łatwiej też nam jest znosić, przepracowywać porażki. Stres pomaga nam rozwijać się, a nawet dodaje odwagi. Stres potrafi też jednak szkodzić i to bardzo. Dlatego trzeba mieć go niejako pod kontrolą. Okazuje się, że odstresowanie nie musi być wcale takie trudne i są sposoby na to, by było skuteczne. I dziś o tym rozmawialiśmy. Moją rozmówczynią była Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka pozycji, która doprowadziła do tego spotkania w studiu przy radiowym stole, czyli Jak się odstresować. W tej pozycji znajdziecie bardzo wiele praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, ćwiczeń, prawda, Asiu? Tak jest.
2: Dokładnie właśnie, tak.
1: Mówię. Nieustannie zapraszam do nasłuchiwania podcastów Drogowskazów w sieci, na YouTubie, na Spotify czy na Mediatece. Jeśli uznacie, że warto, to subskrybujcie nasz kanał. Wszystkiego spokojnego i jak najmniej stresującego. Michał Poklękowski, dziękuję i do usłyszenia. I tobie, Asiu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za owocną rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia, dziękujemy bardzo.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

zbawionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.